0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: się da, jeśli chodzi o weekend, to jakby to powiedzieć, no nie ma czego ratować. Nie ma już po prostu weekendu. Witamy w poniedziałek od rana. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaki.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Sorkiewicz, dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6.
4: Autopromocja. Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy. Autopromocja.
5: 25 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest poniedziałek, mamy godzinę 6. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Kraków zdecydował w referendum. Według sondażowych wyników prezydent miasta traci stanowisko. Są pierwsze deklaracje rządu po fali fałszywych alarmów do służb. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez twórcę internetowego Łatwoganga. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. W Krakowie jest nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk. Powiedz, kiedy będziemy mieć oficjalne wyniki?
7: Nastąpi to lada moment. Ze wstępnych informacji wynikało, że poznamy je około 5 rano, ale z tego, co powiedziała mi Justyna Habrajska, dyrektorka magistratu i przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, jedna z komisji już się rozeszła z powodu drobnych uchybień, które jednak nie wpłyną w żaden sposób na wynik. Musi zebrać się ponownie. Wszystko wskazywało na to, że według wczorajszych sondaży odwołany zostanie nie tylko prezydent, ale też Rada Miasta. Dziś mówi się jednak o tym, że prezydent zostanie odwołany, ale Rada Miasta pozostanie, bo zgodnie z nieoficjalnymi informacjami frekwencja wyniosła nieco ponad 29%, a to by oznaczało, że do odwołania Rady Miasta zabraknie kilku tysięcy głosów. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie złapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury kolejnych weryfikacji takich zgłoszeń, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
8: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
6: W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez twórcę internetowego znanego jako Łatwogang. Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Cała wyprawa była transmitowana w internecie, a jednocześnie trwała zbiórka funduszy. Poprzednia akcja charytatywna Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Włochy nawiedziła fala upałów. Temperatura w wielu regionach sięga 35 stopni. Nietypowe jest to, że upały przyszły do Włoch prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Kulminacja pierwszej w tym roku fali upałów spodziewana jest w środę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
9: W Legnicy zmiany w strefie płatnego parkowania. Od dziś przez kilka dni prowadzona będzie aktualizacja, wprowadzone będą zmiany w parkomatach. Wszystko ma przebiec sprawnie, gładko, ale miasto apeluje do kierowców, żeby zwracali uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranach parkomatów.
10: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Pogoda w Legnicy.
9: W Legnicy dzisiaj bardzo ciepło, 27 stopni. Ewidentny znak, że lato nadchodzi, a jutro temperatura będzie jeszcze wyższa, 30 stopni. Najbliższe dni to słońce. Dużo słońca, pogoda no już taka mocno wakacyjna. Za to najbliższy weekend może być lekko deszczowy, a naprawdę sporo deszczu spadnie w okolicach Bożego Ciała w długi weekend.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
10: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
0: Dzień dobry, po szóstej przywołamy słynną sentencję, która do poniedziałku pasuje jak ulał, czyli niech moc będzie z wami.
5: I spróbujemy ją skądś wytrzasnąć. Po szóstej sprawdzimy też listę obecności Polaków śpiących, zaspanych, lekko obudzonych i tym, z którymi moc już jest. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mamy poniedziałek, a to już Stevie Wonder. 4 po szóstej.

0: perfekcyjnie do ostatniej nutki. Perfekt zagrał nam w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 minut po godzinie 6. Weekend niestety minął bezpowrotnie i nastał dzień przymusowy, poniedziałkowy, 25 dzień maja. To jest 22 tydzień roku, mili państwo, i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 49 urodziny obchodzą dzisiaj Gwiezdne Wojny, filmowe dzieło George'a Lucasa.
0: Jak to brzmi fantastycznie.
1: Dzisiaj obchodzimy natomiast dzień piwowara, dzień królewny oraz dzień piłki nożnej.
2: A wiecie co robi piłkarz na ulicy?
3: Co takiego?
2: Stoi w korkach.
3: Pierwszy gol, pierwszy suchar zaliczony z okazji dzisiejszego dnia piłki nożnej. Przypominamy jeszcze, że do mundialu zostało tylko 17 dni. Mniej niż do naszego apelu porannego, bo zaczynamy go już teraz. Dajcie znać, jak się macie po weekendzie, żyjecie, wstaliście, no to zadzwońcie, pochwalcie się, będziemy wdzięczni, naprawdę. 22 4 4 3 0. A teraz w radiu Złote Przeboje na dzień dobry zaśpiewa nam Shadow Call. Jest 12:13 minut po 6.

0: wejdziesz dwa razy do tej samej rzeki, powiedział kiedyś Heraklit z Efezu. Za to wejdziesz dwa razy do tego samego Cadillaca, powiedział Thomas Anders i w zeszłym roku nagrał dosyć podobną piosenkę.
1: To nie ta sama piosenka?
0: Nie,
1: świetnie brzmi. I to jest piosenka Cherokee Highway, przypominamy, którą na YouTubie zobaczyły już 4 200 000 ludzi. A czy ty już ją widziałeś? Jeśli nie, no to można sobie wypełnić poniedziałek takimi przyjemnościami. Nam pozostaje o tej porze w poniedziałek zaproponować: jedź wolniej, słuchaj radia, złote przeboje. Dłużej!

0: puste kawałki, ale też klasyki.
1: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
0: Sprawdź to sam, czy Big Out kusi ceną każdy dział.
1: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

0: kołysanko z Bobem Marleyem w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.30 na zegarach, a metodą na Ambę Fatimę niestety zniknął weekend. Amba Fatima było i nie ma. Czy wy już jesteście gotowi na rundę pierwszą tego tygodnia, czyli poniedziałek, 22, 4, 4 i 3, 0?
1: Cześć, tu Sławek Szewonaka. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że dzisiaj jest poniedziałek. Bo dwa dni grillowania to mi wystarczy. Dali se do piście. Cierpię. Na razie, pozdrawiam wszystkich.
0: Cześć.
2: Jeśli po weekendzie możesz powiedzieć nie cierpię, cierpieć, no to znaczy, że spędziłeś go tak, jak nakazuje tradycja.
3: Ojej, po takim zdaniu to człowieka aż głowa może rozboleć. 22, 4, 4 i 3, 0. A to jest telefon dla tych, którzy nie cierpią się spóźniać na nasz apel poranny. To jest Radio Złote Przeboje. No, dzień dobry, dzień przymusowy, poniedziałkowy. Dzwonicie do nas, a my gramy Milan Farmer. 2 minuty po 6:30.

0: Ależ przyjemnie się tego słucha. Ojej, ojej, ojej. Beach Boys i Kokomo, czyli ulubiona piosenka amerykańskich surferów, proszę państwa. Tutaj informujemy, że to jest też ulubiona piosenka tych, którzy lubią płynnie dostać się do pracy, surfując na fali radiowej z radiem Złote Przeboje. Będziemy wam grali pięknie i będziemy towarzyszyli w drodze do roboty. Jakoś sobie z poniedziałkiem poradzimy. Za 20 minut siódma.
1: Będziemy surfować na piasku za chwilę, czyli Andrzej Piaseczny wystąpił w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze i czy zdążycie bez stresu do pracy na siódmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Uwaga na Pancernej, od dziś zmiany. Wprawdzie droga ma być cały czas przejezdna, ale jednak trzeba spodziewać się pewnych przeszkód. Ruch ma się odbywać 3-metrowym pasem. Prace będą podzielone na kilka etapów, w tym pierwszym między ulicami Artyleryjską a Snyka. Ulica będzie jednokierunkowa.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: W ostatnim wywiadzie Vanity Fair piłkarz Kylian Mbappe, kojarzycie, powiedział: jesteśmy Francuzami, Francuz kocha narzekać, Francuz jest najszczęśliwszy wtedy, gdy jest niezadowolony. I tak nam się wydaje, że pan Kylian jednak się myli, bo to przecież my, Polacy, jesteśmy mistrzami świata w narzekaniu.
2: Tak. No oczywiście, że my. No na przykład jak ja nie cierpię poniedziałku.
3: Ja nie cierpię centruskawek.
4: Albo jak ja nie cierpię, jak się weekend kończy, a było tak ładnie i ciepło było. No.
3: Tak było.
4: Udowodnij w jednym zdaniu, że Polak jest mistrzem świata w narzekaniu. 22 44 30 to jest numer do nas i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najgorsze narzekania będzie złota kawa z prowadzącymi na opakowaniu. Jak ja nie cierpię tych prowadzących na tym opakowaniu.
1: Dzisiaj będzie przewrotnie. Im gorzej, tym lepiej. Udowodnijmy, że to my Polacy jesteśmy najszczęśliwsi, gdy jesteśmy najmniej zadowoleni i najbardziej wkurzeni. Jesteśmy mistrzami świata w narzekaniu, czy nie? 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cudowni, cudowni. Jak zawsze przy takich przebojach to aż chce się wstawać i zaczynać poniedziałek. Rokset w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4.07. Szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Mm-hmm. Wciąż czekamy na oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Z tych sondażowych wynika, że prezydent miasta stracił stanowisko. Więcej o tym będzie w wiadomościach o 7.00. Polecam.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
4: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
5: 3, 2, 1.
4: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Reklama.
11: W kalendarzu mamy 25 maja, to jest poniedziałek, jest 7, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Czekamy na oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Z tych sondażowych wynika, że prezydent traci stanowisko. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Grill na balkonie przyczyną ogromnego pożaru w Helsinkach. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Te oficjalne powinniśmy poznać lada moment. Za odwołanie Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Co nie podoba się mieszkańcom Krakowa?
13: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej.
14: Kolesiostwo. To było nie do wytrzymania. To jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
15: Strefa czystego transportu, które tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
12: Według sondaży referendum w Krakowie jest ważne. Frekwencja przekroczyła wymagany próg. Głosowanie w Krakowie skomentował już prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Napisał w internecie, że referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Pogratulował też wszystkim krakowianom, którzy nie dali się zastraszyć i walczą o swoje miasto. Dla nas to dopiero początek, napisał prezes.
16: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. W Demokratycznej Republice Konga zidentyfikowano ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
17: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
12: Stany Zjednoczone właśnie zaostrzają procedury wjazdowe dla podróżujących, wracających z Afryki, kierujących na obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. W Helsinkach od balkonowego grilla spłonęły 62 mieszkania. To był jeden z największych pożarów ostatnich lat w Finlandii. Pożar szybko przeniósł się z balkonu na dach budynku. Akcja gaśnicza trwała blisko 10 godzin. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policja bada sprawę jako przypadek rażącego niedbalstwa.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w trzech setach. Z awansu cieszy się też Magdalena Fręch. Jej rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse, przegrywając w drugim secie, poddała mecz. W tym sezonie jest nie do zatrzymania. Włoch Andrea Kimi Antonelli zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Kierowcom przypominamy o zmianach na ulicy Pancernej. Od dziś wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu w związku z rozpoczynającym się remontem. Wykonawca zakłada, że droga będzie przez cały czas przejezdna i że ruch będzie się odbywał 3-metrowym pasem. Kierowcy muszą jednak być bardzo ostrożni i zwracać uwagę na znaki.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Najbliższe dni w Legnicy będą słoneczne i ciepłe, chociaż ciepłe to chyba mało powiedziane, bo temperatura może krążyć nawet wokół 30 stopni. Tak będzie dziś i jutro. Od środy delikatne, bardzo delikatne ochłodzenie, zachmurzenie. Ten najbliższy weekend może być lekko deszczowy, a długi czerwcowy weekend nie tylko z deszczem, ale i burzą. Takie są wstępne zapowiedzi.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Dzień dobry. Kto oglądał Seksmisję, ten pamięta, że konkurencji praktycznie żadnej. No niestety, kochani, było, minęło, a my po siódmej powiemy, kto jest dla nas konkurencją.
3: A ponieważ mamy poniedziałek, to po siódmej też trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, bo mogłeś go przecież przebumalować z dala od cywilizacji. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Gramy Belinda Carlisle. Pięć po siódmej.

0: Je n'ai pas entendu si qu'à la fin, le ponton vient de comme off, si radio złote przeboje śpiewał analizę. I w tych klimatach, proszę Państwa, pozostaniemy, gdyż będziemy opowiadali o najnowszym badaniu atrakcyjności. Zapytano Europejczyków, obywateli którego kraju uważają za najatrakcyjniejszy.
1: I co?
0: No i od razu powiemy, że Polaków, Niemców i Anglików to nikt nie uznaje za atrakcyjnych.
1: To sorry. No.
2: Niemcy wybrali Hiszpanów, Anglicy i Francuzi też wybrali Hiszpanów, a praktycznie cała reszta Europy, w tym Polska, wybrała Włochy!
1: No widzicie, a mówili, że zbyt obfite Włochy na ciele nie są atrakcyjne. Teraz będzie Sir Elton John, który już nie miał swego czasu Włochów, a potem nagle znowu mu wyrosły.
2: No, cuda,
1: śpiewa
2: panie,
1: w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 13 po 7.

0: Każdy nowy dzień i każdy nowy tydzień budzimy największymi przebojami z lat 80. i 90. Pointer Sisters zagrały I'm So Excited na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje 20 po 7.
1: A już za 10 minut coś dla tych, którym weekend śmignął jak sen, jaki złoty. Czyli trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, żeby koledzy nie zauważyli, jak go miło i beztrosko spędziłeś. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek w Radiu Złote Przeboje o poranku. Zapraszamy Was na podsumowanie wydarzeń weekendu w telegraficznym skrócie.
2: W dwa gole i asysta Ewy Pajor w finale Ligi Mistrzyń Kobiet. Dzięki temu wspaniałemu występowi Polki FC Barcelona wygrała tegoroczną edycję Champions League.
3: Ja niestety nie mogę oglądać piłki nożnej kobiet. Zbyt brutalna gra.
2: Robert Lewandowski w swoim ostatnim meczu w barwach Barcelony zdobył 120 bramkę, no i wszedł do dziesiątki najlepszych strzelców drużyny w historii.
1: A grał tam zaledwie 4 lata, no gratulacje!
2: Łatwogang, influencer, który zasłynął z rekordowej internetowej akcji na rzecz chorych dzieci, no i znowu ruszył do akcji, tym razem jadąc na rowerze z Zakopanego do Gdańska, uzbierał ponad 20 milionów złotych.
3: Gratulacje!
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć

0: Sam środek lat 90. Everything But The Girl w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, takimi przebojami zaczynamy. Ostatni poniedziałek maja? Wam też tak szybko? Mija ten miesiąc, poranek też mija szybko. Za 23 minuty ósma.
1: Pierwsze korki w tym tygodniu zatemamy o tej porze. Czy są duże, czy ta nielubiana poniedziałkowa droga do pracy będzie szybka, czy wręcz przeciwnie, sprawdzimy już za kilka minut. A później Cool and the Gang i Celebration, czyli będzie wspomnienie minionego weekendu.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex.

0: Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Hot Grill.
13: Parilla Caliente.
14: Grilla Calda.
15: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Reklama. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Zmiany w strefie płatnego parkowania w Legnicy powoli stają się faktem. Dziś, jutro i pojutrze jeszcze miasto będzie przeprowadzać różne aktualizacje. No, będą prace przy parkomatach, które mają działać bez zakłóceń, ale jest prośba do kierowców, by uważnie śledzili komunikaty pojawiające się na parkomatach.
18: Radio Złote Przeboje 90 FM.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiejszy temat wywołał piłkarz Kylian Mbappé, który powiedział, że Francuz kocha narzekać. Francuz jest najszczęśliwszy wtedy, gdy jest niezadowolony, a my próbujemy udowodnić, że to Polak uczył Francuza narzekać, tak jak uczył jeść widelce,
2: oui,
1: prawda? Dwa ta, cztery czwórki i 3-0.
3: Chciałem powiedzieć, jak ja nie cierpię mieć tak długo wolnego, bo wtedy jestem jeszcze bardziej zmęczony.
4: Jak ja nie cierpię cierpieć!
3: Jak ja nie cierpię słuchać o zarobkach parlamentarzystów.
5: Udowodnij w jednym zdaniu, że Polak jest mistrzem świata w narzekaniu. 2-2, 4 czwórki i 3-0 i poranek @złoteprzeboje.pl. Za najgorsze narzekania wyślemy wam naszą złotą kawę poranną. Jesteśmy mistrzami świata w narzekaniu, czy nie? 2-2, 4 czwórki i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 30 lat w tym roku skończy ten przebój. Urszuli, Niebo dla Ciebie, czyli wchodzi do kategorii przebojów pięknych 30-letnich. A teraz za 5:08 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Są już oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Prezydent miasta straci stanowisko. Sam już pożegnał się z mieszkańcami. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: 25 maja mamy dzisiaj, to jest poniedziałek, jest 8. Tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Prezydent odwołany, Rada Miasta zostaje. Są oficjalne wyniki referendum w Krakowie. MSWiA zapewnia, że jest na tropie sprawców ostatniej fali fałszywych alarmów. 4 tytuły i apetyt na kolejny. Iga Świątek zaczyna French Open. Kraków jeszcze tego lata wybierze nowego prezydenta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany przez mieszkańców w referendum, w którym według już oficjalnych wyników frekwencja wyniosła niecałe 30%. Oznacza to, że nie zmieni się skład Rady Miasta, bo do jej odwołania zabrakło kilku tysięcy głosów. Sam prezydent miasta w internecie napisał, że demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Jak pisze, nie wszystko udało mu się zrobić tak, jak chciał, ale nigdy nie przestał myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklaruje wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzeką pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
12: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
11: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała dziką kartę. Świątek, która rozstawiona jest z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie 4 triumfy w Paryżu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Złote Przeboje w drodze.
13: Wykonawca wybrany, już wkrótce można spodziewać się drogowców na drugim odcinku ulicy Nowodworskiej, która, przypomnę, ma być wyremontowana od skrzyżowania z Jaworzyńską do granic miasta. Wartość pracy nieco ponad 5 milionów złotych. Do końca roku droga ma być przebudowana, zmodernizowana.

0: Legnicy.
1: To będzie ładny, pogodny, słoneczny poniedziałek, ciepły, temperatura no będzie gdzieś nawet w kierunku 30 stopni zmierzać. Jutro 30 stopni pojawi się na termometrach, także te dwa dni naprawdę ciepłe, słoneczne, ładne, takie w czasie których no myślimy intensywnie już chyba o wakacjach. Zmiana pogody czeka nas pod koniec tygodnia, wtedy pojawi się deszcz, w długi weekend też popada.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej przypomnimy, że w Radiu Złote Przeboje najważniejsze są nasze kochane panie. Tak i najpierw jest. Pojawi się nasza nowa prowadząca Beata z zaproszeniem.
3: A potem, no powiem krótko, mam to po mamie. A ponieważ jutro święto naszych mam, to my mamy specjalną zabawę, w której mamy dla mamy bukiety w prezencie. Jasne? Jasne, chyba jasne. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy wam Snap 4 po 8.

0: Camaro, Fam Like You w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 minut po godzinie 8. No a my przez cały maj spotykamy się z naszą kochaną gwiazdą, kompozytorką, autorką tekstów, wokalistką, a od niedawna także prezenterką radiową.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Lepiej, jeszcze lepiej. Z Beatą spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90.
2: No, że wśród nich jest mnóstwo przebojów napisanych i zaśpiewanych przez Beatę. Właśnie to o nich nasza gwiazda nam opowiada. I dzisiaj mamy zamiar odkryć wielką mistyfikację. Otóż dowiecie się, gdzie i w jakich okolicznościach powstał teledysk do piosenki Taka Warszawa. Bo to, co wyszło, to nijak się nie ma do tego, jak było naprawdę. Posłuchajcie, o 12.30 będzie ciekawie, obiecujemy. Jennifer Lopez teraz, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 11 po 8, poniedziałek.

0: Lady Punk w swojej karierze zagrali tysiące koncertów, no a w maju zdarza im się dość często i to od kilku dekad grać na juwenaliach, co jest tylko dowodem na to, że nadchodzą nowe pokolenia studentów, a panowie z Lady Punku ciągle tacy sami.
1: Tak jest i wyobraźcie sobie, wcale na to nie narzekają, a my dzisiaj od rana szukamy mistrzów narzekania. Zadzwońcie pod numer 2244 i 30 i pokażcie, jak potraficie narzekać za te najgorsze narzekania. Będzie kawa porannego programu w prezencie.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media.

0: Zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Po tym, jak piłkarz Kylian Mbappé powiedział, że Francuz kocha narzekać, Francuz jest najszczęśliwszy wtedy, gdy jest niezadowolony. My próbowaliśmy udowodnić, że to jednak Polak uczył Francuza narzekać i Polak jest mistrzem świata w narzekaniu. No i czas na finał tych narzekań.
2: Jak ja nie cierpię rano wstawać. W ogóle bez sensu, że jest takie gorąco i w ogóle nie cierpię, jak tak jest długi dzień, bo normalnie późno trzeba chodzić spać.
3: Polak to największy narzekacz rzeczywiście. Spójrzcie na to. Słońce świeci. O Boże, gorąco, śnieg pada, o ludzie jak zimno, jesień, o Boże, jaka chlapa, wiosna pyli.
4: Ja nienawidzę tego, że już prawie cały rok dzwonię i jeszcze nie otrzymałam tej upragnionej złotej kawy.
5: No to za to ostatnie narzekanie wysyłamy złotą kawę z prowadzącymi na pudełku, bo już dość tego narzekania. Dość, prawda? Bardzo wam dziękujemy za wszystkie telefony dzisiejsze z narzekaniami, a jutro z okazji Dnia Mamy zbierzemy wszystkie matczyne teksty, których sami zaczęliśmy używać.

0: grupa Tałan i D.I.S.C.O., czyli disco dla odróżnienia od tego tanga, w które poszliśmy w weekend i od tej niezłej polki, którą mamy w poniedziałek rano. Proszę Państwa, na nas zawsze możecie liczyć. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 21 minut 9.
1: I jak odkryli amerykańscy naukowcy, disco jest dobre na wszystko, a dance ma sens. Za chwilę Demono, za chwilę Madonna, a wcześniej przejedziemy się w stronę Waszej pracy i sprawdzimy, gdzie się o tej porze zakorkowało.

0: ta promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO.

0: O, sama takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyptos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki

0: Kaufland Card Extra. Drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
9: Kierowcom przypominamy, drogowców spotkamy m.in. na ulicy Emilii Plater. Kilka dni temu plac budowy został oficjalnie przekazany wykonawcy, który ma wymienić nawierzchnię na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Senatorską i ulicą Kominka.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Subtelnie, subtelnie. Chcieliśmy wam przypomnieć, że już jutro mamy dzień mamy i powinniśmy mieć cukiereczki, kwiatki, ciasteczka tak, i tak, tak dalej. I mnóstwo tak, gorących tak, słów tak, dla tak. mamy. A w radiu Złote Przeboje mamy dla was konkurs Mam to po mamie. No i chcemy się dowiedzieć, co najpiękniejszego i najfajniejszego macie po swojej mamie.
1: No to piszcie o tych zaletach charakteru, o tych zdolnościach wszelakich, wyjątkowych na stronie złoteprzeboje.pl, a my te najpiękniejsze opowieści nagrodzimy. I teraz uwaga, w tym tygodniu codziennie mamy dla was 500 zł polskich na wspólne chwile z mamą oraz bukiet, który dostarczy mamie Poczta Kwiatowa.
0: Mam to po mamie, a co mam? Piszcie na złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, pierwszy w tym tygodniu, finał naszej zabawy już niedługo, bo o 9:30.

0: Crucified, Army of Lovers w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Szwedzi, chociaż jakby to powiedzieli w serialu 1670, inaczej by powiedzieli słowo Szwedzi, a my teraz szybko za 5:09 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kto chce zastąpić Aleksandra Miszalskiego, którego mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum? Na karuzeli nazwisk, jedno znane w całej Polsce. Posłuchajcie wiadomości o 9:00, zapraszam.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert. Reklama.
0: Mamy godzinę 9, poniedziałek, 25 maja dzisiaj. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Aleksander Miszalski nie będzie już prezydentem Krakowa. Po oficjalnych wynikach referendum ruszyła karuzela nazwisk, kto chce go zastąpić. Samoloty ominą osiedla, mieszkańcy Wrocławia wywalczyli zmiany. Mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta miasta w referendum. Są już oficjalne wyniki wczorajszego głosowania i o nich teraz Katarzyna Młynarczyk.
2: W głosowaniu za odwołaniem prezydenta miasta udział wzięło 29,99% osób uprawnionych do głosowania. Tak więc liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest ważne i mandat prezydenta Krakowa wygasa. W sprawie odwołania Rady Miasta udział w głosowaniu wzięło 29,97% uprawnionych, w związku z czym w tej sprawie referendum jest nieważne, Rada Miasta więc pozostanie.
1: Chęć startu w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa oficjalnie zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Na giełdzie nazwisk wymienia się też Łukasza Gibałę, który przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Do zgłoszenia swoich kandydatów szykują się również Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Samoloty będą inaczej startować z Wrocławia. Mieszkańcy, którzy od lat narzekali na hałas, wygrali. Nowa ścieżka startu będzie omijać wrażliwe osiedle Oporu i miejscowość Lutynia. Za to samoloty polecą wzdłuż autostrady A4 i terenów przemysłowych. Stanie się to za pół roku, bo między innymi trwa przebudowa lotniska.
16: Od stycznia, czy od końca nawet grudnia będziemy już mieli pełną dostępność infrastruktury i to umożliwi nam, że tylko i wyłącznie te warunki atmosferyczne, warunki, jeśli chodzi o wiatr, o pogodę, będą określały nam kierunki startów i lądowań.
1: Mówi prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara. Mieszkańcy Wrocławia od wielu lat głośno protestowali przeciwko hałasowi z samolotów. Ostatnio grozili też lotnisku pozwami o odszkodowania. A na koniec przypomnienie, za ile dzisiaj zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,46 zł, a oleju napędowego 6,85 zł. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
23: Błażej Kulesza zapraszam na French Open. Zagra dziś trójka Polaków. Najtrudniejsze zadanie przed Mają Chwalińską. Zmierzy się ona ze złotą medalistką olimpijską właśnie z Paryża, Chinką Qin Wenjen. W południe na kort Filipa Szetiera wyjdzie także Iga Świątek. Jej rywalką Australijka Emerson Jones. W pierwszej rundzie kibice zobaczą także Huberta Hurkacza. Polscy siatkarze za to wygrali towarzyski turniej Silesia Cup, pokonując w ostatnim meczu Bułgarów 3-0. Nieco mniej szczęścia miały nasze panie, przegrywając 2-3 z Włoszkami w turnieju w Genui, zajmując ostatecznie drugie miejsce.
3: Radio Złote Przeboje.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
3: Pogoda.
1: Przed nami bardzo ładny dzień. Właściwie cały ten nadchodzący tydzień ma być ciepły i pogodny. Dzisiaj na termometrach od 22 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu i Lublinie, 25 w Warszawie, do 26 w Krakowie i Zielonej Górze. Wszędzie dużo słońca.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Pogoda piękna, a jutro najpiękniejsze. Święto w roku, dzień mamy, będziemy świętować, a w Radiu Złote Przeboje to nawet już dzisiaj zaczynamy i będziemy celebrować przez cały tydzień.
25: Tak jest.
0: Codziennie w zabawie pod nazwą Mam to po mamie.
25: Mamy dla mam 500 złotych polskich oraz przepiękne bukiety w prezencie. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie, co macie po mamie, a my nagrodzimy najpiękniejsze wpisy. Pierwszy finał już o 9.30. A teraz posłuchajcie Sabriny. 4 minuty po 9.00.

0: I think I'm sexy. Pan Rod Stewart śpiewał w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry narzeka trochę ostatnio pan Rod, że lekarze zakazali mu wypijania drinka przed wyjściem na piłkarskie boisko, wyobraźcie sobie, ale podobno o koncertach nic nie mówili, czyli szklanka dla pana Roda Stewarta ciągle jest do połowy pełna.
1: A przed nami teraz poważny kawał historii, gdyż zagramy pierwszy singiel promujący pierwszą płytę Manamu. Będzie to piosenka, która niedługo skończy pół wieku, ale trzyma się rewelacyjnie doskonale. Marek Jaskowski skomponował, Kora napisała tekst i będzie śpiewać z Manamem już teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Zabieramy was do boskiego Buenos. 12 minut po 9.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Hey!

0: W radiu Złote Przeboje mamy świętują przez cały ten tydzień, choć oficjalnie dzień mamy, mamy jutro, przypominam. No i my sprawdzamy, co macie po swojej mamie, jakie najlepsze i najpiękniejsze cechy i organizujemy wam wspólne chwile z mamą.
1: Mamy dla naszych mam kochanych najpiękniejsze słowa i jeszcze 500 zł na zorganizowanie wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, a może nawet na wycieczkę.
0: Tak, na złoteprzeboje.pl piszecie nam, co macie po mamie, a my wybieramy najpiękniejsze opowieści, no i dzwonimy do ich autorów. To poznajcie słuchaczkę Joannę ze Zgierza. Dzień dobry, Asiu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No to wszyscy zamieniamy się w słuch, a ty opowiadasz, co masz po mamie.
2: No, o tym mogłabym mówić bardzo długo, ale ze względu na czas antenowy to się trochę skrócę.
1: Mamy więc super. Tak.
2: Po mojej mamie na pewno mam empatię, to wręcz do potęgi entej. Miłość do zwierząt i ludzi, no to bez ograniczenia.
0: Super.
2: Aha, oraz chęć niesienia pomocy. No, dosłownie w dzień i w nocy.
0: Pięknie.
2: A także, to co ważne i fajne dla kobiety, wieczną młodość na mojej twarzy, bo mojego wieku nikt super. Nie zgadnie, bo wyglądam o wiele młodziej niż mój PESEL. I ładnie.
0: Ładnie.
1: Nie powiem, że ci pewnie teraz wielu słuchaczy nie zazdrości. Za te piękne słowa zdobywasz 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet dla mamy, który dostarczy Poczta Kwiatowa. Brawo!
2: Super, świetnie, no, jestem się... zachwycona. Moja mama to na pewno o wiele bardziej będzie zachwycona, jaka zaskoczona.
0: No słuchajcie, organizujemy tydzień mamy w radiu Złote Przeboje, bo jutro też nagrodzimy najpiękniejszą historię, dlatego nie czekajcie, tylko zgłoście się do zabawy. Mam to po mamie, czekamy na was, na wasze wpisy na stronie złoteprzeboje.pl.
3: Mam to po mamie.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
15: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
14: A może ekspres do kawy, automatyczny?
15: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
14: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
15: No.
16: Dzień mamy w Media Expert.

0: bezkontowe. A w Netto teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Everlasting Love, Sandra w radiu, Złote Przeboje na Dzień Dobry o wiecznej miłości. I to jest taki evergreen, czyli wiecznie zielona piosenka, którą kochamy ever, forever i w ogóle. I tylko takie Złote Przeboje dla was mamy i będziemy was nimi budzili jutro, a za dzisiaj dziękujemy.
1: Dziękujemy w składzie porannym Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A przed nami ona, jakby to ładnie ująć, most beautiful girl in the world, czyli Gosia Kościelniak.
2: Sam Prince tak właśnie twierdzi, więc niezwykle mi miło. Skromnym krokiem teraz mimo wszystko zbliżam się do konsolety i zapraszam.

0: Prince, który talentów miał bez liku, właściwie trudno je zliczyć właśnie. Za 3 minuty będzie godzina 10:00, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w radiu Złote Przeboje, więc serdecznie zapraszamy. Sprawdzimy też prognozy pogody.
1: Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był Erste Bank Polska. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama. Poniedziałkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Wiadomości z Legnicy.
6: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ruszają prace związane ze zmianą zasad w strefie płatnego parkowania w Legnicy. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie numeru rejestracyjnego przed wykonaniem płatności. Parkomaty w trybie czuwania będą wyświetlać na ekranie specjalny komunikat przypominający o konieczności wpisania numeru rejestracyjnego. O zmianach w strefie płatnego parkowania radni zdecydowali już w kwietniu, a dziś na rozpoczynającej się właśnie sesji Rady Miasta zdecydują m.in. o programie walki z osteoporozą. Miasto chce wprowadzić bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje lekarskie i akcje edukacyjne. I na koniec o zbliżających się powoli dniach Legnicy.
7: 26, 27, 28 czerwca i Polana Angielska w Parku Miejskim, a wystąpią przed nami największe gwiazdy. Lady Punk, Trips, Julia Żuga i Dawid Kwiatkowski, Wonky One.
6: Zapraszała wiceprezydent Legnicy Aleksandra Krzeszewska. Ja zapraszam na wiadomości za godzinę. Zajrzymy do Lubina, opowiemy o budowie centrum przesiadkowego.
5: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
6: Poniedziałek słoneczny i bardzo ciepły. Dziś w Legnicy nawet 27 stopni. Słońca nie zabraknie. To taka pogoda, kiedy już intensywnie myślimy, przymierzamy się do wakacji. Jutro nawet 30 stopni. Potem w środę, w czwartek bardzo delikatne ochłodzenie. Końcówka tygodnia może być deszczowa. W niedzielę popada, w poniedziałek popada. Padać też będzie w długi weekend. Padać i grzmieć.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
8: No mamy poniedziałek, ja wiem, że już nasza ekipa poranna wielokrotnie starała się rozhuśtać ten dzień i mam nadzieję, że tak jest, tym bardziej, że to piękne przedpołudnie majowe.
9: Radio Złote Przeboje.
8: No to teraz możemy razem sobie ponucić albo pośpiewać na całe gardło, jeśli ktoś może, że mój jest ten kawałek podłogi i do pewnie 14, 15, 16, 17 w wielu przypadkach dziś on będzie nasz. Ten kawałeczek podłogi. Gosia Kościelniak, zapraszam.

to przeboje 9 minut po godzinie 10. Tina Turner śpiewała. Czytałam wczoraj o przeróżnych ciekawych przesądach w różnych zawodach, w różnych profesjach. Podobno swoje przesądy mają na przykład urzędnicy, mają też je pracownicy fizyczni. Słyszałam, że w biurze na przykład należy unikać zajmowania miejsca tyłem do wejścia. Lepiej też unikać picia kawy w filiżance ze spodkiem, bo gdy się wyleje na spodek, to pech zapewniony. O tym w ogóle nie słyszałam. Ponoć każdy budowlaniec na przykład wie o zawieszaniu wiechy, a nie każdy o chowaniu w ścianach domu budowanego monet, gazet, skorupek od jajek. Ponoć niwelują złą energię. Potwierdzacie? Jakie macie swoje przesądy w waszym zawodzie? To jest bardzo ciekawe. robota@złoteprzyboje.pl, bo to oczywiście robota, nie zając. Oddam po 12, bo do 12 czekam na wasze telefony lub maile za najciekawszą odpowiedź. Z radością taki piękny, porcelanowy, biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244 i 30. Czy macie jakieś swoje przesądy w waszym zawodzie?

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: 4 maja miała urodziny. I właśnie w swoje urodziny 3 tygodnie temu rozpoczęła swoje programy w Radiu Złote Przeboje. W niedzielę od 12 do 14 jej autorski program. A codziennie o 12.30 w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada tak pięknie, zajmująco, specjalnie dla Was o kolejnych swoich wielkich przebojach, o ich historii i o tym, co czuła, kiedy je tworzyła. Beata Kozidrak, zespół BAIM. Beata Kozidrak dzisiaj również o 12.30 opowie o kolejnym swoim ogromnym przeboju z lat 80. lub 90. Posłuchajcie, żeby przekonać się, który to tym razem będzie przebój. No a ja będę czekać razem z Wami.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Ach, co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na meliski.
8: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777-100-100.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Jeśli chcesz, to

0: diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Robota nie zając, więc nawet jeśli jesteśmy w pracy, to króciutko możemy porozmawiać. Dzisiaj pytałam was o to, czy macie jakieś przesądy związane z waszą pracą, w waszym miejscu pracy, związaną z waszym zawodem. Dzwonicie.
1: Dzień dobry, z tej strony DJ Marcin. U mnie największym przesądem jest klątwa pierwszej piosenki. Jeśli ktoś poprosi o wielki hit na samym początku imprezy, to wiem, że to pocałunek śmierci. Parkiet zaraz opustoszeje, a ja będę do rana gonił własny ogień.
2: Witam serdecznie. Z zawodem nauczyciela związany jest taki przesąd, właśnie związany z kubkiem. Są nauczyciele, którzy mają taki swój ulubiony kubek i nie pozwalają nikomu z niego korzystać. Właśnie trochę tak z przywiązania, a trochę z przesądu, że obcy kubek to się równa ciężki dzień.
0: Powiedziałam chwilkę temu, że za najciekawszą odpowiedź dzisiaj mam dla was i przez cały ten tydzień piękny biały kubek, duży, z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje. Czyli jeśli to już będzie czyjś kubek, to nie wolno go zamieniać ani pożyczać, bo akurat w zawodzie nauczyciela, według naszej słuchaczki, to może przynieść pecha danego dnia. To też ciekawe, nie słyszałam o tym. Radio Złote Przyboje 22443 i 30 albo adres mailowy robota@złoteprzyboje.pl. Jakie macie przesądy w swojej pracy?
3: Robota nie zając.

0: wszyscy, którzy w 1982 roku, w 1982 byli dzieciakami, pewnie troszkę się bali tej piosenki, a trochę byliśmy nią zafascynowani, przynajmniej w mojej podstawce tak właśnie było. Izabela Trojanowska i Karmazynowa Noc. Za 3 minuty będzie 11 Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
9: Wiadomości z Legnicy.
10: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Legnicy zmiany w strefie płatnego parkowania. Najważniejsza zmiana, by zapłacić za parking, trzeba będzie wpisać także numer rejestracyjny auta. Od dziś do czwartku potrwają prace związane z aktualizacją parkomatowego systemu. Kierowcy powinni zwracać uwagę na komunikaty wyświetlane na parkomatach. W Lubinie tymczasem rusza kolejny etap budowy multimodalnego centrum przesiadkowego. Przebudowana zostanie pętla autobusowa przy Marii Skłodowskiej-Curie. Powstanie nowoczesny punkt z wygodnym przystankiem autobusowym, parkingiem Park and Ride, stojakami Bike and Ride, bezpiecznymi przejściami dla pieszych i rowerzystów. Będzie też nowa zieleń i oświetlenie. Od jutra w rejonie inwestycji obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Na koniec apel do wybierających się w góry. Pogoda ostatnio zachęca do wycieczek. Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt.
11: Spokojnie przechodzić bokiem i nie dawać po prostu sygnału dla tych zwierząt, że my gdzieś tam obok się znajdujemy.
10: Do tych porad wrócimy za godzinę. Zapraszam.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
10: Dziś, jutro, pojutrze, tak naprawdę aż do soboty pogoda bardzo przyjemna. Będą takie momenty, kiedy temperatura będzie krążyć wokół 30 stopni. Jutro ma być na przykład bardzo, bardzo ciepło. No dziś 27, nieco chłodniej. To, czego możemy spodziewać się pod koniec tygodnia, to już większe zachmurzenie plus przelotny deszcz. A jeśli chodzi o długi weekend, no tutaj i deszcz, i możliwa burza. Takie są wstępne prognozy.
9: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
8: Poniedziałkowe przedpołudnie trwa prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak i Radio Złote Przeboje specjalnie dla Was. Największe przeboje lat 80. i 90. Robotę nie zając. No a o 12.30 nasza ulubiona, ukochana Beata Koźdrak i kolejna z nią rozmowa.
12: Radio Złote Przeboje.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Wyobraźmy sobie teraz stadion Wembley, czerwiec 1988 roku. Koncert z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli. Występują m.in. Whitney Houston, Sting. No i pewna debiutantka. Ona wystąpiła dwa razy podczas tego koncertu. Pierwotnie oczywiście nie było to planowane, ale Tracy Chapman po raz drugi wyszła na scenę jako zastępstwo. Niespodzianką miał być bowiem wtedy występ Stevie'ego Wondera i chwilę przed wejściem na scenę Stevie zorientował się, że w jego instrumencie brakuje dysku z próbkami dźwięku i wtedy wpadł w rozpacz, w panikę, nie chciał wyjść na scenę i ktoś musiał go zastąpić. Zgodziła się na to 24-letnia wówczas Tracy Chapman, debiutantka. Jej pierwszy album ukazał się zaledwie dwa miesiące przed koncertem, ale wyszła na scenę zupełnie sama. Przed nią pełen stadion ludzi, 600 milionów widzów przed telewizorami na całym świecie. Wykonała wtedy Fast Car i Across the Lines. No i to odmieniło jej świat. Przed koncertem jej album sprzedał się w liczbie 250 tysięcy egzemplarzy. We dwa tygodnie po tym koncercie kupiono kolejne 2 miliony płyt. Radio Złote Przeboje.

0: robota, nie zając.
1: Na adres robota@złoteprzeboje.pl Konrad napisał, że u nich w teatrze już od lat 90. za każdym razem działa przesąd, bo dziś pytam o przesądy w pracy, że jeśli aktor upuści tekst na podłogę, nie wolno mu się po prostu po niego schylić i podnieść, musi na niego najpierw nadepnąć lub go przydeptać, żeby nie zepsuć sobie występu. A tak, to z tym się spotkałam. Pozdrawiam mocno wszystkich pracujących w teatrach. Dzwonicie też.
2: Jestem krawcową i moim, powiedzmy, przesądem, no zawsze jak mierzy klientka sukienkę, którą ja szyję i ja upinam szpilki na niej i wtedy się ukuje, albo przy szyciu w palec, to znaczy, że się sukienka będzie bardzo podobała.
1: O tym nie słyszałam, a to bardzo ciekawe, dziękuję bardzo. Czyli wypada życzyć wszystkim, którzy pracują w krawiectwie, pokucia palców szpilkami. Delikatnie, na szczęście. 2244 30. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj piękny kubek Radia Złote Przeboje, biały, porcelanowy. Możecie go zobaczyć na Instagramie, jak się nim cieszę. 2244 30. Jakie przesądy macie w swojej pracy?
0: Robota nie zając.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg.

0: Grama Meloxicamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: się dobrze słucha tych rozmów z Beatą Kozidrak codziennie o 12.30 i już 3 tygodnie tych wspomnień, refleksji, zwierzeń Beaty w rozmowie z Piotrem Jaworskim za nami. Teraz 4. tydzień i ostatni, bo przez cały maj Beata jest z nami i ma też swój program w niedzielę od 12 do 14. Autorski, w którym również opowiada niesamowicie ciekawie o swoich największych przebojach. Dzisiaj będzie mówiła o 12.30, a to już niedługo, o jednej z moich absolutnie ukochanych piosenek, bo już dowiedziałam się, o której będzie mowa. Potem po rozmowie z Beatą tej piosenki posłuchamy. No a potem konkurs związany właśnie z muzyką Beaty, albo Bajmu, albo w ogóle szeroko pojętymi latami 80. i 90. naszymi ukochanymi latami w Radiu Złote Przeboje.
1: Cześć, tu Beata Kozidrak. Jeśli znasz ten utwór, to jesteś we właściwym miejscu. Posłuchajmy go razem w Radiu Złote Przeboje.

0: Piękna ta melodia i przykleja się w pamięci na kilka godzin czasami. Christopher Cross, Radio Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie południe, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe południe.
11: Wiadomości z Legnicy.
12: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ważne zmiany w systemie płatnego parkowania w Legnicy. Od dziś do czwartku system przejdzie aktualizację. Kierowcy powinni uważnie czytać komunikaty pojawiające się na wyświetlaczach. Najważniejszą nową zasadą obowiązującą w strefie płatnego parkowania będzie podawanie numeru rejestracyjnego auta przed opłaceniem parkingu. Likwidacja dopłat i nowy taryfikator opłat dodatkowych to kolejne zmiany, a wszystkie informacje znajdziemy na stronie internetowej miasta. Z kolei na stronie internetowej Legnicy Policji zaproszenie. Osoby zainteresowane służbą w policji mogą składać dokumenty w zespole kadr i szkolenia Legnickiej Policji od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00. I na koniec jeszcze oddajemy głos służbom, które przypominają o odpowiednim przygotowaniu się do wyprawy w góry. Pogoda się poprawia i coraz częściej wybieramy się na wycieczki.
13: Odpowiednie obuwie, odpowiedni strój.
12: Służby przypominają też o aplikacji Ratunek.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
12: Pogoda może dzisiaj troszkę rozleniwiać. Jest ładnie, słonecznie, ciepło, a nawet bardzo ciepło, nawet 27 stopni w Legnicy. Jutro temperatura może być jeszcze wyższa. Najbliższe dni ładne, pogodne. Jeśli chodzi o nadchodzący weekend, może być różnie. Może pojawić się przelotny deszcz, zwłaszcza w niedzielę, a naprawdę deszczowo będzie od poniedziałku. W długi weekend też deszcz.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
10: No już mamy popołudnie poniedziałkowe, dość szybko płynie czas, jak to w poniedziałek zapracowany i zabiegany i zalatany, ale robota nie zając, więc dosłownie za kilka chwil podsumujemy sobie naszą dzisiejszą rozmowę o przesądach w różnych zawodach w naszej pracy. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota, nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o tym, czy mamy jakieś przesądy w naszej pracy. Okazało się, że sporo ciekawych przesądów istnieje.
2: Pracuję w budownictwie i jakbyśmy my nie zaczynali inwestycji, to nie zatrzymamy ich nigdy w piątek. Nawet kierownik zawsze bierze także inwestycje, jak to zaczynamy albo w czwartek, albo w poniedziałek. Nigdy w piątek to przynosi pecha i nie kusimy losu.
3: Cześć, z tej strony Monika. Pracuję w biurze inżyniera kontraktu. Kiedy tylko powiem spokojnej rady budowy, bo mamy narady, to powiedzenie przed takim spotkaniem z zamawiającym i wykonawcą przedłuża się, pojawiają się spory, więc już z przyzwyczajenia staram się ugryźć w język i nie mówić, że dziś pójdzie nam szybko.
1: Takie przesądy. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wasze zwierzenie o przesądach właśnie, a kubek radia Złote Przeboje, które dzisiaj obiecywałam z limitowanej edycji, powędruje dzisiaj, pozwólcie, do słuchaczki, która opowiadała przed godziną 11, jak to w zawodzie nauczyciela duże znaczenie ma to, czy pije się z własnego kubka herbatę czy kawę, oby nie z obcego, jak powiedziała, oby nie z obcego, bo to może przynieść pecha na cały dzień. No to może właśnie z kubka radia Złote Przeboje. Ściskam was serdecznie, pozdrawiam i ponieważ jest 12:10, to zapraszam, zostańcie z Radiem Złote Przeboje, bo dosłownie za jakieś 20 minut rozmowa dzisiejsza z Beatą Kozidrak.
0: Robota, nie zając.

0: Ogródki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
11: 3, 2, 1.
10: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
12: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: Przepiękna melodia, słynny saksofon Baker Street, a o którym ze swoich wielkich przebojów i której kolejnej pięknej, bo tego nie możemy jej odmówić, melodii teraz będzie opowiadać Beata Kozidrak. Posłuchajmy razem.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: To jest Maj i to jest Beata Kozidrak. Tak. Jej miejsce w radiu Złote Przeboje. Stałe miejsce przyznane, przypomnę, na początku tego miesiąca.
3: Tutaj. Tu siedziałam ja.
2: Tak, tu siedzę ja.
3: Tu siedzę jeszcze ja.
2: Siedzę ja. Tak,
3: dla potomnych, żeby to...
2: Napiszemy ci na fotelu z tyłu reżyser. Gwiazda. Opowiadamy historię piosenek. Kolejna piosenka z twojej solowej płyty. Taka Warszawa, teledysk. Ja pamiętam, był kręcony na dachu wieżowca i pamiętam tylko tyle, że...
3: Był w budowie.
2: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
3: Tak sobie wyobraziłam właśnie.
2: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, to znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
3: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkim ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, buciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
2: Ojejku, no tak.
3: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach, wchodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa, no, w zasadzie. No już powariowali ludzie, nie?
2: Wspaniale.
3: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
2: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
3: Następny
2: zestaw pytań, poproszę.
3: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam siostrę, wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
2: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
3: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kto zwalcza ból? Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki

0: 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

minuty przeboje, przed nami teraz Kylie Minogue. W przyszłym roku minie dokładnie 40 lat od jej debiutu, a dzisiaj artystka uważana jest za jedną z najważniejszych postaci światowej sceny pop. Na razie trwają rozmowy co do jej trasy koncertowej w przyszłym roku i kształtują się plany, których ogromną inspiracją jest zakończona jakiś czas temu trasa amerykańskiej supergwiazdy Taylor Swift. I Kylie Minogue chce, podobnie jak jej młodsza koleżanka z branży, zebrać fanów i zabrać ich w podróż przez wszystkie lata swojej kariery. Od debiutu z The Locomotion przez sukcesy z nagrania z Nickiem Cave'em, czy też Can't Get You Out of My Head, aż po najnowsze hity.

Tak, widzę, że jest pięknie i mam nadzieję, że wy też to widzicie. Za 4 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości. Na Radiu Złote Przeboje posłuchajmy, co istotnego dzieje się teraz i w Polsce, i na świecie. Dowiecie się tego w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzimy też prognozę pogody.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zapraszamy na dzień reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
10: Zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na A4 na Śląsku. Najpóźniej pod koniec sierpnia Kraków wybierze nowego prezydenta. Polskie rodziny z dziećmi częściej kłócą się o pieniądze niż te bez dzieci. Dorota Wertycka. Na początek utrudnienia na autostradzie A4 w okolicach Mysłowic na Śląsku. Korek na trasie w stronę Wrocławia to po zderzeniu dwóch autokarów, które wiozły dzieci. Nie ma informacji o osobach poważnie rannych, które zostałyby zabrane do szpitala. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Katarzyna Młynarczyk.
11: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
10: Pakiet obniżający ceny paliw prawdopodobnie zostanie przedłużony, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach w Polsce od marca na razie do końca maja. Teraz smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser i scenarzysta i przede wszystkim gospodarz w Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji.
12: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji, twierdzą politycy PiSu. Ich zdaniem minister nie panuje nad służbami i nie jest w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwa. To reakcja na informację o wejściu służb po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. MSWiA odpowiada, że służby zadziałały prawidłowo. Prezydent tymczasem oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki. Oświadczył to szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i że potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy na zlecenie Big Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności oraz rozrzutność domowników.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
12: Pogoda.
9: Mamy piękny majowy poniedziałek, dzisiaj dużo słońca w całej Polsce i mamy od 21 stopni w Suwałkach i Koszalinie, przez 25 w centrum, do 27 stopni w Legnicy i Wrocławiu, jutro do 29 na zachodzie Polski.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
9: Dzień dobry, witam po godzinie 13:00, 2 minuty po 13:00, Radio Złote Przeboje i nasze wspólne popołudnie. Największe przeboje lat 80. i 90. Zaczniemy tę godzinę z Michaelem Jacksonem.

0: Jazz. Ka-ching.
1: A przed nami przebój, do którego inspiracja przyszła niespodziewanie. Jak to inspiracja lubi przychodzić czasem. Jak to bywa w przypadku wielkich przebojów, kontrast między chłodnym, twardym brukiem a miękkością jesiennych liści podobno stał się metaforą, która ostatecznie zaowocowała tytułem Kamień i aksamit. To zestawienie przeciwieństw stało się kluczem do stworzenia tego utworu, który miał poruszać serce słuchaczy. No i porusza do dzisiaj. Znalazł się ten przebój na czwartym albumie zespołu Demono. Abrasax to był 94 rok. Ten przebój też doczekał się wersji symfonicznej. A czy my doczekamy się dziś konkursu związanego z Beatą Kozidrak i Radyjkami z limitowanej edycji w nagrodę? No jasne. A teraz Demono. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

unosi się w powietrzu, a ponieważ mamy maj, to sprawdźmy, co jeszcze oprócz miłości unosi się w powietrzu, bo mamy początek najdłuższego i najtrudniejszego czasu dla alergików, których mocno ściskamy z Radia Złote Przeboje. Pylą trawy, na przykład tymotka łąkowa i kubkówka pospolita. To czas pylenia dębu i sosny. No to właśnie jej pyłek tworzy ten charakterystyczny żółto-zielony osad, który osiada na meblach ogrodowych, samochodach i wszystkim innym. No i w ciepłym i wilgotnym powietrzu unoszą się też zarodniki mikroskopijnych grzybów. W maju w powietrzu to już widzimy i czujemy, też są chmary owadów, które są źródłem pożywienia dla ptaków, takich jak jeżyki i jaskółki, czyli po prostu sama radość. Dużo życia. Radio Złote Przeboje, teraz Toni Braxton.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: promocji roślin oleistych.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
2: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: Reklama.

0: Nie mogliście się doczekać. My też się nie mogliśmy doczekać. Nie jestem w studiu sama, ale jeszcze wam na razie nie powiem, kto jest ze mną, bo mamy dla was zagadkę. Pytamy o rzeczy związaną z Beatą Kozidrak, jak przez cały maj i wspaniałymi latami 80. i 90. Wy dzwonicie do radia Złote Przeboje. Numer poda tajemnicza osoba. No i czekamy do godziny 17 na wasze odpowiedzi. O 17.30 wyłonimy dzisiejszego zwycięzcę. Jeśli jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź, to podpowiedź tę powie aksamitnym głosem swym Jerzy T. Dzień dobry!
1: Dzień dobry, ale czekałem no na właśnie. Ten moment. No dobrze, słuchajcie. Pierwsza dzisiejsza podpowiedź. Przypominam, do wygrania radio kolekcjonerskie, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak. Dziś szukamy hasła z kategorii żeglarstwo. To dość obszerny zbiór, dlatego słuchajcie, bo będą podpowiedzi, a jeśli znacie już odpowiedź, dzwońcie

0: Wherever you will go, The Calling i Radio Złote Przeboje w poniedziałek, ale poniedziałek dla mnie straszny, bo nie tylko doskonała muzyka, ale też tylko sprawdzone wiadomości, więc człowiek jest na bieżąco.
1: I to są nawet dobre wiadomości.
0: No właśnie.
1: Dobre wiadomości płyną z Paryża, z French Open. Chodzi m.in. o Igę Świątek, ale też o Maję Chwalińską. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: Mamy poniedziałek, jest 25 maja. Posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
10: Dwoje dzieci w szpitalu po zdarzeniu się autokarów na czwórce. Susza może się odbić na cenach warzyw i owoców. Iga Świątek wygrała pierwszą rundę French Open. Zderzenie dwóch autokarów na czwórce na Śląsku. Podróżowało nimi ponad 90 osób, głównie dzieci. Dwoje z nich trafiło do szpitala, reszta pojechała w dalszą drogę, mówi Barbara Pluta ze śląskiej drogówki.
11: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
10: Policja bada przyczynę wypadku. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, co wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
12: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
10: A jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 zł za kilogram. Pięć krajów zablokowało pomysł sekretarza generalnego NATO w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy, donosi brytyjski dziennik Telegraf. Mark Rutte proponowałby państwa członkowskie przeznaczyły na ten cel 0,25% swojego PKB. Sprzeciw zgłosiły Francja, Wielka Brytania, Kanada, Włochy i Hiszpania. Demokratyczna Republika Konga mierzy się z coraz większą liczbą przypadków wirusa Ebola. Służby medyczne potwierdziły go już u ponad 100 osób, ale jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, liczba podejrzanych przypadków przekroczyła już 900. Cezary Jaszczyk.
13: Światowe agencje mają teraz problem z ustaleniem liczby zmarłych z powodu nowej, rzadkiej odmiany wirusa Ebola, bo to właśnie on w błyskawicznym tempie zaczyna rozprzestrzeniać się po regionie. Według różnych szacunków zmarło od 119 do 220 osób. Światowa Organizacja Zdrowia mówi wprost o bardzo wysokim ryzyku epidemicznym dla całego Konga. Władze twierdzą, że wirus może rozprzestrzeniać się m.in. w czasie pogrzebów. Dlatego zakazały udziału rodzin w pochówku osób, które zmarły przez ebolę. Na nową odmianę wirusa nie ma dostępnej szczepionki.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Iga Świątek wygrała z Australijką Emerson Jones w pierwszej rundzie turnieju French Open. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejle. A to nie koniec dobrych wieści z Paryża. Maja Chwalińska wygrała z chińską tenisistką Qinwen Zheng i awansowała do drugiej rundy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Dużo słońca w całej Polsce i ciepło. Prawie wszędzie od 24 do 26 stopni. Na północy od 21 do 23, a nad samym morzem miejscami 16-18 stopni. Bardzo podobna pogoda będzie jutro. To, co jest najpyszniejsze, może być też i zdrowe, a do tego proste w wykonaniu, tak żeby można było to przygotować na piknik w plenerze. Takie właśnie przepisy ma dla nas w tym tygodniu Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna, niebawem pierwszy z serii. Jerzy Telesiński, dzień dobry, smacznego na zdrowie!

Leanne Rimes w Radiu Złote Przeboje nie ukrywa, że ostatnie miesiące były dla niej bardzo trudne. W styczniu poddała się zabiegowi oczyszczania krwi z pleśni i mikroplastiku w klinice w Nashville. Koszt takiej procedury może wynosić nawet $45,000. Artystka tłumaczyła, że bardzo dużo wymaga od swojego ciała i dba o nie najlepiej, jak potrafi. Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia życzymy Leanne Rimes w Radiu Złote Przeboje, wam też i w ramach darmowej terapii. Teraz u mnie Kate Bush.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czy Idaut kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Simply Ready Stars i wasze ulubione Radio Złote Przeboje, w którym swój program ma Beata Kozidrak. I to już kolejna runda naszej zabawy, kolejny tydzień, w którym możecie wygrać pamiątkowe radio i zdjęcie z autografem naszej gwiazdy. Za nami już pierwsze dzisiejsze podpowiedzi.
1: Dzień dobry, witam. Czy chodzi o utwór Teraz płynę, Beaty Kozidrak?
2: Myślę, że chodzi o piosenkę Jezioro Szczęścia.
0: Dziś chodzi nam o urządzenie służące do zmiany kierunku ruchu, które również pojawia się w piosenkach Beaty Kozidrak. 2 2 4 4 3 0. Do 17 czekam na telefony. O 17:30 finał zabawy. Odpowiadacie na dwa pytania. Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co dzisiaj pytamy w zagadce?

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777-100-100.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
14: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, w którym w tym tygodniu Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna, ma dla nas przepisy i smaczne, i zdrowe jednocześnie. Posłuchajcie pierwszego.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
3: Dzisiaj proponuję Wam pieczone majowe warzywa z fetą i żurawiną, które również możecie zabrać ze sobą, zjeść na świeżym powietrzu. Sezon majowy to taki sezon grillowy, więc również się sprawdzą jako dodatek do grillowanej kiełbaski czy grillowanego mięsa. Do przygotowania dwóch porcji tych pieczonych warzyw potrzebujecie jedną średnią młodą marchewkę pokrojoną w kostkę, jednego małego batata, no ale możecie go zamienić również dobrze na ziemniaka, kalarepkę, 3/4 puszki ciecierzycy, bo przecież potrzebujemy jakiegoś białka, które sprawi, że będziemy najedzeni na dłużej. 200 gramów fety, to jest cała kostka, 1/4 łyżeczki pieprzu, garść suszonej żurawiny i 4 łyżki oleju rzepakowego, który świetnie nadaje się do pieczenia. Warzywa oraz odsączoną ciecierzycę przełóż do dużej miski, dodaj olej, dodaj pieprz, dokładnie wymieszaj, wyłóż całość na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, piecz w 200 stopniach przez około 30-40 minut, aż warzywa będą miękkie i lekko zarumienione. Po upieczeniu dodaj pokruszoną fetę oraz suszoną żurawinę. To jest mój jeden z ulubionych przepisów, bardzo Wam go polecam.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Tak właśnie świat brzmiał lat temu dokładnie, 40, a czym żyjemy dziś, 25 maja 26 roku, Dorota Wardecka.
1: Właśnie trochę inaczej. Dziś za nami referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta miasta i podobno będą kolejne takie, przynajmniej wnioski o podobne referenda, gdzie, w którym mieście ma się takie, ma być taki wniosek złożony, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 25 maja w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
10: Pracownicy sieci Dino zaczęli 3-dniowy protest. Do po Krakowie będą kolejne referenda, zapowiadają politycy opozycji. Pierwsze w tym roku miodobranie odbyło się w Białymstoku. 3-dniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dino Polska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek o 900 zł.
11: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
10: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. A jak dodaje wiceminister obrony Cezary Tomczyk?
12: Godzinę temu mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
10: Politycy PiS-u domagają się dymisji szefa MSWiA. Po tym, jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
13: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
10: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open do Magdalinetti i Magdaleny French. Najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska. Chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. A więcej o tym prosto z Paryża opowie nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
14: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Chinwen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena French i Magdalinetti są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
10: A właśnie odbyło się pierwsze wiosenne miodobranie z miejskiej pasieki w Białymstoku, która liczy kilka uli. Miód zostanie wlany do słoiczków i będzie wykorzystywany do celów promocyjnych. A pasieka powstała jesienią 2019 roku niedaleko centrum przy rzece Białej wśród łąk kwietnych i pola słoneczników.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
10: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W 131. rocznicę urodzin Epifaniusza Drowniaka, szerzej znanego jako Nikifor, Muzeum Miedzi w Legnicy, Dolnośląskie Centrum Filmowe oraz Kino Piast proponują coś niezwykłego. Otóż już jutro, we wtorek, 26 maja w Muzeum Miedzi o 14.30 oprowadzanie po wystawie Nikifor, fenomen samorodnego talentu. Wstęp jest wolny, a potem o 16 seans filmu Mój Nikifor i tutaj już Kino Piast w Legnicy zaprasza. W dużych kinach nowością weekendu jest Mandalorian i Grogu, czyli coś dla fanów Star Wars. Na pewno na dużym ekranie zobaczymy znajome postaci, znajome miejsca. Co do samego filmu, zdania są mocno podzielone. I jeszcze jeden tytuł, ciut starszy. W kinach czeka Diabeł ubiera się u Prady 2.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
9: Dzisiaj maksymalnie 27 stopni na zachodzie, Poznań, Szczecin, Wrocław. Jutro tutaj jeszcze cieplej, nawet 29 stopni, a poza tym dziś około 25 stopni, sporo słońca, tylko nad morzem troszkę niższe temperatury. Komu umknęła sobotnia rozmowa Marzeny Rogalskiej, ten niech otrze łzy, będę miał dla was bardzo dobre wieści. Jerzy Telesiński na początek spotkania, Jennifer Lopez.

Country Club i Boy George, którego występ na Eurowizji pewnie nie przejdzie do historii jako wyjątkowo udany, ale u nas tradycyjnie tylko największe przeboje lat 80. i 90. i dlatego już teraz na naszej scenie duet wyjątkowy Pat Metheny i David Bowie.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
3: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
4: Ktoś taki jak ja.
5: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
4: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
3: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
4: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Rewelacyjny przykład na to, jak pięknie i lekko brzmiały lata 90. w muzyce i La Bouche w Radiu Złote Przeboje, w którym w sobotę odwiedził Marzenę Rogalską Tomasz Jacyków.
1: Co by było, gdyby Coco Chanel teraz zadebiutowała ze swoimi garsonkami?
2: Gdyby nie fortuny kochanków, to mogłaby se dziubać kapelusze do tej pory. Mówiło się body positive i tak dalej, każdy ma, cieszmy się swoim ciałem i tak dalej, i to będzie piękne i wspaniałe, do momentu, dopóki nie wszedł Ozempik.
1: My Polacy ubieramy się coraz lepiej czy coraz drożej?
2: Logo jest po to, żeby mogli się ucieszyć ci ludzie, których nigdy nie było stać na logo.
0: Jeśli nie słyszeliście tej rozmowy, to cała calutka, a nawet wzbogacona o dodatkowe smaczki, czeka już na was w formie wideo na naszym YouTubie. Polecam serdecznie.

Agata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przy

0: Taka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
3: 3, 2, 1.
2: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
4: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

Shakira w Radiu Złote Przeboje. Kolumbijska gwiazda zaprezentowała teledysk do utworu Die Die, który ma być oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku. W projekcie towarzyszył jej nigeryjski artysta Burna Boy, a ich wspólna produkcja już teraz wywołuje naprawdę duże zainteresowanie na całym świecie. W klipie największe gwiazdy światowego futbolu.

0: No i takie tyrurururą i leci sobie ten czas poniedziałek z największymi gwiazdami lat 80. i 90. A punktualnie o 16:00 wiadomości, Dorota.
1: No właśnie, niektóre gwiazdy potrafią wstrząsnąć porządnie. Podczas ostatniego koncertu Metaliki w Chorzowie zatrzęsła się ziemia. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
3: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
4: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
5: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
2: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
3: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 25 maja, poniedziałek, a na naszej antenie teraz wiadomości i Dorota Wardecka.
16: Będzie śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w gdańskim mieszkaniu. Ceny paliw na początku tygodnia idą w dół. Podczas koncertu Metaliki w Chorzowie zatrzęsła się ziemia. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechała policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
17: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
16: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96 zł. A oleju napędowego 6,75 zł. Kraków czekają nowe wybory prezydenckie. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Katarzyna Młynarczyk.
18: Poza wyjątkami nie pojawiają się jeszcze konkretne nazwiska, ale wszystko wskazuje na to, że poznawać będziemy je niebawem. Na razie przedstawiciele różnych ugrupowań odnoszą się do wyniku. Kandydata na prezydenta nie przedstawiła też Koalicja Obywatelska, ale jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Kraków potrzebuje autorytetu. autorytetu i poważnego prezydenta,
19: który połączy różne środowiska.
18: Swoją gotowość do kandydowania jeszcze przed referendum zadeklarował Marian Banaś.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w Kotle Czarownic w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna notowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
20: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
16: A poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
21: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę dzień mamy, to już jutro, a potem kilka dni później Dzień Dziecka i 31 maja w Centrum Vitellona będzie można z takim malutkim wyprzedzeniem Dzień Dziecka świętować. Ma być magicznie, ma być muzycznie, ma być bardzo rodzinnie. Od 12 do 17 będzie okazja, żeby troszkę się pobawić wspólnie. Będą na przykład pokazy iluzji, będą tańce, będzie orkiestra, będą dmuchańce, będzie kula wodna, nawet piana party. To o 17:00. Oczywiście nie może zabraknąć food trucków, popcornu i waty cukrowej. A już bardzo niedługo, bo od 12 do 14 czerwca 49. edycja Satyrykonu. W Legnicy rządzić będzie satyra przez te 3 dni, a 12 czerwca w piątek koncert Corteza.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
3: W nocy od 9 do 14 stopni, lokalnie na Dolnym Śląsku 15. Chłodniej na Podhalu 8 stopni. Jutro podobnie jak dziś, tylko na Pomorzu Zachodnim, na Suwalszczyźnie trochę może popadać. Homeopatia to placebo. Homeopatia jest jak dmuchanie na rączkę dziecka, twierdzą naukowcy. No więc i ja kilka słów na ten temat będę miał dla was dzisiaj o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witajcie!

0: To oczywiście grupa Roxette, której będziecie mogli słuchać na naszym wyjątkowym radiu z limitowanej serii, to którą wprowadziliśmy z okazji programu autorskiego Beaty Kozidrak, która dołączyła do naszego zespołu w radiu Złote Przeboje. Jak wygrać takie radio, a do tego jeszcze zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak? No, trzeba odgadnąć zagadkę. Oto trzecia dzisiejsza podpowiedź. Jakiego hasła szukamy?
1: Śpiewam w Białej Armii, że nim jesteś. Myślę, że już wiesz, jakiego słowa szukamy.
0: 2 2 4 4 3 0 do 17. Czekam na dwie odpowiedzi. Za co lubisz Radio Złote Przeboje i jak brzmi hasło, o którym mówiła Beata Kozidrak? O 17.30 mam nagrody.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Ile masz lat? To niedyskretne pytanie zadaje Urszula w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz kilka słów na temat homeopatii.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało niedawno nowe badanie, z którego wynika, że homeopatia to zwykłe placebo. Eksperci pracowali nad badaniem 15 lat. Badanie wskazuje również, że leki homeopatyczne mogą być szkodliwe. Mówimy o szkodliwości chemicznej, bo jeśli lek homeopatyczny jest, powiedzmy, odpowiednio przygotowany lub wystarczająco rozcieńczony, gdy nie ma w nim nawet cząsteczki substancji czynnej, a zatem jest po prostu czystą wodą, no to jest dokładnie tak samo szkodliwe jak czysta woda, którą normalnie spożywamy. Niestety bywało tak również, że niektóre firmy produkujące leki homeopatyczne nie stosowały się do zasad homeopatii i pozostawiały w nich pewne substancje. Problem polega na tym, że substancje, które rozcieńczają, są często dość toksyczne. Jeśli wam coś dolega, najlepiej udać się do prawdziwego lekarza.
1: Dobrze wiedzieć. Charlie Foss.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania

0: tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
5: Wtorek z bardzo ładną, słoneczną i ciepłą pogodą w całej Polsce i tak będzie do końca dnia. W nocy też padać nie powinno i ma być dość ciepło. Jutro z kolei nawet do 30 stopni na krańcach zachodnich. Pod wieczór na północy możliwe burze i przelotny deszcz. To jutro. A teraz uwaga na autostradzie A4 na odcinku węzeł Sędziszów - Dębica Wschód. Ciężarówka uderzyła w bariery i utrudnienia w stronę Krakowa.
4: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: programu jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje. No i DJ Bobo już niebawem na żywo. W piątek 19 czerwca o 20 w łódzkiej Atlas Arenie. No to pamiętajcie, że ja mam w Radiu Złote Przeboje dla was 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90.

0: Smak słów i Goja w Radiu Złote Przeboje, w którym kilka słów na temat tego, co dzieje się w tej chwili, będzie mieć dla was za chwilę Dorota Wardecka.
1: No, mamy informację sprzed chwili. Wypadek na torach w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby. Jak długo mogą potrwać utrudnienia? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
4: Autopromocja.
5: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
6: Dom to nie hotel. Ty nie jesteś wszyscy. No i mięsko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić.
7: Jutro z okazji Dnia Mamy zbierzemy wszystkie matczyne teksty, których sami zaczęliśmy używać.
5: Nie może cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
4: Autopromocja. Reklama.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny.
10: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media Expert.

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie, 25 maja. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
10: Ciężarówka zderzyła się z szynobusem w Wielkopolsce. Jedna osoba nie żyje. Czechy ostrzegają przed atakiem ze strony Rosji na państwo NATO. Rekord ciepła padł w Wielkiej Brytanii. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych w zdarzeniu ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Z ciężarówką zderzył się pociąg relacji Roguźno-Poznań, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
11: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
10: A po jej zakończeniu na miejscu tragedii pojawi się policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Szef czeskiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Jego zdaniem atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. Według generała Michała Kudelki Rosja skutecznie prowadzi na razie przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań w krajach członkowskich.
12: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność.
10: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie został wpisany na listę wrogów Rosji. Rosyjskie MSZ tymczasem zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd. Komunikat Moskwy zapowiada metodyczne uderzenia w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ma to być odwet za, jak to określa Rosja, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w zeszły piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom. Prokuratura okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia, w wyniku którego w sobotę wieczorem służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała polityczną burzę, służby zapewniają, że działały zgodnie z przepisami, a teraz celem numer jeden jest znalezienie sprawców fałszywych alarmów. Maciej Kluczka.
13: I dlatego prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo. To jednak nie uspokaja opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przypomina, że fałszywe alarmy dotyczyły ostatnio też domu Jarosława Kaczyńskiego i prezesa telewizji Republika.
14: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
13: Opozycja nie chce jednak pamiętać, że także za rządów PiSu dochodziło do fałszywych alarmów i telefonicznych gróźb, chociażby wobec rodziny byłego szefa CBA. A w związku z tymi wydarzeniami posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w MSWiA.
15: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Teraz w kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alert.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Słonecznie i ciepło dzisiaj. W większości kraju od 21 do 26 stopni. Nad samym morzem nie więcej niż 18. Jutro podobnie. Na Pomorzu Zachodnim, na Suwalszczyźnie jednak przydadzą się parasole. Słuchajcie, no to już za chwilę, za moment w Radiu Złote Przeboje. Nagrody w związku z tym, że swój program autorski na naszej antenie ma teraz Beata Kozidrak. Jak wygrywamy nagrody? Jakie to nagrody? Jeśli jeszcze nie słyszeliście, wszystko możecie sobie sprawdzić na złoteprzeboje.pl i zostańcie ze mną, bo oddzwaniam z nagrodami już za moment.

Izabela Trojanowska prawie została zakonnicą, a to dlatego, że w młodości śpiewała w chórze katedralnym i pomagała siostrom zakonnym, co bardzo jej się podobało. Mało tego, pierwszy znaczący sukces muzyczny Izabela Trojanowska odniosła w 71 roku, wygrywając nagrodę Maksymiliana Kolbego na festiwalu Sacro Song. I teraz uwaga, wyróżnienie to wręczył jej osobiście ówczesny kardynał Karol Wojtyła. I takie właśnie mamy gwiazdy w Radiu Złote Przeboje.

0: Won't Let The Sun Goes Down On Me. Tak zaśpiewał Nick Kershaw. A co mi powie Julia, która chce wygrać nagrody? Cześć Julia, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Kochasz słuchać Radia Złote Przeboje, słuchasz go najczęściej w pracy, zgadza się?
1: Tak, zgadza się. Ja pracuję jako dostawca, także w aucie cały dzień słucham od małego. Wujek we mnie zaszczepił tą miłość i tak mi zostało.
0: Beata Kozidrak, lubisz piosenki Bajmy?
1: Bardzo lubię, tak.
0: Cudnie. Jeszcze nie masz autografu, Beaty Kozidrak, zdjęcia radia nie masz. Przyda się.
1: Nie, nie mam.
0: No to już prawie masz, tylko powiedz, jak brzmi hasło, którego dzisiaj szukamy.
1: Ster.
0: No tak. I proszę bardzo, dziewczyna, która zawodowo trzyma za ster, słucha Radia Złote Przeboje, zgarnia nagrody. Julia, gratuluję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trochę nie wierzysz, że się udało, co?
1: Troszkę tak, bo już kilka dni się głowiłam. Słuchałam czasu, w końcu zgadzam.
0: Bardzo się cieszę. Pozdrawiam cię serdecznie, szerokości życzę i dobrego odbioru Radia Złote Przeboje.
1: Pozdrawiam również, dziękuję.
0: Cześć, do usłyszenia. A kolejne nagrody, chociaż powiem wam na ucho, że już nie za dużo nam ich zostało, jutro. Słuchajcie od samego rana Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 000.

0: cukru. Aflofarm.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Po ciepłym i suchym poniedziałku czeka nas pogodna i bezdeszczowa noc. W nocy na termometrach od 11 do 14 stopni, a jutro zdecydowanie cieplej, bo na południu do 27, a na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku do 29, nawet do 30. Tymczasem na Mazowszu teraz na trasie S8F między węzłami Głębocka-Marywilska zderzenie dwóch ciężarówek i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM.
16: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl

0: What a Feeling i Flashdance, Irene Cara w Radiu Złote Przeboje. Myślę, że wiesz co, Tomek, to jest fantastyczna piosenka na tę porę poniedziałku, kiedy już tak prawie wszystko mamy ogarnięte, prawda?
1: Tomek, no tak, no tutaj nóżkę chodzi, proszę bardzo, chodzi, no, nóżkę jest przynajmniej moja, chociaż nie wiem jak twoja.
0: Moje obie, bo ja już za chwilę wstaję i wychodzę, ale ty zostajesz. I co będzie dla słuchaczek i słuchaczy Radia Złote Przeboje?
1: Proszę bardzo, koperta jest, a w niej na pewno bardzo dobre wiadomości dla wszystkich fanów muzyki zespołu Dire Straits.
0: I na razie więcej nie powiemy, ale niech wszyscy miłośnicy muzyki zespołu Dire Straits z nami zostaną koniecznie.

0: I takie kawałki lubimy, pięknie rozkołysany zespół Big Mountain w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie, no tym bardziej, że wygląda na to, że w temacie pogodowym same dobre wiadomości, żeby nawet nie powiedzieć bardzo dobre. Jutro na termometrach miejscami nawet 30 stopni. Gdzie możemy spodziewać się takich temperatur? Cierpliwości, za chwilę wszystkiego się dowiemy.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
14: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
15: Reklama. Właśnie minęła 18, a to oznacza, że pora na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
17: Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open do Magdalinet i Magdaleny French. Najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawę na trójką Iga Świątek. Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4-6-0, a Świątek Australijkę Emerson Jones 6-1-6-2. Harry Kane z Bayernu Monachium z dużą przewagą triumfował w klasyfikacji Złotego Buta. Nagrody dla najlepszego strzelca Lig Europejskich w sezonie. Anglik zdobył 36 bramek. Drugie miejsce zają Norweg Erling Haaland z Manchesteru City, który strzelił 27 goli.
16: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
15: Pogoda. W nocy bezchmurnie, na termometrach od 11 do 14 stopni. Jutro w dzień sporo słońca, tylko miejscami w rejonie Suwałk, a także Szczecina. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu i 20 w Suwałkach i Białymstoku, przez 25 w centrum do 30 na zachodzie. 30 stopni, jak ja na to czekałem. Dobrze, czekaliśmy też na kolejne wydanie programu Cała Muzyka. Dzisiaj na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe, zwłaszcza dla fanów muzyki Dire Straits. Za chwilę wszystko wyjaśnię, a muzyczne plany dopisują. Za kilka minut maleńka wzrostem, ale wielka głosem Kylie Minogue. A teraz rozważania z cyklu Co by było gdyby. Gdybyś ty był kobietą, a ja mężczyzną. Nad tym zastanawiać się będzie Bonnie Tyler.

Maleńka wzrostem, ale wielka głosem Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem bardzo dobre wiadomości koncertowe dla wszystkich fanów muzyki zespołu Dire Straits. No więc tak, Sultani Swingu, Money for Nothing czy Walk of Life, a także oczywiście Brothers in Arms. Piosenki, które są hymnami pokolenia, a na pewno są ponadczasowe. Możecie je usłyszeć ponownie i to w niezwykłych orkiestrowych aranżacjach autorstwa Krzysztofa Herdzina. Dire Straits symfonicznie, czyli tak, Kuba Badach, ceniony gitarzysta Marek Napiórkowski oraz Krzysztof Herdzin. Dzisiaj mam dla Was podwójne bilety na 15 czerwca do Poznania. No i w tej sprawie zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę. Odpowiedzcie na pytanie bardzo proste. Kocham muzykę zespołu Dire Straits, bo... Najciekawsze Wasze uzasadnienia doczekają się prezentów w postaci biletów. 22 4 4 3 0.

0: Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje, czyli artysta, który stoi za takimi płytami jak Abbey Road, Beatlesów czy Dark Side of the Moon, Pink Floyd. No, czego chcieć więcej. Poniedziałkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Various Monks. Kasia Stankiewicz nie tak dawno u nas gościła. No i kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Kasią Stankiewicz o fenomenie lat 90. No i Kasia ma na ten temat pewną teorię.
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle.
0: No to zanurzmy się w takim razie muzycznie w latach 90., zanim zrozumiesz.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Human League w Radiu Złote Przeboje. Dawno nie słyszeliśmy się też z dzisiejszymi gośćmi programu Cała Muzyka. Kto nas odwiedzi po 20? No, mam dzisiaj dla was miłą i to podwójną niespodziankę. Za chwilę wszystko wyjaśnię.

0: sprawdzał tę promocję.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
9: 3, 2, 1.
8: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Dziś padać nigdzie nie powinno, podobnie w nocy, jutro natomiast pod wieczór. Burze możliwe na północy i na zachodzie, a zachodnia Polska jutro będzie najcieplejsza, 29 nawet do 30 stopni, 27 na południu, poza tym od 23 do 26. Uwaga, w Małopolsce do 80 na godzinę trzeba zwolnić na A4 między węzłami Bochnia, Brzesko. Nie rozpędzajcie się tu. Do 6 rano będą tu trwały prace drogowe. Drogowcy będą zajmować jezdnie naprzemiennie.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: No tylko on tak potrafił. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj po 20 w programie Cała Muzyka. Obiecałem niespodzianki i to podwójne. Proszę bardzo, no podwójna będzie. Bracia Golec, którzy zresztą wiele razy u nas gościli. I kiedyś, pamiętam, udało nam się porozmawiać na temat koncertowych wpadek, jakie im się przytrafiły w trakcie kariery. No, było tego trochę.
1: To wiele było takich koncertów. Pamiętam, jak graliśmy w tym barku i przyszła potężna ulewa. To było w takim amfiteatrze. I w przeciągu pół godziny taki był mocny opad deszczu, że dosłownie jest gdzieś pół metra wody się nazbierało tutaj, gdzie stoją kolumny, całe nagłuszenie. Normalnie zaczął kopać prąd. Ludzie musieli się wynosić. My, że tak powiem, za każdym razem, kiedy zbliżaliśmy się do mikrofonu, to mikrofony wszystkie kopały. No były przebicia jakieś takie. Wiem, że część głośników się popaliło wtedy.
0: O koncertowaniu na pewno dzisiaj też porozmawiamy. Bracia Golec dzisiaj, przypominam, w programie Cała Muzyka tuż po godzinie 20.

0: Tak muzycznie brzmiał koniec lat 80. Donna Summer w Radiu Złote Przeboje. W planach na dzisiejszy wieczór w programie Cała Muzyka jeszcze między innymi zespół Kombi. Tak przy okazji na pewno będę miał bardzo dobre wiadomości dla wszystkich fanów. Pojawi się też Baim, no i nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak. W końcu codziennie Beata Kozidrak opowiada w Radiu Złote Przeboje o swoich największych hitach lat 80. i 90. Trochę sobie wspominamy, mimo że Beata Kozidrak przyznała, że oglądać się za siebie raczej nie lubi.
1: Te lata po prostu, oczywiście, że to jest w moim sercu, to cała historia nasza, moja, ale ja żyję po prostu dniem dzisiejszym i tym, co mnie ma spotkać jeszcze, co ma rozpalić dalej moje życie, bo tak mogę powiedzieć. Z każdą moją płytą nową, z każdym wydarzeniem koncertowym, ja się dalej rozwijam. Nie chce mi się wracać do tamtych lat. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. To nie znaczy, że się wstydzę, nie, bo robiłam to, co wtedy potrafiłam robić.
0: A przy okazji, jeżeli jeszcze nie widzieliście wywiadu Piotra Jaworskiego z Beatą Kozidrak, no to gorąco zapraszam na naszego radiowego YouTube'a.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm. Reklama.
13: Przed nami poniedziałkowy wieczór, właśnie minęła 19, a to oznacza, że czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
14: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znakomity początek French Open w wykonaniu polskich tenisistów. Hubert Hurkacz wygrał dziś z Hiszpanem Jaume Munarem w 4 setach. Wcześniej Iga Świątek pokonała gładko Australijkę Emerson Jones, a Maja Chwalińska mistrzyni olimpijską Chinkę Qin Wenjiang. W niedzielę do drugiej rundy awansowały Magdy, Frank i Linet, a jutro jeszcze Kamil Majszak zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na Mundial. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala.
13: Pogoda. Jutro w dzień sporo słońca, tylko miejscami w rejonie Suwałk, a także Szczecina. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na Wybrzeżu i 20 w Suwałkach, przez 25 w centrum do 30 na zachodzie. I tak będzie jutro w nocy bezchmurnie, a na termometrach od 11 do 14 stopni. No, jeżeli 30 stopni jest pod koniec maja gdzieniegdzie, to strach pomyśleć, co się będzie działo w czerwcu. W czerwcu na pewno koncertowe wspaniałości dla fanów muzyki zespołu Dire Straits, koncert Dire Straits symfonicznie w Poznaniu. Jeżeli na jednej scenie spotykają się takie nazwiska jak Kuba Badach, Krzysztof Herdzin czy Marek Napiórkowski, no to może być tylko wspaniale. Bilety mam i za chwilę przypomnę, jak je zdobyć.

To jest posiadaczka jednego z najpotężniejszych głosów chyba w całej historii muzyki, Anastasia w Radiu Złote Przeboje. Co u niej słychać? No, jeszcze w tym roku wystąpi w Polsce w październiku na Torwarze. A skoro o koncertowych sprawach mowa, no to przypominam, dzisiaj mam dla was bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Muzyka zespołu Dire Straits w orkiestrowych aranżacjach na scenie Kuba Badach, Krzysztof Herdzin czy też Marek Napiórkowski. Te nazwiska gwarantują najwyższy poziom, no a takie kompozycje jak Walk of Life, Man of Nothing czy Brothers in Arms, no to przecież znamy i kochamy wszyscy. No właśnie, za co kochamy muzykę zespołu Dire Straits? O to dzisiaj was pytam. Automatyczna sekretarka czeka. 22 44 30. Na pewno przed 20 będę miał dla autorów najciekawszych odpowiedzi bilety. Koncert 15 czerwca w Poznaniu.

0: Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. Maggie Reilly, z którą nie tak dawno udało nam się spotkać i porozmawiać. Czy po tylu latach spędzonych na scenie Maggie Reilly jeszcze miewa coś na kształt tremy? No, okazuje się, że owszem, miewała, ale bardzo szybko uświadomiła sobie jedną bardzo ciekawą rzecz.
1: Czasami człowiek odczuwa obawy. Dopiero w ostatnich latach zrozumiałam, że ludzie przychodzą na koncerty właśnie dlatego, że chcą usłyszeć te utwory. Kiedyś bardzo się denerwowałam. Co jeśli im się nie spodoba? Jeśli nie będą się dobrze bawić? A teraz wiem, że publiczność przychodzi, bo naprawdę chce posłuchać tych piosenek i przychodzi z otwartym nastawieniem, by cieszyć się muzyką. Zawsze miałam w głowie myśl, może się rozczarują, może w ogóle im się to nie spodoba. Dziś wiem, że oni są życzliwi i naprawdę chcą tego słuchać. To daje ogromną ulgę i sprawia, że przed wyjściem na scenę nie towarzyszy mi już lęk.
0: Tyle Maggie Reilly. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje M People, a teraz pięknie po polsku. Koniec lat 80. Andrzej Saucha.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
5: Sprawdź to sam, czy Idaut kusi ceną każdy dział.
6: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.

0: Muzyczny fenomen, muzyczna legenda, zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Ciekawe tak swoją drogą, czy panowie zastanawiają się, kiedy to minęło 50 lat na scenie. Już w najbliższy piątek koncert Królowie Życia. W czasie tego koncertu Radio Złote Przeboje wręczy zespołowi Kombi pamiątkowe złote płyty. A sam koncert, no to będzie niezwykła opowieść o przyjaźni, która przetrwała ponad pół wieku. No, chociaż kiedy rozmawiałem z Grzegorzem Skawińskim, zapytałem go, czy panom zdarza się pokłócić. No i owszem, tak.
1: Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy się na tyle mocno, żeby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły. Jednak wspólny cel kontynuowania pracy w ogóle w zespole Kombi, czy ANA, czy Skywalker, czy nawet na moich solowych projektach, gdzie ciągle gra też Waldek na basie. Myślę, że to jest dobre i nie ma powodu tego zmieniać, tak sądzę.
0: Tyle Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi. Teraz Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę obiecane bilety na koncert Dire Straits symfonicznie do Poznania.

0: Wielki krokami zbliża nam się strefa gości programu Cała Muzyka. Już po 20 zespół Golec Orkiestra. No a teraz to, na co czekają wszyscy fani muzyki zespołu Dire Straits. Obiecane bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Czyli tak, muzyka zespołu Dire Straits w niezwykłych aranżacjach. Krzysztof Herdzin, Kuba Badach, czy też Marek Napiórkowski, czyli muzyczna pierwsza liga. No i kompozycje, które znamy doskonale. Mamy for Nothing, Brothers in Arms, czy też Walk of Life. Kompozycje, które znamy, no i z którymi mamy niezwykłe wspomnienia.
1: Dzień dobry, z tej strony Marta. Jak tylko usłyszałam o koncercie, przyszło mi na myśl wspomnienie wczesnych lat młodości, czas spędzony z przyjaciółmi, tańce przy utworach tego zespołu. Bardzo mi się zrobiło ciepło i wróciły wspaniałe wspomnienia. Kocham utwory, są niezniszczalne i powodują pojawienie się łzy w oczach.
0: No to już wiadomo wszystko. Wręczam podwójne bilety na koncert Dire Straits symfonicznie do Poznania. Bilety na pewno jeszcze się pojawią w programie Cała Muzyka.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777-100-100.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Reklama.
9: Właśnie minęła 20, a to oznacza, że czas na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj Golec Orkiestra, a dokładnie, uwaga, Edyta Golec i Łukasz Golec. Czy to 1/4, czy może mniej zespołu Golec Orkiestra? Już za kilka minut postaramy się odpowiedzieć na nurtujące niektórych pytanie, ile golców jest tak naprawdę w zespole Golec Orkiestra. A liczyć będzie Wojtek Babiarczyk, który dzisiaj podejmuje gości programu Cała Muzyka.

0: Wieczorową porą gwiazd muzyki na pewno nie zabraknie w Radiu Złote Przeboje. To teraz w programie Cała Muzyka w studiu. Witam Edyta i Łukasz Golec, czyli chyba taka 1/4 zespołu Golec Orkiestra.
1: 1/2 powiedzmy, no bo to by chyba dzisiaj nie ma...
2: 1/4,
1: znaczy no Golców Golec Orkiestra jest dosyć sporo, bo jest kilku na scenie, czyli konkretnie 3, bo Łukasz Golec, Paweł Golec i Edyta Golec, a poza sceną, no to jest tak zwani golcowie wspierający, czyli Rafał Golec, Stanisław Golec, Kasia Golec, druga Kasia Golec, no i tutaj...
2: Jeszcze była Dorotka Golec.
1: Jeszcze Dorotka Golec, no także tutaj...
2: Golców cały tłum.
1: Także my tu tak rodzinni się trzymamy, ale dzisiaj reprezentacja w postaci właśnie Edytki i Łukasza.
0: Krótko mówiąc, rodzinna formacja, 27 lat chyba już minęło, prawda? Od debiutu waszej pierwszej płyty.
1: Od wydania Lornetki i Crazy is My Life, także no nie wiadomo, kiedy to przyleciało, no ale my się nic nie zmieniamy.
2: Muzyka cały czas cieszy.
1: Tak.
3: Muzyka konserwuje.
1: To jeszcze ja. Możemy na ten temat coś tej...
2: Nie wchodźmy w te tematy lepiej.
3: Chyba nie, bo do 22 jeszcze trochę czasu nam pozostało. Tak. Słuchajcie, czy po tylu latach na scenie macie jeszcze z tego wielką radość?
1: Mamy radość i śpiewania, i tworzenia, i pisania, i komponowania. To jest w ogóle fantastyczna rzecz.
2: I cały czas te pomysły się rodzą, cały czas nowe projekty się rodzą. Współpracujemy z młodymi i fajnymi też producentami, którzy też nas w tym wspierają. I też to jest fajne, bo właśnie to młodsze pokolenie, w sumie pokolenie na dobrą sprawę już naszych dzieci, z którymi współpracujemy właśnie z tymi producentami, oni też zupełnie inaczej się patrzą na naszą twórczość, na nasze podejście do muzyki. No, jest to mega inspirujące właśnie taka praca w studiu właśnie z nimi. I ta piosenka Masz jak ja właśnie powstała głównie tutaj z Bartkiem Marszałkiem i z Piotrkiem Zborowskim.
0: O tej nowej waszej piosence porozmawiamy już za kilka minut, a ja na początku chciałbym zadać pytanie, które powinno tak naprawdę pojawić się na koniec rozmowy. Czy macie jeszcze jakieś marzenia, które są niespełnione, a związane z muzyką?
2: No tych marzeń jest myślę sporo. Różne projekty, przede wszystkim z zagranicznymi. Zderzenie właśnie takich kultur z innej strony świata. Gdzieś tam chodzi nam to po głowie. Ale doba ma tylko 24 godziny i ciężko ją tam rozciągnąć. Ale myślę, że chłopaki tutaj cały czas tam pracują.
1: Marzeniem na pewno jest to, żeby te piosenki, które się tworzy, które się wydaje, trafiały do szerokiego odbiorcy. Żeby z tymi piosenkami ludzie się utożsamiali, bo to jest jakby fenomen w ogóle tego naszego zawodu. No, i tak też się stało z wieloma piosenkami, które państwo znają gdzieś tam, bo to spotykamy się na różnych imprezach i ktoś mówi, słuchajcie, to jest piosenka, wypisz, wymaluj o tym, co ja robię. Na przykład tak było z piosenką Ściernisko, gdzie prawda, no, gramy na różnych otwarciach, nie wiem, czy banków, czy mostów, czy jakichś dróg, czy jakichś firm, fabryk. Po prostu przychodzi prezes, mówi, to jest, tutaj nie było nic, było łyse pole, dziś mamy wow, to co mamy. No i takich różnych piosenek w takim charakterze jest wiele, z którymi tak jak powiedziałem, po prostu ludzie się utożsamiają i jakby to jest najpiękniejsza rzecz w naszym, no, w naszym zawodzie. Także pisząc coś w górach, bo mamy studio w górach cały czas, studio fabryki. Nie, jakby jest
2: Obok.
1: Trzeba przez garaż przejść. W zamyśle architekta to studio miało być, już tak powiem, piwniczką na wina, ale tak się no nie stało. Wina są w innym miejscu, a tam jest po prostu zawodowe studio, gdzie realizujemy swoje pomysły i że tak powiem. No i cóż, i tam powstają piosenki Golec Orkiestra.
0: Wy jako zespół Golec Orkiestra od wielu lat współpracujecie z młodymi artystami. Powiedzcie mi, jaki artysta najbardziej was zaskoczył i jaki projekt?
2: Myślę, że bardzo taki dla nas budujący, inspirujący, na pewno piosenka Górą Ty, którą mieliśmy przyjemność współpracować z BDOS-em. Ona nam też, znaczy w sumie nawet to się zaczęło od Janosika. Janosik był taką pierwszą piosenką, którą w sumie zderzyliśmy się z totalnie innym światem, właśnie z tym światem, no wiadomo, rapowym, tak, hip-hopowym, ale pokazało nam też, jak dzisiaj świat w ogóle młodych ludzi, jak oni pracują, jak oni tworzą muzykę, na jakich komponentach pracują, bo od tej takiej technicznej jakby strony mieliśmy przyjemność to sprawdzić, zobaczyć. co nas mega zainspirowało i myślę, że w ogóle, wiesz, no wszystko ewoluuje. My też ewoluujemy jako ludzie, jako artyści, ale no, ta muzyka też no, nie może być tak, że ona gdzieś tam stanęła i już nigdy nie zrobimy drugiego ścierniska takiego samego, nie?
1: To... A tego nie, ja bym tego no, tak nie zakładał, że nie zrobimy.
2: Znaczy, może zrobimy, ale wszystko, nie ścierniska, może, to już będzie
1: wszystko
2: coś
1: może człowiek zrobić, na co ma tylko ochotę. Ja powiem o tych właśnie młodych artystach. To było tak, że pisząc te piosenki, nie wiadomo, gdzie one trafiają. I tak było w przypadku współpracy z BDOS-em i z Kubi producentem, gdzie właściwie piosenka Janosik, no bo to trzeba zacząć od tego, że BDOS ma tyle lat, ile Goles była orkiestra. On jako mały BDOS-ik jeździł ze swoją mamą, tak, Borys, mieszkający w Bydgoszczy, jeździł ze swoją mamą, która pracowała w firmie handlowej. Majem Tico, oczywiście to był samochód Tico z kratką z tyłu, czyli tak zwana no, fura, jak to się mówi, transportowa. No, na ale i mieli kasety Golców, no i po prostu na okrągło maglowali te kasety w tym,
2: tak powiem. Mama bardzo lubiła.
1: Tak, także. No i BDOS znał wszystkie piosenki na pamięć i to było jego marzenie, żeby coś kiedyś z tymi Golcami zrobić. No i tak też się stało, że zaprosili nas do piosenki Janość, właśnie, którą współprodukowaliśmy z Kubą, z Kubim producentem, chłopakiem, który pochodzi z Wadowic. Też robi z wszystkimi raperami w tym kraju bardzo fajne, że tak powiem, piosenki. No i później oczywiście my zaśpiewaliśmy jakby w ich projekcie i oczywiście trzeba było zrobić jakby manewr w drugą stronę, czyli my zaprosiliśmy tutaj do piosenki, którą produkowaliśmy z Gromim właśnie, no i BDOS zarapował swoją część, no i to było też takie no, mocne zjawisko i zderzenie wielu kultur, wiele estetyk takich muzycznych, które do tej pory, że tak powiem, były pozamykane, jeżeli chodzi o taką współpracę między sobą. No ale tutaj się udało stworzyć to naprawdę fajny utwór, który trafia też do młodego pokolenia. Poprzez to Goles Orchestra stała się mega popularna właśnie wśród młodzieży, do czego efektem są teraz te koncerty na Juvenaliach, gdzie się pojawiamy. Autentycznie młodzież śpiewa te piosenki, zna, to jest w ogóle dla nas też fenomen, że ta piosenka nie te utwory nie trafiają w próżność, tylko one po prostu sobie żyją, no nie wiadomo gdzie, w jakim miejscu ktoś...
2: Ale wiesz, ale też trzeba dodać, że bardzo fajną współpracę też mieliśmy z Kamilem Bednarkiem w zeszłym roku.
1: A to tak,
2: z piosenką Kocham chwilę, było nie? Kocham chwilę i też producentem był młody absolwent również Bielskiej Szkoły Muzycznej.
1: No właśnie.
2: Dawid Broszczakowski.
1: Broszczakowski.
2: Także inspirujemy się nawzajem, tak? Oni gdzieś tam zmierzają się z tą naszą, trochę można powiedzieć, legendą, z tym naszym dorobkiem. Coś inspiruje i na pewno teksty tych naszych piosenek sprzed tych 20 paru lat są cały czas aktualne i są cały czas jakby inspirują też tych młodych ludzi. Przecież ja też byłam ostatnio naprawdę bardzo zaskoczona, między innymi na Juvenaliach, jak młodzi śpiewają Pędzą konie.
1: A to w ogóle wszystko.
2: To jest tak miłe. To jest naprawdę, serce rośnie. No, mega wdzięczność. Nie?
1: No człowiek wydał tych piosenek sporo i to tak właściwie też jakby no... Że powiem, no te piosenki trafiały pod różne szczeje. No. I w Polsce, i za granicą, bo przecież zespół Goles Orchestra cały czas bardzo dużo koncertuje i to właściwie tak to jest, że ktoś się zrobi dobrze jakąś rzecz, no to później ona procentuje. No.
0: Zespół Goles Orchestra, specjalny gość programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboja do rozmowy. Powrócimy już za moment, zatem zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Cały czas razem ze mną w studiu Edyta i Łukasz Golec. Jak ustaliliśmy, 1/4 zespołu Golec Orkiestra. Wy macie tą świadomość, że wasza muzyka, tak jak muzyka takich formacji jak Budka Suflera czy zespołu Lady Punk, łączy pokolenia?
1: Wiesz, to tak, my to widzimy na koncertach, jak właśnie tak, w pierwszym rzędzie stoi babcia z wnuczkiem, nie? Tak. Przy barierkach. To jest tak czasem urokliwe.
2: I wnuczek się cieszy i babcia się cieszy. Tak, wszyscy się cieszą.
1: No i to starsze pokolenie zgra na tych młodszych i to tak przychodzi z pokolenia na pokolenie. I jest to fenomen. Jakby, wiesz, my tego nie robimy jakoś świadomie, to się samo dzieje poza nami. No i tylko czujemy jako artyści wielką wdzięczność, że tak jest to nam dane, nie?
2: No, po prostu z utworami to jest jedna wielka loteria. Co się stanie hitem, co się hitem no nie stanie, co się stanie hitem po iluś latach, bo znamy takie przypadki, że pojawił się utwór, nikt temu nie był zainteresowany, a ktoś na nowo odświeżył ten numer i po 10 latach, wow, no wszyscy znajomi śpiewają i kochają. Także tutaj no po prostu robimy swoje, tworzymy, to nas cały czas cieszy przede wszystkim i cały czas to nas też jakby motywuje, bo widzimy, że no... Że po prostu te piosenki trafiają w konkretne przestrzenie do konkretnych społeczności, do konkretnej publiczności, która identyfikuje się z tymi utworami. To jest jakby najpiękniejsza rzecz w tym zawodzie, czyli
1: w tej naszej pracy.
0: Są jeszcze takie gatunki muzyki, które chcielibyście włączyć do waszych piosenek?
2: Jestem, że tak. Są. Znaczy, no, na pewno inspiruje mnie cały czas ten raperski świat, nie? Tutaj to jest wiele rzeczy, wydaje mi się, jeszcze nieodkrytych, wiele no niepokazanych i tutaj takich parę pomysłów mamy szalonych.
1: Jakby to zderzenie tej naszej stylistyki z światem raperskim.
2: Tego naszego charakteru, znaczy mam parę pomysłów takich, że jeszcze nie spotkałem się z taką filozofią zbudowania piosenki. Także tutaj jeszcze, że tak powiem, wszystkie karty nie wyciągnęliśmy na stół, także...
0: Okej, czyli rozumiem, że jeszcze jakieś asy w rękawie macie schowane. Powiedzcie mi, kto u was w zespole odpowiedzialny jest za słowa w piosenkach?
2: Za słowa z reguły odpowiedzialny jest brat Rafał Golec. On to jest jakby jest szefem w tej materii.
1: Tak,
2: on tutaj ma jakby...
1: Siłą napędową, ale tą taką siłą tekstową.
2: Tekstową.
1: Z przekazem, co chciałby powiedzieć. No, Łukasz jest bardziej taką siłą muzyczną.
2: Że ja znowu, mi te melodie chodzą w głowie, no jakoś słyszę, że to kurczę, to ma dynamikę, tutaj trzeba jakoś to rozbudować, nabudować, ale to my generalnie wspólnie to współtworzymy. To nie, że jest jeden pan dyrektor, wszyscy się mu kłaniają i tak, i całują po
1: prostu. Bardzo różnie. To jest tak, że czasem przygotuje Łukasz demówkę, wysyła do Rafała. Rafał mówi, wiesz co, no fajne, ale wiesz, nie mam na to pomysłu, coś innego. Więc Łukasz tworzy, a tamta demówka idzie do jakiegoś innego autora tekstów. Współpracujemy z wieloma też autorami, nie tylko u nas Rafał pisze, ogólnie współpracujemy z Michałem Zabłockim i z Mesią, Melanią Król, ostatnio też się udało fajnie. Więc myślę, że tak, to jest czasem takie wzajemne inspirowanie się. Jednemu coś wpadnie, rzuca pomysł, potem siadamy, jest u nas w domu studio A, studio B, więc ja w tym studiu A, Łukasz studiu, znaczy ja w studiu B, Łukasz studiu A. Czasem to zderzamy. Oczywiście jest mnóstwo przy tym z różnych wymian zdań, bo czasem ktoś ciągnie w swoją stronę.
2: Czasem niektóre utwory były takie, że powstały w studiu, wypuściliśmy singiel. No był, bo był, no ale dopiero na koncertach on został przerobiony przez band, jakoś żeśmy go tak ograli, tak pozmieniali, że dopiero nabrał tej mocy urzędowej, jak to się mówi, i jakoś tak się, narodził na nowo. I są takie utwory, gdzie w wersji koncertowej brzmią dużo lepiej jak w wersji płytowej, gdzieś tam człowiek przesuwa w prawo, lewo, tam. Także to jest takie historie
1: też tutaj. Tak, ale sama ta koncepcja właśnie, o czym ma być piosenka, jaka ma być piosenka, to często jest tak, że na przykład Łukasz wysyła demówkę muzyczną, która mu tam przyszła do głowy i Rafał na przykład łapie, o czym ona by mogła być, nie? Że ta muzyka jest na przykład właśnie w jakimś kierunku go prowadzi, nie? Tak to wygląda, nie? Że albo na przykład Rafał rzuca im jakieś hasło, które mu przyszło do głowy, a te hasła czasem, wiesz, ja na przykład mam w telefonie cały dyktafon wypisany różnych haseł, różnych, no tych takich szlagwortów czasem też człowiek bardzo mocno szuka, bo one mają taką siłę i taką moc.
2: Ostatnio jak pisaliśmy muzykę na przykład do filmu Uwierz Mikołaja 2, Wesel się świecie połowca, piosenka specjalne pod zamówienia, no to powstało 7 demówek. Mm. 7 demówek. Myśmy w prawo, lewo już tak kombinowali, jak słoń pchł górkę. I tak samo z Rafałem jest, że on na przykład jak pisze później, bo zawsze zaczyna od refrenów piosenkę. No nigdy, no, mm-hmm. no tam zwrotki to można tutaj, no najważniejsze jest refren, szlagbord, żeby tutaj to było
1: i, nośność tego refrenu.
2: I zapamiętywalne jakieś charakterystyczne, no z jakimś wyrazem, to czasami ma po 15 różnych refrenów i mówi albo w tą stronę, albo w tą, albo w tą. Także człowiek
1: wiesz,
2: sam... I jeszcze jest jedna rzecz ciekawa, bo czasami inaczej jest tekst napisany na kartce, uh-huh. a inaczej jak się go weźmie na tapetę i zaśpiewa w studiu, to też coś lepiej płynie. To słowo źle siedzi. Uh-huh. Wymieniamy. To jest taka praca.
1: Trzeba przyznać, że jesteśmy dwa mistrzami piosenek szufladowych, że po prostu w szufladzie leży tego bardzo dużo. Coś ci się wydaje, nagle super, super, prześpisz się i za dwa tygodnie stwierdzisz, ale masakra. Co w ogóle, skąd mi to przyszło?
2: Nie, aż tak nie. Ale to jakby...
1: Ja wiem, ale często jest tak, że Rafał na przykład potrzebuje tego czasu, żeby się właśnie zdystansować do piosenki, bo każdy twórca, który tworzy, w pewnym momencie już nie ma takiego świeżego, wiesz, spojrzenia na tą piosenkę, nie?
2: I my też jeszcze ciekawą rzeczą jest to, że my pracujemy cały czas w sumie nad kilkoma różnymi projektami. Mm-hmm. To nie jest równolegle. Równolegle. To nie jest, że...
3: To nie jest, że się skupiasz na muzyce filmowej
2: i... Nie, po prostu jakby na dzień dzisiejszy to jest kilka tematów pozaczynanych, kiedy one się skończą, to jest pytanie numer dwa, no bo tutaj nikt jakby nie dookreślił deadline'u i tego, wiesz, no...
1: Jesteśmy
2: mamy koniec.
1: Sytuacji, że
2: tak,
1: nie mamy
2: panie, rób ta, spokojnie, mamy czas.
0: To my też na szczęście mamy czas, żeby w Radiu Złote Przeboje już za kilka minut powrócić do rozmowy z zespołem Golec Orkiestra.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
8: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a zespół Golec Orkiestra w studiu Radia Złote Przeboje reprezentują dziś Edyta i Łukasz Golec. Z tego co wiem, to kilka tygodni temu pojawiło się wasze nowe muzyczne dziecko, które brzmi tak.

0: Nowa piosenka zespołu Golec Orkiestra Masz jak ja, ale z tą piosenką wiąże się pewna rocznica i chciałbym, żebyście o niej teraz opowiedzieli.
1: W tamtym roku rocznicę świętowała Edyta i Łukasz Golec. To była rocznica ślubu, 25.
2: Tak.
1: No w tym roku Paweł będzie taką samą świętował z Kasią, żoną. Także no cóż, no po prostu rocznicę trzeba celebrować, rocznicę trzeba, że tak powiem, świętować i w związku z tym też coś się musi wydarzyć w tej materii konkretnego. Tutaj się wydarzyło to, że właśnie powstała taka piosenka, która też miała wiele przemian, odmian, tak powiem.
2: Właśnie to jest przykład na to, jak u nas...
1: Życie jest przewrotne z piosenkami.
2: Że szuflada jest po prostu nieprzewidywalna.
1: Tak, tak, tak. I ona sobie...
2: Piosenka sobie tam leżała, miała różne wersje, różne
1: odsłony,
2: różne... Twoje twarze jak kobieta, myślę, taka była zmienna. Raz było tak, raz było tak. Najpierw miał być to utwór solowy śpiewany tylko przez Łukasza, później
1: tam było wiele pomysłów. Słuchajcie, no co miesiąc te pomysły się zmieniały, aż w końcu wyszła piękna piosenka, tak, gdzie Łukasz zabiera Edytę na randkę w miasto.
2: Ale to uprościłeś.
1: Ale nie, no jakby to jest, jeżeli ktoś popatrzy na ten teledysk, to tak to wygląda.
2: Ten teledysk tak może i ma takie wrażenie, ale ja myślę, że ta piosenka... mówi nie tylko o relacji damsko-męskiej, akurat w naszym przypadku mówi o tej relacji, ale można ją sobie odnieść do różnych relacji przyjacielskich, że czasem, wiecie, ludzie się spotykają, mają różne poglądy, mają różne style, różne, nie wiem, patrzenie na świat, upodobania.
0: Jaki jest konkretny przekaz tej piosenki?
1: No przede wszystkim to, że są pewne rzeczy, które dzielą mężczyznę i kobietę, jakby ich związek, ale są na pewno takie rzeczy, których są razem, które ich po prostu łączą. I to w dużym skrócie, no, kobieta z Wenus, mężczyzna z Marsa. W naszym przypadku są takie elementy, które się po prostu absolutnie u nas zgadzają i w tych momentach się zgrywamy.
2: I celebrujemy te momenty, one łączą, one mają właśnie...
1: Ty masz tak, ja mam tak, po prostu...
2: Ale akceptujemy to, nie? Nie tak. Ma, że jest po prostu codziennie wojna i jest i każdy w swoją stronę. No bo jednak trwanie w związku akurat jest sztuką kompromisów, jakby nie było.
1: Tak,
2: nie?
1: Tak. Jeśli... Wypracowania, no także każdy...
2: Wypracowania, ale też to, co rezonuje w naszych duszach, to, co nas łączy, jest takim właśnie łącznikiem i to nas trzyma. Nawet w tych takich trudnych, kryzysowych momentach wiemy, że jednak to jest moment. On minie, przejdzie, ale jest coś więcej, co nas po prostu...
1: Jak ktoś mówi, to po każdej burzy słonko musi wyjść. Jakby my tej wersji się trzymamy w górach, jak grzmi, no to wiadomo, że jak grzmi, no to musi porządnie grzmieć, ale później jak słonko zaświeci, to wow, no to jest po prostu takie...
2: Mój mąż jest tak wspaniały.
1: No bo to nie, bo to jakby to jest właśnie
2: Ale właśnie to jest
1: no bo to tak jest w życiu, no życie to nie tylko
2: róże... Ja wszystko widzę czasem na czarno, a on
1: życie
2: widzi
1: życie to nie tylko różyczki usłane, prawda, i gdzieś tam... Bo, nie no, czasami się idzie...
3: Burze są.
1: Czasami się idzie po ściernisku i, że tak powiem...
2: Po to, żeby potem dojść do banku, nie?
1: Tak. Tak. Także tutaj, no, ale numer przede wszystkim też ma takie drugie dno w tej swoim przekazie. I tu też widzimy po odbiorze w komentarzach tam, prawda, na YouTubie, czy tam gdzieś...
2: Wiesz, ma takie pozytywne przesłanie, tak, że czasem że dzisiaj w dobie naprawdę, no wiemy, jakie są, jest doba kryzysu trochę i związków, i wśród naszych znajomych też wiele osób się rozwodzi, co jest takie, no, dla nas wszystkich trudne, smutne. I staraliśmy się tą piosenką właśnie pokazać, że czasem że trzeba zaakceptować, że każdy z nas się zmienia, ale też trzeba sobie dać często ten moment na to, żeby jednak dopingować się, wspierać się i też rozwijać się w relacji, tak, że nie może być tak, że tylko jedna strona ciągnie, a druga strona już jest zadowolona, już nic nie musi robić. To tak małżeństwo jednak przynajmniej w naszym przypadku jest gdzieś tam okupione tą pracą.
0: Który fragment tekstu tej waszej nowej piosenki Masz jak ja jest taki najbardziej osobisty?
2: Ja myślę, że są takie sfery, w których od pierwszego razu wiesz, co ja chcę, ja wiem, co ty chcesz. Jest w Rzodce, nie? Ale są takie sfery, w których od pierwszego razu... I wiesz, masz jak ja, a ty jaki masz?
1: No, wydaje mi się, że refren generalnie jest taki bardzo, wiesz...
3: Bardzo osobisty.
1: Masz jak ja, a ja mam tak jak ty, zawsze gram w co chcesz, gdy mnie prosisz do gry. masz jak ja i już zawsze tak mniej mam jak ty i już nie będę mieć mniej. No po prostu ładne takie, wiesz, takie, jak można na związek spojrzeć z innej strony, nie? Że po prostu ty masz tak, ja mam tak po prostu, ale...
2: Mistrz Zabłocki, tutaj nasz Michał mistrz biura,
1: pisał słowa.
2: On to świetnie, jest takie przykomarzanie się trochę w tej piosence, takie...
1: Tak, no, taka gra słówek, tak, bo to jest taki, troszeczkę... On nie jest taki łatwy do zapamiętania, jakby... bo już zagraliśmy go na jubileusz.

0: Wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje słuchacie programu Cała Muzyka. Edyta i Łukasz Golec w studiu Radia Złote Przeboje. Jeszcze chciałbym na moment powrócić do tej waszej nowej produkcji zespołu Golec Orkiestra. Masz jak ja. Czy ta piosenka to jest taki zalążek nowej płyty może?
1: Generalnie to tak. No my te piosenki wydajemy. Ileś już tych singli już jest wydanych. Wydaliśmy 18 singli. Nie są na żadnej płycie, także powiedzmy, że ta płyta się już zbliża wielkimi krokami i być może to na jesień się wydarzy. Także jeszcze mamy tutaj chyba 6 czy 7 numerów gotowych prawie. Także
2: czekających
1: tak, że my to zapniemy w jakąś taką jedną całość i wydamy wtedy płytę. No
2: i będziemy celebrować
1: życie. I będziemy celebrować życie jak
2: kolejne. Nie, śmiejemy się teraz, ale mamy nadzieję, że przede wszystkim te piosenki trafią do serc naszej publiczności i nie tylko naszej, bo to nam daje taką satysfakcję jako artystów, że ktoś może właśnie popłakać sobie, ktoś się może pocieszyć przy tej piosence.
1: No tam
2: może...
1: były pod tym piosenką, że będzie już mamy pierwszy utwór na taniec na weselu, także, także już tam są takie, mamy właśnie na tą piosenkę.
2: A wiesz, co to oznacza, jak piosenka się dostanie na wesele? To jest
1: a wszędzie, jak
2: duże
1: tam będzie
2: szanse,
1: grana,
2: że będzie.
0: To warto przytoczyć może tutaj przykład, piosenkę zespołu 2+1, Windą do nieba. Ona też nie była przecież pisana specjalnie na wesela.
2: Ale wiesz, to jest właśnie wracając jeszcze do tego, co Łukasz mówił o tych piosenkach, że one sobie czasem żyją swoim życiem. Na przykład była piosenka na naszej czwórce, która po prostu co chwilę dostajemy filmiki od ludzi.
1: Tak, ona jest
2: ludzi.
1: Na każdym weselu jako pierwszy taniec. Życie jest piękne. I ile jest filmów na YouTubie z tym utworem? My nawet tego nie gram już, nie wiem, z 10 lat. No. A po prostu ona żyje. I to jest jakby dowód na to, że te piosenki gdzieś idą, trafiają, ktoś tam się... Tak samo na ślubach jest grany Leć muzyczko, ale przerobiony tekst w ogóle pod młodą parę. A to jest utwór w ogóle pisany jakby, wiesz, no kurczę, Jana Pawła II i po prostu, wiesz, tylko przerobili sobie, został refren, zwrotki są nowe, ale ta muzyka i to już jest tyle wykonań gdzieś
2: cały
1: tam.
2: Cały czas nam ktoś podsyła. Na ślubie i właśnie ktoś tam grał tą
1: to
2: muzykę.
1: To takie historie.
0: Do tych muzycznych historii zapewne będziemy jeszcze powracać. Ostatnio miałem przyjemność porozmawiania z artystami, którzy na polskiej scenie już są od ponad 40-50 lat. Zapytałem ich, czy po tylu latach, wchodząc jeszcze na scenę, mają stres. Niektórzy odpowiadali, że ten stres ich napędza. A jak jest w waszym przypadku?
2: To jest taki pozytywny dreszczyk emocji, nie? Jak wiesz, widzisz tą skandującą młodzież, jak widzisz, znaczy młodzież, w ogóle publiczność, że czeka na ciebie, że przyszli, że chcą się z tobą bawić, no to zawsze jest taka dopaminka fajna, nie?
1: Jak się wchodzi z nowym repertuarem, to zawsze

0: zawsze jest takie, wiesz, jakieś takie skupienie, tak żeby to jakoś słowa no nie pomylić, bo tutaj największy problem z tym jest, że wiesz, no masz i masz białą plamę w głowie, no i wtedy może ratuj nie, się, kto może.
1: No ale po góralsku jakoś wychodzicie z tego, jak się pomyli?
0: No nie, to to już wiesz, no później już sam się śmiejemy z tego, no po prostu jest tak zwany murzyński slang, no nie wiadomo o czym, ale no po prostu wiesz, no jest to takie... Czasami są takie właśnie historie, no, no, gdzie człowiek zapomni słowa, no i...
2: Wiesz, to jest wszystkie oczywiście programy gdzieś tam telewizyjne, które są na żywo, nie? Nad którymi po prostu
0: tak, to
2: musisz
0: też...
2: być już w 100% po prostu...
0: Festiwale czy nie festiwale?
3: Sylwester.
0: No, Sylwestry, czy w ogóle, czy festiwale, bo wiadomo.
2: Presja czasu, nie? Presja czasu i presja tego, że to jest po prostu na żywo, więc...
0: No i to, nie, ale to jakby myśmy, my jesteśmy zawodowymi muzykami, bo przecież od małego to robimy, kształcimy się, także my jesteśmy jakby w innej sytuacji, bo jest wielu artystów, którzy no gdzieś tam z łapanki, no jest znaną twarzą, no i każą mu śpiewać, tam coś robić. No to
2: a czasem się dzieją bardzo różne rzeczy, wiesz, jest... podczas tych wykonów live, nie? Gdzie, nie wiem, nagle nie masz odsłuchu, nagle coś ci się,
0: to są historie.
2: No, to są takie różne stresujące.
0: Zamieniony mikrofon, ja mam...
2: A to jest standard.
0: Paweł ma mój, on ma...
2: To jest standard.
0: Jest w Sopocie, gramy 25-lecie na top trendach, ten Golec o orkiestry, nasz duży 1,5-godzinny koncert. Wychodzę, a ja zawsze lubię jeszcze sprawdzić przed wyjściem na scenę, czy fakt, no mam po prostu zamienione mikrofony. No. Mówię, no i co, no, i po prostu, no facet dał, no dał. No.
2: Ale was nie rozróżniają.
0: No wiem, ale ja mówię, no gdybym no nie sprawdził, no to kamery na żywo, Polska patrzy, no i jest po prostu...
2: Ja mam zawsze rechot z tyłu, jak przychodzą do mnie właśnie technicy i...
0: Tak.
2: I czasem się też pomylę, także wiesz.
0: Wiadomo, to są takie historie, które no, mogą się zdarzyć.
3: Razem na scenie jesteście od 27 lat. Edyta, powiedz mi, ty miałaś kiedyś taki pomysł, żeby nagrać swoją solową płytę?
2: Wiesz co, bardzo mam dużo takich zapytań. Bardzo mnie cieszy, że ktoś tam widzi we mnie jakiś potencjał. Na ten moment nie mam takiego pomysłu, bo zawsze dla mnie Golec Orkiestra była moją matką, moim dzieckiem i też cieszę się, że mogę współtworzyć to.
0: Matką i ojcem.
2: Matką i ojcem. Ojcami. Matką i ojcami. Więc nie mam na razie takich zapędów, aczkolwiek bardzo bym chciała jakieś swoje piosenki gdzieś faktycznie tutaj z Golec Orkiestrą wydawać. Ale
0: one są gotowe, bo sporo takich... Uzor też jest stworzony. Także jakby to się też gdzie dzieje. No.
2: Ale słuchaj, czas pokaże, wiesz, czasem warto zrobić coś osobno, dlatego że wiesz, no to spojrzenie kobiece jest trochę inne niż męskie. A tutaj są liderzy i wiesz, no taki czasem to jest, no zastanawiamy się, zobaczymy co tam.
3: Co tam czas nam przyniesie. Słuchajcie, na koniec, czego wam życzyć?
2: Wiesz co, fajnych pomysłów, fajnych piosenek, które mogą znów inspirować kolejne pokolenia. Tej radości z tego, żebyśmy się też tym potrafili jeszcze cieszyć. Takiego więcej luzu, wydaje mi się już, ale my chyba już to nabieramy po 26
0: latach. Na pewno bezpiecznych powrotów do domu, bo my kurczę, no każdy weekend gdzieś grasz, to my naglądamy się tyle tych wypadków, teraz nawet w ten weekend mieliśmy trasę i Warszawa i Gdańsk, no, no po prostu jest, no to no, tutaj opatrzność nad nami czuwa i to naprawdę, no chociaż wypadki mieliśmy ze dwa z Golezu. Orkiestrą.
2: Ale takie niegroźne.
0: Ale takie niegroźne, ale tutaj, no tutaj także to jest takie, bo to wiadomo, grasz to już jest to ekipa 15 osób, którą poruszamy się po kraju i to każdy jest też sprawdzony, wie co ma robić, sami zawodowcy, no i też ciekawą rzeczą jest to, że trzeba się umieć dobrać w takim teamie, bo to też
2: no tak, zgoda. Czyli zgoda.
0: Zespoły też się borykają z różnymi problemami takimi natury.
2: Personalnymi.
0: Ten ma focha na to, no i a tutaj nie, tu jest team taki, który no faktycznie od tylu lat się trzyma jakoś i współtworzy to dzieło, także to jest też jakby fenomen. Ale czego bym życzył sobie, że tak powiem, no...
2: No tego hita, nie?
0: No wiadomo, no to hity już są, ale hity będą. Nie, tutaj oczywiście nowe piosenki, żeby przypadły ludziom do gustu przede wszystkim, no i co... No, chyba zdrowia, nie?
3: To tego wam życzę. Trzymam również kciuki za nową trasę koncertową, która rusza już jesienią tego roku. Edyta i Łukasz Golec, czyli krótko mówiąc 1/4 zespołu Golec Orkiestra. Bardzo miło było was gościć ponownie w studiu Radia Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje. 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Dobry wieczór, Maciej Czujkowita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy. Zapraszam na naszą audycję bardzo serdecznie, jak to zresztą robię codziennie od poniedziałku do piątku, bo właśnie wtedy nadajemy program Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM, czyli informator rozrywkowo-kulturalny naszej rozgłośni, a do tego jeszcze regionalny, bo mówimy o tym, co oczywiście dzieje się tu u nas w regionie. Dużo o regionie jest mowy, no ale przede wszystkim mamy na myśli tutaj Legnicę. Dzisiaj w Legnicy pozostaniemy, ponieważ w Legnicy jest, działa, uczy, edukuje, bawi Młodzieżowe Centrum Kultury. Kogo? Młodzież. Młodzież i dzieci. Młodzieży jest troszeczkę mniej niż dzieci, ponieważ, no wiadomo, odciąga młodzież od Młodzieżowego Centrum Kultury różne aktywności odciągają, które kojarzą się z dorosłością. Tak, to tyle. A w programie, no właśnie, do sedna, Agnieszka Socha i instruktorzy, nauczyciele z Młodzieżowego Centrum Kultury po to, żeby przypomnieć młodzieży, co ciekawego tam się dzieje, co interesującego można robić, na co się można zapisać, że świetnie można się tam bawić i rozwijać. No ja muszę przyznać słuchaczom, że chociaż ci stali na pewno pamiętają, że bywałem w Młodzieżowym Centrum Kultury, ale ostatni raz byłem tak dawno, że oboje uznaliśmy, że możemy zacząć rozmawiać tak, jakbym nie był nigdy. A będziemy dzisiaj rozmawiali po to, żeby o tym, co robi Młodzieżowe Centrum Kultury, powiadomić przede wszystkim dzieci i młodzież, czyli drogie dzieci, droga młodzieży, posłuchajcie, co tu się dzieje, bo tu naprawdę dzieje się dużo i sporo można w fajnej, przyjaznej atmosferze. Ja już to wiem, ale przypomnimy. Mówiliśmy się, że zaczniemy od tych stałych zajęć, czyli gdyby nastolatek albo dziecko chciało przyjść, no to może przychodzić na takie zajęcia, na które będzie przychodziło regularnie i będzie rozwijało jakąś swoją pasję. Jakie to pasje można tu rozwijać?
10: No bardzo wiele różnych pasji można u nas rozwijać, bo mamy zajęcia dostosowane do dzieci i młodzieży w różnym wieku, od pięciolatków po młodzież studiującą nawet, czyli od przedszkolaka po studenta. Mamy zajęcia teatralne dla różnych grup wiekowych, jest tych teatrów kilka i są i grupy pięciolatków, które występują na scenie z sukcesami, i młodzież w różnych grupach wiekowych. Mamy zajęcia wokalne, zajęcia nauki gry na gitarze, na keyboardzie, na ukulele, zajęcia plastyczne i też wachlarz tych zajęć plastycznych jest bardzo szeroki, bo mamy i ceramikę, i batik, rysunek, malarstwo, elementy historii sztuki, bo też tutaj przygotowuje się młodzież do egzaminów, na przykład do szkół artystycznych. No naprawdę wiele się tutaj dzieje, dużo zajęć tanecznych, też różne rodzaje tańca, taniec towarzyski, hip-hop, taniec współczesny, teatr tańca flash. Także myślę, że każdy młody człowiek coś tutaj może dla siebie znaleźć i rozwijać te swoje zainteresowania i pasje. I myślę, że dzieci i młodzież są tego świadomi. Znaczy dzieci może niekoniecznie, ale ich rodzice są świadomi. Dlatego, że mamy bardzo dużo dzieci w tym roku i właściwie wszystkie koła są już pełne. Jakieś tam pojedyncze miejsca się zwalniają. No bo też nasze sale nie są z gumy. Staramy się pomieścić jak najwięcej dzieci. Ale w przypadku na przykład zajęć tanecznych też to się nie da. No, próby muszą się odbywać. Korzystamy też z uprzejmości szkoły CKZiU w Legnicy i tam się odbywają zajęcia tańca towarzyskiego na sali gimnastycznej, bo no, po prostu się nie mieścimy, chociaż jesteśmy w dwóch budynkach, to szczególnie te duże zespoły, to jest problem, żeby ich tutaj pomieścić u nas.
9: No tak, bo trudno nam będzie zachęcać dzieci. Dzieci, wiadomo, idą spontanicznie za potrzebą, lubią się bawić, tutaj na pewno będą się bawić. Myślę, że możemy pozachęcać samą młodzież, bo tutaj też w zasadzie chyba decyzja często po ich stronie. No i załóżmy, że taki młody człowiek chciałby się rozwijać teatralnie, to on może tak po prostu przyjść i tutaj się odnajdzie? Czy to już są grupy, które ćwiczą, które praktykują, czy miejsca są już zajęte? Jak to wygląda? Może najpierw o tym teatrze, bo ja z kolei pamiętam, teatr bardzo mnie zainteresował. Poznałem osobę, która wtedy prowadziła te zajęcia i to był taki szeroki rozwój. To była mowa nie tylko o tym, że ktoś chce zrobić karierę w kinie albo w teatrze, ale też odnaleźć siebie, swoją odwagę, swoją pewność siebie. Ta pewność siebie wśród młodzieży teraz jest bardzo, bardzo poważnym problemem.
10: Tak, ja też uważam, że zajęcia teatralne to jest świetna sprawa dla młodzieży. Bo tutaj się kształtuje właśnie ta odwaga, też dykcja piękna, bo pani, która prowadzi zajęcia teatralne, też jest logopedą z wykształcenia, więc ona bardzo zwraca uwagę na dykcję. Do tego młodzież może korzystać jeszcze z zajęć wokalnych, czyli prawidłowego oddechu. I ja zawsze powtarzam, że my tutaj w MCK-u nie kształcimy artystów, to znaczy jak się trafi perełka, to cudownie, to wspaniale, jak reprezentuje nas gdzieś tam na konkursach i zdobywa nagrody. To świetnie, to jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy, ale my przede wszystkim jesteśmy miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą spędzić czas w sposób aktywny, twórczy, fajny, mogą się poznawać, tu się zawiązują przyjaźnie. I ja to mówię z takiej podwójnej perspektywy, bo jestem nauczycielem, od wielu lat tutaj pracuję w MCK-u, teraz jestem dyrektorem, ale przede wszystkim jestem mamą, mam troje dzieci. I wszystkie moje dzieci się wychowały poniekąd w MCK-u, teraz już są właściwie dorośli. I nigdy nie miałam z nimi żadnych problemów wychowawczych, bo uczęszczali w zajęcia, na zajęciach i myślę, że moi koledzy i koleżanki, które te zajęcia prowadziły, trochę mi pomogły w tym procesie wychowania. Także ja tego nie mówię to tylko jako nauczyciel, ale to mówię po prostu jako mama, że na pewno te zajęcia wpływają bardzo pozytywnie na młodych ludzi. I oni się po prostu bardzo lubią tutaj i to widać, jak się lubią w tych grupach, bo oni pracują nad czymś i jak to przynosi jakiś efekt, jest sukces, to jest dla nich bardzo takie budujące. A wracając do tego, jak ten młody człowiek może przyjść tutaj, to rzeczywiście po prostu niech przyjdzie i zapyta. Szczególnie jeśli chodzi o młodzież, to my ich traktujemy może tak troszkę inaczej niż dzieci nawet, bo jest ich mniej, bo rodzice chętnie dzieci przyprowadzają i dopóki ci rodzice tak te dzieci przyprowadzają i odbierają z zajęć i pilnują, to te dzieciaczki chodzą na zajęcia. Natomiast młodzież różnie to bywa, nie? I ja bym też miała taki apel do rodziców, żeby nie przeładowywać tych dzieci, bo czasami rodzice chcą, żeby i tańczyło, i śpiewało, i jeszcze rysowało, i już to dziecko ma tak wypełniony grafik, że ono po prostu, jak już może samo trochę decydować o sobie, to nie chce przychodzić, bo ono już jest po prostu przemęczone tym wszystkim. Dajmy wybór dziecku, niech ono się skupi na jakiejś jednej aktywności, którą najbardziej lubi. I później będzie to rozwijało już jako nastolatek, czy taka młodzież starsza.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Agnieszka Socha jest naszą gościnią, szefowa Młodzieżowego Centrum Kultury, bo o MCK-u dzisiaj mówimy o tym, co można tam robić. Zachęcamy młodzież, by do MCK-u poszła, bo dzieci jest sporo, dzieci chodzą, a z młodzieżą jest troszeczkę trudniej. No wiadomo, dorosłe życie ciągnie, no i odciąga od realizacji pasji. Dlatego rodzice tutaj pełnią ważną rolę i do rodziców dzisiaj też mówimy, żebyście zachęcili młodzież, żeby poszła do MCK-u. Na przykład na zajęcia tańca z Beatą Klimecką. Zapraszam serdecznie. Posłuchajcie, jak tego tańca w MCK-u się uczy.
1: Dzień dobry, nazywam się Beata Klimecka, pracuję w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy jako nauczyciel zajęć tanecznych.
9: Wszyscy chcą tańczyć, a zwłaszcza młodzi ludzie, tak mi się wydaje.
1: Raczej tak. Do mnie na zajęcia przychodzą uczestnicy w bardzo różnym wieku, od 5 do nawet 19-20 lat.
9: I tych osób, które chcą się uczyć tańczyć, jest mnóstwo.
1: Zgadza się. W tej chwili mam aż 4 grupy taneczne, połączone według kategorii wiekowych i według poziomu zaawansowania.
9: To co takiego jest w tym tańcu, że każdy chce to robić?
1: No generalnie sprawia dużo frajdy młodym ludziom, dlatego że można troszeczkę swoich pokładów energii wyrzucić do muzyki, którą się lubi, poruszać się, szczególnie dziewczynki to lubią. Poza tym moje zespoły często biorą udział w różnego rodzaju występach i podejmują rywalizację na zawodach, co też jest dla nich dodatkowo mobilizujące.
9: No właśnie, dziewczynki, a chłopaki też są?
1: Są, ale jest ich zdecydowanie mniej. U mnie raczej zdarzają się pojedyncze osoby.
9: Aha, no to skąd ta różnica właśnie?
1: No nie wiem, zazwyczaj tak właśnie jest, że tym tańcem...
9: Tańc jest bardziej damski, dziwne to, nie?
1: No niekoniecznie. Akurat ja nie zajmuję się tańcem towarzyskim, tylko street dance'em, hip-hopem, więc u mnie jednak tych chłopców jest więcej niż na przykład na tańcu współczesnym, czy na tańcu klasycznym, czy na modernie. To jednak tam chłopcy są rzadkością. U mnie jest ich trochę więcej, aczkolwiek jednak dziewczynki raczej są zawsze bardziej zainteresowane.
9: No właśnie, bo to można się poruszać do swojego ulubionego utworu. Czy oni jak przychodzą, to zdają sobie sprawę, że to jednak też będzie praca? Bo to jest praca też pewnie. Nie straszymy, oczywiście, ale trzeba trochę się wysiłków to włożyć.
1: No zdecydowanie tak. Szczególnie te osoby, które już biorą udział w zawodach i występach, to one zdają sobie sprawę, dlatego że kładzony jest też nacisk na regularne uczestnictwo w zajęciach, dlatego że jednak w zespole jest tak, że nie każdy odpowiada sam za siebie, tylko muszą się uczyć tego, że odpowiadają też za całą grupę, ponieważ jeśli kogoś nie ma, to praca nam zwalnia, później musimy coś powtarzać, więc dzieci uczą się systematyczności, regularnego uczestnictwa w zajęciach. To jest dla nich pewien rodzaj obowiązku. No i tak jak pan mówi, pracy.
9: No i rosną sobie tutaj, tak? To najdłużej z wami są ile dzieciaki?
1: No ja pracuję w tej placówce w tej chwili już 12 lat. W zeszłym roku skończyły u mnie zajęcia dwie osoby, które były ze mną od początku, czyli pracowały ze mną łącznie 11 lat.
9: O ludzie, to już sami mogli być instruktorami.
1: Tak, akurat nie z tych osób, ale w tej chwili już dwie osoby, które u mnie tańczyły, już w tej chwili też są instruktorami.
9: No to fantastycznie. I co tańczycie, proszę powiedzieć, żeby mógł sobie ten, kto chyba chce przyprowadzić dziecko, bo raczej do rodziców mówimy, ale też i do młodzieży pewnie, nie?
1: No tak, u mnie dzieci tańczą taniec nowoczesny. Zazwyczaj oscyluje on w stylach takich jak street dance, hip-hop. Są to raczej energetyczne tańce do bardzo nowej i raczej modnej muzyki. Dzieciaki też mają szansę się dosyć modnie i luźno ubrać do tego, więc to im się bardzo podoba. No i myślę, że tyle.
9: No, modne i to nie zawsze jest jednoznaczne. Ja wiem, ja mam 3 córki i tak czasami spróbuję wyskoczyć z tym, co modne. Okazuje się, że to już nie jest modne. Pani, rozumiem, trzyma rękę na pulsie.
1: Staram się, aczkolwiek oni są dla mnie często inspiracją, ponieważ też przynoszą nowinki muzyczne i swoje zainteresowania i dzielą się nimi ze mną na zajęciach, a ja oczywiście czerpię z ich pomysłów.
9: Ale rozumiem, że do wszystkiego się da zatańczyć.
1: Myślę, że tak.
9: Bardziej, że oni jak przynoszą, to raczej takie, do czego można tańczyć.
1: Zdecydowanie tak.
9: Ja to pytam o talent zawsze. Czy to widać? No widać na pewno, nie? Wśród tych młodych ludzi, kto go ma, a kto musi jeszcze popracować? Nie, na pewno nie jest... Czy jest tak, że widać od razu, że ktoś talentu nie ma?
1: Tak, myślę, że tak. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę to działa i widać kogoś, kto jest utalentowany, to widać tą osobę od razu. I jeśli komuś akurat tego talentu trochę brakuje, to też widać to od razu. Ale z mojego doświadczenia tutaj w pracy wynika, że docelowo nie ma to większego znaczenia. Dlatego, że taniec jest taką dziedziną, której na takim fajnym poziomie naprawdę regularnie i ciężko pracując można się po prostu nauczyć. Więc no wiadomo, nie, jeżeli ktoś chce być mistrzem świata czy kimś naprawdę na najwyższym światowym poziomie, no ale na takim fajnym poziomie ogólnopolskim, gdzie można sobie zdobyć fajne zawody ogólnopolskie czy nawet międzynarodowe, to przy ciężkiej, regularnej pracy, nawet nie posiadając talentu, tylko samą własną systematycznością można z powodzeniem dogonić te osoby, które ten talent mają.
9: I są tacy?
1: Tak, są tacy.
9: No to fantastycznie. A których pani woli?
1: To zależy, jak...
9: Bo prowokacja, nie musi pani powiedzieć, ale pani może.
1: Nie, no to zależy, jak bardzo, jak pracują te osoby utalentowane. Wiadomo, że łatwiej jest pracować z kimś, kto nie dość, że jest utalentowany, to jeszcze jest pracowity.
9: Ale rozumiem, że ta cecha jest dla pani najważniejsza.
1: Talent nie, bardziej pracowitość.
9: Pracowitość, tak, właśnie to miałem na myśli. Tak,
1: tak, zdecydowanie tak.
9: I ochota, i miłość, i pasja chyba. No jak się coś kocha, to wtedy się jest pracowitym.
1: Zdecydowanie tak, pozytywne nastawienie zawsze nam daje możliwość do lepszego sukcesu i milszej pracy.
9: No to dobrze, to jest dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby dzieci przeprowadzić, że tutaj się raczej nie patrzy na to, czy ktoś jest wielce utalentowany, czy mniej utalentowany, patrzy się tylko na to, czy bardzo chce.
1: Zdecydowanie. Tutaj talent nie ma wielkiego znaczenia. Każdy, kto chce, oczywiście może spróbować dołączyć do Młodzieżowego Centrum Kultury. Jest bardzo dużo różnych kół zainteresowań, różnych możliwości, w których można rozwinąć skrzydła, także jestem przekonana, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Beata Klimecka z Młodzieżowego Centrum Kultury, bo o Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy dzisiaj mówimy. Oprócz Beaty Klimeckiej inni goście, między innymi Agnieszka Socha, dyrektorka MCK-u, i z nią rozmawiamy o tym, czy warto, dlaczego warto. Nie, no czy warto, to jest oczywiste, tutaj nie ma co tego pytania zadawać, ale podkreślamy, dlaczego warto. No mówiliśmy o tym, że można realizować pasję, że jest w MCK-u większa wrażliwość na młodzież, nauczycieli, mam nadzieję, myślę, ale też i samej młodzieży na młodzież, bo przecież idzie tam ta młodzież wrażliwsza, no i też bardziej skora do realizacji swoich pasji, zainteresowań. Takie mądre rzeczy chodzą po głowie tym ludziom i myślę, że ci, którzy takich mądrych rzeczy szukają, tam się właśnie odnajdą. O tym mówimy z Agnieszką Sochą, a potem Bogusława Cybulak i z nią o zajęciach teatralnych z kolei w MCK-u, bo zajęcia teatralne też są i one fantastycznie kształtują wrażliwość, ale nie tylko. O tym jednak za chwilę, teraz Agnieszka Socha.
7: No to fajnie, że tutaj jest ta większa otwartość na młodzież. Znaczy, z drugiej strony to też kiepsko, że oni potem się wykruszają. Domyślam się, że lądujecie, droga młodzieży, w telefonach albo też w czasami bezproduktywnych zajęciach, bo sam zmarnotrawiłem mnóstwo czasu, jak byłem młody. No i przypominam sobie, że kiedy tylko zdarzało mi się w jakiejś pasji oddać, no to życie robiło się zupełnie inne. Czyli zachęcamy ich do tego, żeby przyszli, popytali, jest otwartość. No a domyślam się, że przychodzą, jeśli chodzi o takie zajęcia teatralne albo wokalne, ludzie wrażliwi. Czy jest tutaj się czego lękać? Jak zachęcić młodzież, żeby się nie bała? Bo to i przecież dużo rówieśników i wychowawcy. To często jest powód dużego strachu.
10: No tak, ale to nigdy nie jest tak, że ten młody człowiek jest rzucany jakoś tak na głęboką wodę. On może przyjść i poobserwować sobie zajęcia. I zawsze też mówimy tak, że nawet przy zapisie, że dziecko czy młody człowiek może przyjść na zajęcia i zobaczyć, jak te zajęcia wyglądają, jak mu się spodoba, to będzie chodził, tak? I nie ma tutaj żadnego przymusu. A chyba, tak sobie myślę, jest fajnie, skoro tutaj dzieci nie muszą przychodzić, nie sprawdzamy obecność, znaczy sprawdzamy obecność, ale tylko właściwie dla takiego bezpieczeństwa ocen nie wstawiamy za to, czy chodzą, czy nie chodzą. Oni przychodzą tutaj, bo chcą. Nie dlatego, że muszą jak do szkoły, tylko chcą. I są pełne grupy, więc chyba jest fajnie. Więc zachęcam młodych ludzi, którzy myślę, że znajdą ten wolny czas i mają taką wrażliwość i chcą się rozwijać do tego, żeby zajrzeli do Młodzieżowego Centrum Kultury i może z nami zostaną na dłużej.
9: Tu też chyba warte podkreślenia to, że trafiają wtedy w grupę, która dzieli zainteresowania. To też są osoby w jakimś stopniu do siebie podobne. To nie jest tak jak w szkole, że to jest przypadkowy dobór. I to chyba sprzyja zacieśnianiu więzi i odnajdywaniu się tu na długie lata.
10: Tak, bo tak czasami bywa, że ktoś w klasie jest, nie odnosi sukcesu na przykład. Gdzieś tam z boku się trzyma, bo na przykład jest bardzo wrażliwy, tak? I w tej klasie, w tej grupie rówieśniczej, w której jest w szkole, nie odnajduje się. A tutaj jest akceptowany przez osoby z różnych części miasta, z różnych środowisk, z różnych szkół, którzy mają podobną wrażliwość, którzy interesują się tym samym i czasami no myślę, że to jest takie cudowne, że można mieć przyjaciół, znajomych podobnych, o podobnych zainteresowaniach, pasjach i wtedy ta szkoła i ten brak sukcesu na przykład w szkole, no to oczywiście nie zawsze tak musi być, ale jeżeli jest, nie wiem, jakoś tak nie zawsze się dobrze czuję w klasie, to tutaj sobie rekompensuję tymi przyjaźniami. To są też wyjazdy wspólne, festiwale, konkursy. No to bardzo tak jednoczy i takie powoduje miłe odczucia.
9: Dużo się też mówi o tym poczuciu niedopasowania teraz wśród młodzieży. To tutaj chyba będzie łatwiej komuś, kto jest właśnie wrażliwszy.
10: No myślę, że tak. Ja tutaj się nie spotkałam z taką, no może to tak brzmi jak taka laurka, tak? Ale ja naprawdę się nie spotkałam z jakimś takim brakiem tolerancji. No przecież też przychodzą różne dzieci o różnych zapatrywaniach, z różnych środowisk i jakoś tak współdziałają tutaj, a jeżeli coś się dzieje niedobrego między dziećmi, to nauczyciele w tej małej grupie, no bo oni się skupiają na tej młodzieży, tak? W klasie jednak tutaj nie ma grup 30-paroosobowych. No, taneczne są takie dosyć liczne czasami, ale teatralne to jest kilkanaście osób. No bo trudno by było tutaj pracować na spektaklem, gdyby było tych osób tam 30, prawda? Więc nauczyciele dostrzegają to, że coś tam się dzieje między nimi i zwykle reagują. Oni też są na tych wszystkich Facebookach i innych mediach społecznościowych, zakładają sobie grupy i te grupy nasze tutaj żyją też swoim życiem w mediach społecznościowych, tak? No ale no, ja nie spotkałam się, być może nie mam takiej wiedzy, żeby był jakiś taki, może incydenty się zdarzają, ale nie jest to na pewno nic takiego powszechnego, jak bywa w szkole.
9: To była Agnieszka Socha, jeszcze wrócimy do tej rozmowy, ale teraz Bogusława Cybulak, czyli zajęcia teatralne w Młodzieżowym Centrum Kultury na pewno kształtują wrażliwość, ale też i odwagę, dodają odwagi, uczą jak występować publicznie, jak się otwierać, jak też pracować ze swoimi emocjami. No fantastyczna mieszanka, posłuchajcie zresztą, jak prowadząca zachęca, by na te zajęcia pójść, by na nich się dobrze bawić chyba. Przede wszystkim tak myślę.
11: Bogusława Cybulak, Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy.
9: I będziemy zapraszali na zajęcia teatralne. Dzieci, młodzież?
11: I dzieci, i młodzież. Prowadzę 3 grupy teatralne. Teatr dziecięcy Małe Pinokio. To są dzieci w wieku od 5 do 8-9 lat. Teatr dziecięcy Pinokio, to są dzieci starsze, właśnie od 9 lat gdzieś tak do 12 i grupa młodzieżowa, grupa teatralna ZONG, to jest zarówno 7-8 klasa, jak i również młodzież licealna.
9: No i proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica między tymi najmłodszymi i tymi starszymi? Czy to są te same zajęcia, czy na innych rzeczach się koncentrujecie?
11: Na pewno koncentrujemy się troszeczkę na innych rzeczach. Na pewno te najmłodsze dzieci, to przede wszystkim uczymy się współpracy w grupie. Dzieci się integrują, uczą się również takich podstaw teatru. W ogóle zajęcia polegają bardziej na zabawie. Natomiast jeżeli chodzi już o młodzież, no to troszeczkę inna tematyka, prawda? Więc tutaj wchodzimy już bardziej w teatr, w świat teatru. Te zajęcia są już na pewno, ćwiczenia są troszeczkę trudniejsze, chociaż też zaczynamy od integracji, od wzajemnego poznania się, szczególnie jeżeli grupa jest, dochodzą nowe osoby. I no, na tym głównie polega, że przygotowujemy spektakle, ale to zarówno z tymi najmłodszymi, jak i z tymi najstarszymi. Także w ciągu roku przygotowujemy przeważnie jeden spektakl, czasami dwa. Jak nam się uda, wyjeżdżamy na festiwale teatralne, uczestniczymy w warsztatach, zapraszamy do nas również ludzi, którzy prowadzą warsztaty. No i na koniec zawsze mamy taki pokaz dla rodziców, zawsze też występujemy z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.
9: Jak z tymi maluchami się pracuje? Bo ja mam trzy córki w domu, jedna ma już 13, druga 9, a trzecia 5, czyli jestem takim maluchem, no ale wszystkie przechodziły przez ten okres 4, 5, 6, 7, no i to bardzo ciężko wtedy jest cokolwiek wytłumaczyć, jeśli chodzi o hierarchię, jeśli chodzi o zespół, jeśli chodzi o podporządkowanie, jeśli chodzi o stłumienie jakichś własnych takich potrzeb, że ja chcę grać główną rolę, mówić najwięcej, albo zachęcenie tego, kto mówi mało, do tego, żeby powiedział więcej. To jest chyba duża robota.
11: To może zacznę od tego, jak się pracuje. Fantastycznie się pracuje z dziećmi. Tak się składa, że ja pracuję również w przedszkolach, prowadzę edukację teatralną. I kiedy na początku mojej tej pracy w przedszkolu teatralnej pani dyrektor zaproponowała mi pracę również z trzylatkami, no to byłam przerażona, pracując tutaj jednak w MCK-u ze starszymi dziećmi, ale okazuje się, że można też i z trzylatkami. Oczywiście te zajęcia są dużo krótsze, bo możliwości skupienia się dzieci trzylatków są, wiadomo, zupełnie inne. Natomiast generalnie dzieci bardzo łatwo się wciągają w świat bajki, w świat fantazji. One też nie mają żadnych oporów, jeżeli chodzi o wcielanie się w postacie. Myślę, że tutaj troszeczkę te starsze dzieci mają większy problem. Zwierzęta, świat zwierząt, to co jest dla nich bliskie, to bardzo łatwo w to wchodzą i bardzo fajnie się pracuje. Natomiast ja mam taką zasadę, że nie przydzielam jakichś takich długich ról. Staram się, my bardzo często pracujemy na wierszach i staram się rozbić tak ten utwór, żeby każdy miał jakiś fragment, niekoniecznie długi. I teatr to nie tylko słowo, prawda? Także tutaj też dzieci uczę tego, że to nie chodzi o to, żeby dużo mówić, prawda? Teatr to też ruch, to też mimika, to też właśnie taniec, piosenka, którą też wykorzystuję i tutaj współpracuję z panią Anią Czerską, jeżeli chodzi o stronę wokalną. No i zaczynamy, jeżeli chodzi o te młodsze dzieci, to zaczynamy od zabawy. Zaczynamy od zabawy, od tego, żeby właśnie wchodzić w spektakl, zaczynając na początku bardziej tak troszeczkę poprzez zabawę, poszczególne sceny. Też daje tutaj duże pole do popisu dzieciom, bo one mają niesamowitą wyobraźnię i naprawdę czasami mają fantastyczne pomysły.
9: Edukacja teatralna. Czego uczy teatr?
11: Oj, teatr uczy bardzo dużo. Myślę, że często niedoceniany jest nawet przez rodziców. Wysyłają gdzieś na języki, na takie inne zajęcia. Natomiast teatr jest taką dziedziną bardzo szeroką. Łączy różne sztuki, tak jak już wcześniej powiedziałam, i piosenka, i taniec, i ruch, i słowo. Ale jednocześnie uczy tak, po pierwsze jakiejś takiej, no rozwija niesamowicie wyobraźnię dziecka. To jest jak gdyby podstawa. Uczy takiej kreatywności. Uczy również, oczywiście, poznajemy różnego rodzaju utwory, czyli rozszerza wiedzę, znajomość dzieci, jeżeli chodzi o literaturę, ale też uczy takiej samodyscypliny, odpowiedzialności, bo wspólnie razem coś tworzymy. To nie jest tak, że jeżeli mnie nie ma, no to nic się nie stanie, bo tutaj każdy z nich jest takim, no jest ważny po prostu, tak? I tutaj uczy takiej właśnie współodpowiedzialności, uczy tego, że jak coś zaczynamy, to trzeba to skończyć. To jest bardzo ważne, że dążymy do jakiegoś celu, do pokazu i tutaj no myślę, że jest to fajna sprawa. Uczy też takiej no, przede wszystkim zapanowania nad swoimi, nad choćby tremą, która jest, więc myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne. No i oczywiście pracujemy nad dykcją, nad emisją, nad interpretacją tekstu, nad interpretacją poprzez ruch. Także generalnie taki ogólny rozwój dziecka. Myślę, że to jest bardzo fajne miejsce, potem można już sobie znaleźć jakąś swoją działkę, prawda? Ktoś na przykład się lepiej czuje w tańcu, to często idzie w tym kierunku, ktoś chce śpiewać, ale mam też dzieci, które zaczynają u mnie w małym Pinokiu, a kończą już jako maturzyści. Także przez wiele lat uczestniczą w zajęciach.
9: A czy nad dyscypliną trzeba pracować?
11: No w pewnym stopniu też tak, bo no, żeby coś stworzyć, to nie może być tak, że możemy robić sobie, co nam się podoba. Także tutaj ta dyscyplina też jest ważna i to, że no, musimy się w danym momencie skupić, prawda? I to nie jest czasami łatwe, szczególnie dla tych młodszych dzieci, skupienie tej uwagi. No staram się poprzez szukam różnych metod, powiem szczerze, a głównie zabawa. Ostatnio wypróbowałam na zajęciach, że świetnie się to sprawdza. Chodzi o ustawienie dzieci na scenie. Mamy jakieś ustawienie. No i właśnie, powtarzanie kolejny raz jest dosyć nudne, więc ostatnio sprawdziłam, że świetnie się sprawdza element zabawy. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, więc bawiliśmy się w ten sposób, że dzieci były w kulisach. Ja się odwracałam i mówiłam raz, dwa, trzy, Pani Bogusia patrzy i wszystkie biegały na scenę i stawały na swoich miejscach. No po prostu świetnie. Także staramy się wykorzystywać właśnie zabawę, bo jednak, no, szczególnie jeżeli chodzi o te małe dzieci, to tak nie jest do końca, że my siadamy i półtorej godziny ćwiczymy teksty.
9: A czy można, jak się patrzy na takiego malucha, powiedzieć, że ma talent, że ma predyspozycję, że to już można by, nie mówię, że myśleć o wielkiej karierze, ale można zwrócić na niego uwagę jako malucha utalentowanego aktorsko.
11: No, czasami tak. Czasami się widzi takie dzieci, które przychodzą, powiedzmy, takie 5-6-latki i rzeczywiście widać, że one się fajnie na scenie czują, że to jest to miejsce. No, są takie dzieci. Myślę,
9: a to nie jest tylko odwaga? Tam odwaga nie wystarczy?
11: To czasami jest odwaga, ale oprócz odwagi też czasami jest tak, że dziecko może jest nawet takie troszeczkę zamknięte w sobie, a poprzez tam cykl zajęć, różnego rodzaju ćwiczeń bardziej się otwiera i widać, że ono rzeczywiście fajnie się na tej scenie czuje, że ma niesamowitą wyobraźnię, że po prostu się nadaje do tego.
9: No to co, zapraszamy chyba rodziców, żeby przyprowadzali dzieci.
11: Tak, serdecznie zapraszamy tutaj do nas, naprawdę. Myślę, że to jest teatr, to jest fantastyczna sprawa i warto tutaj na pewno na te zajęcia zapisać dzieci.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Zajęcia teatralne w Młodzieżowym Centrum Kultury, bo dzisiaj tam właśnie jesteśmy. Przypominamy o MCK-u, dawno nie mówiliśmy o MCK-u. A teraz Agnieszka Socha, dyrektorka Młodzieżowego Centrum Kultury, wraca. No i co? I dalej mówimy o tym, dlaczego warto do MCK-u chodzić. Mówiliśmy o kształtowaniu charakteru, o rozwoju pasji, o odnajdywaniu podobnych sobie ludzi młodych, wrażliwych, ciekawych, interesujących. Ale trzeba też powiedzieć o tym, że w rozwijaniu tych pasji jest też dalsza perspektywa, taka może i nawet zawodowa, bo przecież jak ktoś w MCK-u świetnie się czegoś nauczy, to może potem z tego żyć, chociażby ze śpiewu na przykład. No właśnie o to teraz pytam Agnieszkę Sochę, dyrektorkę Młodzieżowego Centrum Kultury, a potem potem przechodzimy dalej. Zapraszam. My tutaj podkreślamy taki opiekuńczy charakter, ale też gdyby ktoś chciał wyrosnąć na gwiazdy teatru, śpiewu, brysunku zapewne, tańca, no to jak najbardziej.
10: No jak najbardziej. Mamy tutaj takie perełki, które...
9: No to proszę opowiedzieć, bo to najlepsze przykłady najlepiej młodzież zachęcają.
10: No właśnie Jarosław Jaśnikowski to jest taki bardzo znany malarz w tej chwili.
9: I dziś idę z nim rozmawiać. Będzie miał wywiad w Radiu Złote Przeboje.
10: No ja mam nadzieję, że on wspomni o tym, że pierwsze kroki stawiał...
9: Ja na pewno zapytam.
10: Proszę o to zapytać. Na pewno o tym wspomni, że pierwsze kroki stawiał w MCK-u i tutaj... się zainteresował właśnie plastyką, zdolny niezwykle i dlatego tak pięknie się rozwinął. No są też osoby, które może nie są na tyle sławne, ale i znane, ale kończą szkoły teatralne, czy skończyli szkoły teatralne, a tutaj stawiali swoje pierwsze kroki na naszej scenie. Są osoby, które się zajęły wokalistyką i śpiewem. No i są też nasi byli wychowankowie, którzy pracują w MCK-u i teraz uczą następne pokolenia. I no na przykład taki przykład pani, która w tej chwili zrobiła reżyserię teatralną już i pracuje tutaj, a pamiętam jak była małą dziewczynką i przychodziła tutaj do nas i mówiła, że ona będzie taką panią, bo akurat pani Bogusia prowadziła zajęcia teatralne, że ona będzie
12: będzie taką Bogusią, panią Bogusią w przyszłości, no i chyba się stanie panią Bogusią. Pracuje u nas i skończyła właśnie reżyserię teatralną, także to też jest takie bardzo miłe, że oni tutaj po prostu wrócili.
9: No tak, to czyli przychodzą też osoby zdeterminowane już do pewnych działań, do pewnych sukcesów, do pewnych celów.
12: No niektórzy na pewno mają takie cele, że chcą na przykład iść do szkoły teatralnej albo chcą zdawać na studia plastyczne, tak? I tutaj się przygotowują do tego i mają taki plan na życie, że chcą w tej dziedzinie artystycznej gdzieś tam zaistnieć w przyszłości. No ale całe gro jest osób, które po prostu spędzają fajnie, miło, przyjemnie czas.
9: Tu młodych, tak, ja trzymam się tego tematu teatru, rysunku, śpiewu. Zachęcamy do takich działalności artystycznych, a techniczne, pamiętam, też są zajęcia.
12: No mamy koło modelarskie.
9: Właśnie, i to już z wielkimi, wielkimi tradycjami.
12: Tak, od wielu lat mamy koło modelarskie. Pięknie się rozwija to koło i tam przychodzą pasjonaci, głównie chłopcy, ale teraz chyba jest jedna dziewczynka, która ze starszym bratem przychodzi. No i jest pan, który tam pracuje z nimi bardzo tak intensywnie. Zdobywają nagrody na konkursach ogólnopolskich, nawet międzynarodowych. Chociaż bardzo skromną mamy tą pracownię, ale to tak naprawdę to jest ta pasja najważniejsza.
9: No i modelarstwo to jest chyba właśnie sztuka stworzenia czegoś z niczego, więc to, że skromna, chyba nie przeszkadza.
12: No nawet byłam kiedyś na obserwacji zajęć, że z różnych odpadów i opakowań tworzyli różne tam takie niezwykłe wehikuły, także można ze wszystkiego, wystarczy tego uruchomić wyobraźnię. Podobnie jest zresztą w teatrze. Też tutaj nie mamy jakichś wyjątkowych dekoracji i kostiumów, ale najważniejszy jest ten przekaz. No i to jest super, że młodzież sobie też, oni też skupiają się na przykład na sztuce improwizacji, też się świetnie przy tym bawią, jak improwizują. I to jest też takie rozwijanie i wyobraźni ich i takiego poczucia humoru też. Także no myślę, że to same plusy są tych zajęć.
9: MCK talenty szlifuje. Można ten talent sobie w MCK-u oszlifować, ale MCK też talenty sprawdza, weryfikuje, bo są konkursy różnego rodzaju. Powiedz mi może trochę o nich, bo do nich można startować nawet nie chodząc, nie uczęszczając na zajęcia.
12: Tak, organizujemy różnego rodzaju konkursy z różnych dziedzin artystycznych. Wczoraj mieliśmy właśnie podsumowanie dwóch konkursów plastycznych, rejonowego konkursu na kartkę bożonarodzeniową i rejonowego konkursu Świąteczny Czas, związanego z tradycjami świątecznymi. I tych konkursów różnorodnych mamy bardzo dużo. Zamieszczamy regulaminy na naszej stronie internetowej i można po prostu nadsyłać pracę czy startować w konkursach wokalnych. Będziemy mieć w styczniu konkurs kolęd i pastorałek. Też zachęcam bardzo serdecznie. To jest rejonowy konkurs dla zespołów do 8 osób i dla solistów. Także zachęcam do udziału w tym konkursie kolęd i pastorałek.
9: No i to są też takie prawdziwe testy, bo tam jest sporo uczestników, z tego co pamiętam.
12: No zawsze jest bardzo, bardzo dużo uczestników, mimo tego, że nagrody są bardzo skromne, więcej niż skromne, symboliczne. To chyba nie z tego powodu startują młodzi ludzie. No chcą się sprawdzić i my staramy się zawsze, żeby ta oprawa też konkursu czy wręczenia nagród była taka bardzo elegancka, żeby ich docenić chociaż tym. I rzeczywiście frekwencja na tych konkursach jest bardzo, bardzo dobra. Także ja bardzo serdecznie zachęcam dzieci i młodzież, bo te konkursy są kierowane do różnych grup wiekowych. I konkursy plastyczne, konkursy wokalne. Zachęcam do udziału w konkursach, które organizuje Młodzieżowe Centrum Kultury. I regulaminy są dostępne na stronie internetowej. My te regulaminy również rozsyłamy do szkół.
9: Jeszcze chciałem zapytać o pandemię, no bo to był trudny okres, wszyscy pozamykani. Jak z powrotem do normalności, jak z frekwencją, bo na przykład w ośrodku sportu i rekreacji, jak pytałem, no to mówią, że przede wszystkim najtrudniej, największa zmiana jest wśród dzieci i młodzieży, że zasiedziały się te dzieciaki przed telewizorami i komputerami.
12: No my właściwie nie przerwaliśmy pracy, mieliśmy krótką przerwę na początku pandemii, a później w reżimie sanitarnym prowadziliśmy zajęcia. Nie robiliśmy żadnych imprez, żadnych konkursów. Konkursy, jeżeli były, to tylko zdalne. Dzieci na przykład nasyłały pracę, były oceniane, czy te konkursy wokalne też były teatralne, zdalnie tylko i wyłącznie. Natomiast zajęcia się odbywały w reżimie sanitarnym, czyli była ograniczona liczba dzieci w maseczkach. Przestrzegaliśmy tych wszystkich zasad. I ja nie obserwuję tego, żeby była mniejsza frekwencja w tej chwili. Nawet powiedziałabym, że w tym roku jest więcej dzieci na zajęciach. Dużo też mamy dzieci ukraińskich u siebie i bardzo chętnie ich przyjmujemy. Oni się bardzo szybko asymilują, bardzo tak chodzą na te zajęcia regularnie, także też się cieszymy, że te dzieci do nas przychodzą.
9: Już tak z praktycznego punktu widzenia zajęcia są popołudniowe przede wszystkim.
12: Tak, tak, to są zajęcia pozaszkolne, tylko i wyłącznie po południu bądź do południa w soboty.
9: No to zachęcamy rodziców, żeby przyprowadzili dzieci, a młodzież, żeby przyprowadziła sama siebie.
12: No rodziców to chyba nawet nie trzeba zachęcać, bo mamy bardzo dużo tutaj, bardzo dużo dzieciaczków. Młodzież zachęcam bardzo serdecznie, przyjdźcie do nas, wyłączcie komputery, wyłączcie komórki na trochę. Czas sobie można zorganizować. I czasami jest tak, że młodzi ludzie są w jakiś sposób karani przez rodziców, że nie będziesz chodził na zajęcia, bo oceny się pogorszyły na przykład w szkole i za dużo tego czasu spędzasz gdzieś tam i to jest tak nieskuteczne, bo myślę, że młody człowiek, który ma taki zorganizowany czas, to on sobie znajdzie czas też na tą naukę, a jak się go zamknie w domu, to on na pewno się nie będzie uczył w tym czasie, kiedy mógłby być półtorej godziny czy dwie godziny w MCK-u, a będzie robił coś innego. Także myślę, że... A tutaj się jednak rozwija może pod innym kątem. Może on woli... teatr niż matematyka. No, matematyka też się trzeba uczyć, ale każdy z nas ma jakiś talent, który warto rozwijać. Nie wszyscy jesteśmy ukierunkowani w różnych kierunkach, prawda, w różnych dziedzinach, tylko czasami w jakiejś tam wąskiej i trzeba docenić to.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: To tyle, co miała do powiedzenia Agnieszka Socha, szefowa Młodzieżowego Centrum Kultury, dyrektorka Młodzieżowego Centrum Kultury. No i przyznacie, że dużo, dużo bardzo rozsądnych, bardzo mądrych argumentów padło za tym, żeby młodzież do MCK-u się zapisywała, żeby młodzież zapisać, zachęcić dorośli, rodzice, ci, którzy młodzież w domu mają, ale samą młodzież oczywiście przede wszystkim też zapraszamy. Dzieci jest dużo, dzieci chodzą, dzieci chętnie uczestniczą, no bo rodzice zapisują, a potem młodzież odnajduje to dorosłe życie i już trochę pasji realizować nie chce, a przecież naprawdę, naprawdę warto, co podkreślała Agnieszka Socha i dlatego my gorąco zachęcamy, żebyście zwrócili uwagę, drodzy młodzi ludzie, na Młodzieżowe Centrum Kultury, gdzie można na przykład teatru się uczyć i teraz też Edyta Radzimska o tych zajęciach zapraszam. A potem ostatni kwadrans programu, jeszcze wizyta w MCK-u, a po niej trochę dobrej książki, ale to zaraz za moment, bo teraz Edyta Radzimska.
13: Edyta Radzimska z Młodzieżowego Centrum Kultury, zastępca dyrektora od tego roku.
9: Edyta Radzimska, która od wielu, wielu lat prowadzi zajęcia teatralne. Ja sobie właśnie, nie musiałem sobie przypominać, ja pamiętam doskonale, że przed 8-9 laty, jak tutaj nawet zaczynał się nasz program, to ja byłem u pani i rozmawialiśmy właśnie o tych zajęciach teatralnych, więc dla mnie to będzie déjà vu, bo ja nie wiem dlaczego, ale bardzo dobrze zapamiętam. Chyba dlatego, że było przyjemnie, bardzo dobrze zapamiętałem naszą rozmowę, nawet o co ja pytałem. I jeszcze byliśmy w trakcie wtedy prób, dzieciaki były na scenie. I ja przede wszystkim pytałem o te korzyści, bo to się może wydawać, że zajęcia teatralne to szykowanie do kariery wielkiej gwiazdy filmowej. A przecież nie o to w tych zajęciach chodzi.
13: Oczywiście. Przede wszystkim to jest dobra zabawa. W dobrej paczce ludzi, z którymi się czujemy dobrze, bezpiecznie i chcemy spędzać w taki sposób czas. Odkrywamy, że nagle wiele rzeczy możemy zrobić i z takich... Dzieci, które są bardzo zamknięte w swoich skorupkach, bo też od takich się zaczynało, nagle okazuje się, że po kilku latach są wodzirejami, potrafią wyjść na scenę, fantastycznie sobie radzić bez żadnego wstydu, bez żadnych ograniczeń i ja widzę tą metamorfozę, tą zmianę w dzieciach i to jest właśnie chyba głównie o to chodzi w tych zajęciach.
9: No tak, ja wiem, że przy Teatrze Modrzejewskiej jest też, są koła teatralne, są też koła terapeutyczne teatralne. Tutaj w przypadku dzieciaków to chyba jeszcze o terapii nie ma co rozmawiać, chociaż pewnie w niektórych przypadkach pewnie jest potrzeba, ale żeby nie nazywać tego terapią, to też wydaje mi się, że ten teatr to taki sposób na to, nawet jak ktoś jest odważny, na ktoś wychodzi na scenę, to też chyba mam wrażenie, że uczy otwierania się na swoje emocje, tak jak właśnie terapia, nie?
13: Tak, dokładnie. Oni odkrywają, że mają emocje, że w bardzo konkretny sposób można je eksponować, wyrażać w taki dobry sposób. Uczą się tego, że mogą być właśnie tacy, potrafić siebie zaprezentować, autoprezentować. Czasami nie wszystkim, nie dla wszystkich jest łatwa.
9: Przeważnie jest ciężko, mam wrażenie.
13: Dokładnie. Natomiast tutaj właśnie oni pokonują swoje te takie małe lęki, strachy, wychodzą z tej granicy komfortu, z tej strefy swojego komfortu

0: dykcję, bo też to jest taka praca, kiedy my uczymy dzieci, jak prawidłowo mówić, jak głośno mówić, jak używać przepony, więc to też oni później wykorzystują i zawsze jak mają jakieś na języku polskim recytacja, wiersze, to zawsze dostają bardzo dobre oceny i zawsze później dziękują, że jak to dobrze, że ja chodziłem na zajęcia teatralne, bo teraz mam same korzyści z tego.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Z Etytą Radzimską z Młodzieżowego Centrum Kultury mówimy o zajęciach teatralnych. Posłuchajcie drugiej części tej rozmowy, a rozmowa ta, jak cały dzisiaj program, zachęca, abyście zwrócili uwagę na Młodzieżowe Centrum Kultury. Jako młodzież, jeśli słuchacie, jako rodzice młodzieży, jeśli macie taką młodzież, do MCK-u do posłania. No tak najprościej mówię, to po prostu ćwiczą to, żeby się pokazywać innym, żeby stanąć naprzeciw publiczności, bo rozumiem, że te spektakle nie zdarzają się często u was, ale tak na co dzień, na tych próbach, no to przecież jak występują, to też występują przed sobą, przed grupą.
0: Dokładnie. W czasie zajęć tworzymy takie krótkie etiudy, które mają ich usprawniać do tego, żeby potem łatwiej było przy pracy nad spektaklem głównym. I oni rzeczywiście przed sobą muszą się pokazywać, muszą się otwierać, muszą się odważyć, żeby wejść w taką czy inną rolę. I na początku to nie zawsze jest łatwe, ale z czasem przychodzi już jakby taka łatwość i to jest cudownie móc oglądać właśnie ich taką zmianę, że wychodzą, otwierają się i takie przeobrażenie właśnie z takiej osoby, która jeszcze do końca może nie była pewna nawet swoich zdolności, nagle upewnia się, że tak, mam te zdolności i potrafię je świetnie zaprezentować wśród swoich rówieśników, a potem na większej scenie.
2: No tak, pewność siebie to cecha pożądana, ale z drugiej strony jeszcze jakbyśmy wrócili do tych emocji, że no w teatrze, żeby trzeba te emocje wydobyć, ale jednocześnie nimi się trochę, mam wrażenie, tak mi się wydaje, manipuluje. Po prostu trzeba je w określonym momencie z siebie wydobyć, czyli je okazać, też wzbudzić w sobie niejako. Więc myślę sobie, że w tym samym czasie człowiek też młody uczy się, że te emocje to jest też stan przejściowy. Wiele lat, dekadami uczymy się rozpoznawać swoje emocje i nabierać do nich odrobiny dystansu, bo to bardzo ważne. Jak ktoś wpada w złość, nabierze tej złości odrobinę dystansu, to zauważy, że ta złość jest niepotrzebna, albo w smutek to zauważy, jak troszkę z boku stanie, że może on nie jest taki do końca uzasadniony. Czy teatr tego uczy, tego izolowania tych emocji, żeby trochę na nie spojrzeć z boku i potem spojrzeć, kiedy one już będą prawdziwe i żywe, że to też jest rzecz do ogarnięcia?
0: Tak, bardzo często na zajęciach, zwłaszcza kiedy dotykamy tematu emocji, kiedy oni muszą coś wyrazić, rozmawiamy sobie potem o tym, co oni czuli, jak się w tym czuli, jak grupa się w tym czuła, kiedy na przykład ktoś był agresywny. I to są takie właśnie zadania, z których oni wyciągają sobie bardzo fajne wnioski. Te dzieciaki są naprawdę takie bystre i takie wrażliwe. I czasami ja jestem zaskoczona, bo ja bym takiego wniosku nie wyciągnęła, jak oni sami wyciągają sobie wnioski właśnie z takich ćwiczeń, z takich zadań, które między sobą robimy i one są właśnie po to, żeby oni później mogli też doświadczyć i zobaczyć, czy warto mieć taką emocję w swoim życiu już takim prywatnym, nie mówiąc w teatrze, bo w teatrze czasami trzeba taką emocję, że trzeba być jakimś złym, niedobrym i tak dalej, smutnym. Natomiast czy w życiu na co dzień, czy my naprawdę wybieramy taką opcję, że chcemy być tacy, nie?
2: No i mi się też, że ten świat im się trochę tak układa, kategoryzuje, że te złe emocje, te dobre emocje, te złe postawy, te dobre postawy i to się ćwiczy, to się wciela, to się wyobraża. No, same korzyści mam wrażenie.
0: My ostatnio nie nazywamy, co jest złą, a co jest dobrą emocją. Bo ktoś powie, że złość, wiadomo, jest złą emocją. Ale kiedy nie robimy nikomu krzywdę, ale sobie po prostu krzykniemy, bo mamy takie już napięcie w środku, że musimy krzyknąć sobie i wyrazimy tą złość, nie wiem, w przestrzeń, w trawę, w parku, i to daje nam ujście, to nie do końca można nazwać złą emocją. Czy kiedy potrzebujemy popłakać sobie i być smutnymi, bo zostaliśmy zranieni, to też jest dobrze, żeby nie zatwardzać swojego serca, ale dać ujście tym łzom, tym emocjom, żeby, nie wiem, oczyścić swoją duszę, powiedzmy. I dlatego my ostatnio tak nawet w szkole, pamiętam, że zwracano nam na to uwagę, jak my mówiliśmy złe emocje, dobre emocje. A co to znaczy? Dla kogoś, wiadomo, póki nie krzywdzimy drugiej osoby, to dla nas te rzeczy, które ktoś może powiedzieć, to jest zła emocja, mogą być uzdrawiające. I to też jest taka sztuka, na którą ostatnio zwracam ja osobiście na swoich zajęciach uwagę, że to nie jest wstydem, że ktoś będzie smutny i popłacze, bo ma taki moment, ale żeby nie był w tym stanie permanentnie, tylko żeby potrafił sobie też poradzić z czymś.

0: Tak, tak, ma pani stuprocentową rację. Przecież te emocje to jest, to całe spektrum jest nasze, to jest człowieczeństwo. To od skrajnych w jedną stronę, od skrajnych w drugą stronę. I rzeczywiście jest trochę tak, przez ostatnie dekady było, że tłumaczyło się i to zresztą chyba zbiera pokłosie swoje w Stanach, jeśli chodzi o uzależnienie od leków różnego rodzaju, że człowiek musi być szczęśliwy, no i wiecznie zadowolony. Nie musi być, to nieprawda. Człowiek to są właśnie te różne stany, różne emocje i to się zmienia, to się nasila. Ale rzeczywiście bardzo pomaga w ich ogarnianiu tych emocji i nawet też tych najszczęśliwszych, bo to jest pułapka być przez długi czas szczęśliwy, bo ta dopamina, która powoduje, że człowiek taki nakręcony w końcu spadnie, jak on jest taki bardzo szczęśliwy, potem się nie odnajdzie w tym nieszczęściu. I też sobie myślę, że ten teatr w tym pomaga.
1: No na pewno. Tutaj naprawdę dzieci mogą przeżywać skrajne emocje, ale to wszystko jest właśnie pod taką też kontrolą. I to wszystko jest później omawiane, analizowane i to daje im jakieś bardzo konkretne wnioski.
0: Widzi pani czasami, że za bardzo się zapędzają w tych emocjach i trzeba ich zatrzymać? Czasami właśnie, ja nie mówię, że dochodzi rzeczy niebezpiecznych, żebyśmy tutaj nie sugerowali niczego, ale czy jest czasami tak, że kogoś te emocje pociągną na scenie, pochłoną i że troszeczkę właśnie ta konwencja, co przechodzi z konwencji w prawdę?
1: Tak, zdarza się.
0: Bo to są dzieciaki, te hormony tam buzują, to u nich tak o jest już.
1: Tak, to nie są zawodowcy, tak, bo oni przychodzą tutaj, żeby się dobrze przede wszystkim bawić. Więc czasami tak, zdarza się. Natomiast my tu jesteśmy od tego, żeby nad tym czuwać i żeby to kontrolować. I żeby z nimi od razu na bieżąco o tym rozmawiać.
0: No tak, to też jest rzeczywiście. Ja właśnie tak mówimy, teatr, ja też pokierowałem tę rozmowę w ten sposób, ale... No rzeczywiście dochodzi do tego, że to ta wartość jest dodana jest ogromna od tego, co sobie człowiek na pierwszy rzut oka i ucha wyobrazi, że zajęcia teatralne, czyli szykujemy się do jakiejś kariery teatralnej. Myśmy tu jeszcze z panią dyrektor rozmawiali kiedyś o tym, że zachęcaliśmy młodzież do tego, żeby przychodziła, bo dzieci to wiadomo, rodzice przeprowadzają to, jak chcą. Potem ta młodzież ucieka w różne czasem nie najlepsze zajęcia. Gdzieś te telefony kuszą, dorosłość za wczesna trochę kusi, a myśmy zachęcali, żeby przychodzić do MCK-u. Dlatego, że ci, którzy czują się wrażliwsi i są wrażliwsi, tutaj odnajdą pokrewne dusze.
1: Tak, to prawda. Ja od wielu lat obserwuję, że właśnie młodzi ludzie, już nie mówię tylko o teatrze, ale o innych zajęciach, o tańcu, o śpiewie, o plastyce, o ceramice, to wszystko, co my tutaj mamy. Ja widzę naprawdę dużą zmianę pomiędzy, różnicę też pomiędzy tymi dziećmi, które są tylko w tym swoim środowisku domowym, przy tych swoich komputerach, telefonach, szkoła, dom i jakby nie mają tej innej perspektywy. Ja wierzę, że każdy z nas ma jakiś talent, ma coś, co mógłby rozwijać, co daje mu też takie spełnienie, taką radość, zadowolenie. I w momencie, kiedy on odnajdzie też grupę ludzi, którzy dokładnie w tej samej dziedzinie czymś się pasjonują, że mogą się tym dzielić, że mogą się tym cieszyć, rozmawiać o tym, widzę, jak ci młodzi ludzie, oni się zmieniają. To naprawdę, to się stają zupełnie inne jednostki i mam, przez te wiele lat mam takie porównanie, bo znam dzieci, które przychodziły na zajęcia, jak one się zmieniały, jak one po prostu tak jakby z brzydkiego kaczątka nagle w pięknego łabędzia. Nie mówiąc, że tamte dzieci nie robią tego, ale jest naprawdę duża różnica i ta możliwość, że oni mogą tu przyjść, że mogą rozwijać swoje pasje, łącznie właśnie razem, wspólnie z rówieśnikami, rozmawiać o tym samym, pod opieką naprawdę fantastycznych, pełnych z pasją nauczycieli. To jest duży taki potencjał do ich osobowości, do ich pewności siebie, czasami później do tej drogi, którą oni już na całe życie sobie wybierają, bo wielu naszych wychowanków dzisiaj chodzili wcześniej na zajęcia taneczne, dzisiaj są instruktorami tańca, tutaj u nas w Domu Kultury chodzili na zajęcia wokalne, dzisiaj są znanymi wokalistami albo też są nauczycielami wokalnymi i tutaj też pracują. Także łapią tą pasję, łapią nawet taki właśnie swój pomysł na życie, że stwierdzają, że to jest naprawdę dobre, to mi daje radość, to mi daje szczęście i spełnienie, ja się w tym odnajduję i chcę to robić. I to jest piękne. I to jest nasza misja, myślę, i my się później cieszymy, widząc, że ci młodzi ludzie w późniejszym swoim życiu właśnie robią to, co tutaj zaczynali robić.
0: Znajdują też pewnie rówieśników, którzy są tak jak oni otwarci właśnie na tego rodzaju doświadczenia, rozwijanie samego siebie z podobną pewnie, ta wrażliwość też się pewnie różni, bo i aktor się od aktora różni wrażliwością i to wcale nie jest złe, że jeden jest bardziej wrażliwy, a drugi mniej, aktor musi być wrażliwy, ale że jeden mniej, to wcale nie znaczy, że będzie gorszym aktorem, czy też gorzej sięgał po swoje emocje. Chodzi mi tylko właśnie o to, że jednak podobna wrażliwość pewnie tutaj jest, a w szkolnej ławce, w szkole pewnie trudniej się odnaleźć nawzajem. nawzajem dwóm wrażliwym osobom, no bo wiadomo, jak to w szkole są też ludzie o innym podejściu do życia i mogą czasem to utrudniać i tłum utrudnia, a tu już są skupieni w jednym miejscu.
1: Tak, dokładnie. To jest też zupełnie inna specyfika pracy, bo do szkoły to my idziemy, bo nie mamy za bardzo wyjścia, musimy, tak? I tam są jakby różne osoby. Natomiast tu już, kiedy decydujemy się na przyjście, na zajęcia chociażby teatralne, to my wiemy, że my chyba lubimy ten teatr, my chcemy z tym teatrem coś robić i my zupełnie z innym nastawieniem do tego podchodzimy. I to jest właśnie dla nas, jest to taki przywilej i to jest cudowna praca w tym miejscu, właśnie w Domu Kultury, że przychodzą tu dzieci, które chcą, które mają do tego pasję i robią to z zaangażowaniem i siebie nawzajem też mobilizują do takiego zaangażowania. I to jest dobre, to jest piękne.
0: Aktorów już zawodowych wychowaliście tutaj?
1: Tak, mamy. No, kilka osób właśnie, z tego co wiem, to już właśnie wychowanek pani Bogusławy Cybulak. Nie pamiętam teraz nazwiska, ale chłopak, który chodził przez wiele lat, rzeczywiście fantastyczny chłopak, on jest już po szkole teatralnej, jest aktorem czynnym, także są inne osoby, które gdzieś tam próbowały później, czy w reżyserię, czy właśnie w aktorstwo, także są takie osoby.
0: No to zachęcamy gorąco młodzież, samą młodzież, nie rodziców, przecież to już są ich decyzje, żeby po prostu przyszli.
1: Dokładnie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest duża pula do wyboru, bo jest 3 nauczycieli obecnie prowadzących zajęcia teatralne, więc można sobie wybrać, komu tam będzie jak pasowało i te zajęcia są od poniedziałku do piątku, w zależności jak będzie komu właśnie, który dzień pasował. Także zapraszamy bardzo serdecznie.
0: O zajęciach teatralnych w Młodzieżowym Centrum Kultury Edyta Radzimska i w ogóle o Młodzieżowym Centrum Kultury mówiliśmy, ale już program powoli kończymy, więc na sam koniec książki, dobre książki do polecenia przez Annę Gontowską. Książki, które możecie pożyczyć w Legnickiej Bibliotece Publicznej w filiach waszych pod domem.
2: Polecam Państwu, szczególnie ludziom, którzy interesują się muzyką, książkę Single z Żoliborza. Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach spisali swoje rozmowy, które prowadzą w czasie audycji radiowych. I są to pasjonujące rozmowy o muzykach i polskich, i zagranicznych. Oni przecież wiele z gwiazd znali, mieli okazję przeprowadzać z nimi wywiady, z niektórymi się nawet zaprzyjaźnili. Warto tą książkę poczytać, szczególnie polecam ją tym, którzy pamiętają jeszcze listę przebojów programu trzeciego. To taka trochę nostalgiczna podróż w różnego rodzaju rymy, rytmy i dźwięki. I też trochę muzyczna książka Leslie Ann Jones, Kocham Freddy, Sekretne życie i miłość Freddiego Mercurego. Freddie Mercury okazało się przez 17 lat ręcznie prowadził pamiętnik, zapisał 17 notesów, które zaczął spisywać w 1976 roku, gdy zespół Queen był już u szczytu globalnej sławy, a ostatniego wpisu dokonał kilkanaście tygodni przed końcem życia. Tylko 4 najbliższych wiedziało o istnieniu tych pamiętników. Jednej z tych osób Freddie powierzył je przed śmiercią i ta w obliczu różnego rodzaju spiskowych, nieprawdziwych informacji o jego życiu w 2021 roku, jeszcze w czasie pandemii, zwróciła się do Leslie Ann Jones, autorki już 3 biografii Freddiego, z bezprecedensową propozycją, aby ujawniła te pamiętniki, dając jej całkowity i nieograniczony dostęp do najbardziej osobistych wyznań artysty. No i podobno ta narracja, którą stworzyła Leslie Ann Jones, wywróciła do góry nogami wszystko, co do tej pory o Freddie Mercurym wiedzieliśmy. Szokujące sekrety z jego dzieciństwa, jego najgłębsze lęki, największe pragnienia, inspiracje do napisania piosenek, przygląda się najbliższym relacjom, wyjawia podobno, kim była miłość jego życia. Ja już wiem, a Państwo, jeśli sięgniecie do książki Kocham Freddy, również o tym przeczytacie.
0: Na sam koniec dzisiejszego programu Anna Gontowska i dobre książki, a ja kończę naszą audycję. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Radio Złote Przeboje. jest Radio Złote Przeboje.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Dobry wieczór, Maciej Czujkowita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy. Jest to audycja regionalna, informator rozrywkowo-kulturalny Radia Złote Przeboje 90 FM. I jak przystało na informator rozrywkowo-kulturalny, o rozrywce, kulturze będziemy mówili. O kulturze dużo mówi Legnicki Almanach, o historii Legnicy. Taki periodyk wydawany przez Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, rocznik. I my tutaj przedstawimy jedną z autorek tegoż właśnie czasopisma, Honoratę Rajce z Muzeum Miedzi, która napisała do Legnickiego Almanachu teksty o legnickich dziennikarzach, bo i sama ma bogatą dziennikarską przeszłość. To będzie główny punkt naszego programu, ale jeszcze inne ciekawe tematy na pewno znajdą się w naszej audycji. Jeśli tylko z nami zostaniecie, do tego, żebyście zostali, zachęcamy. I co? I zaczynamy. Honorata Rajca.
2: Radio Złote Przeboje 90
6: Honorata
2: FM.
6: Honorata Rajca, Muzeum Miedzi w Legnicy.
5: I autorka Legnickiego Almanachu. Almanachu czy Almanacha?
6: Legnickiego Almanachu.
5: No,
6: korektorką.
5: No właśnie, to ja w końcu będę mówił na antenie jak trzeba. Ale od poprawności językowej się teraz odchodzi w dzisiejszych czasach, więc jestem usprawiedliwiony poniekąd. Co najważniejsze? Najważniejsza merytoryka. Merytoryka jest taka, że to jest tekst o historii najnowszej.
6: Tak, to jest tekst, który przedstawia sylwetkę Wincentego Kołodziejskiego, fotoreportera tygodnika Konkrety, w którym właśnie byłam korektorką i w którym dbałam o poprawność językową.
5: Jak się jeszcze o nią dbało?
6: Jak?
5: Jeszcze to jest prowokacja.
6: A kiedyś jeszcze o nią dbało, kiedy jeden tekst w prasie czytały 3 osoby.
5: Tak, tak, i to ja wiem też, że były takie czasy, a w Legnickim Almanachu zapewne ciągle tak jest.
6: W Legnickim Almanachu jak najbardziej tak jest, ale to już zajmuje się tym redakcja Almanachu. Mi zlecono zadanie napisania tekstu właśnie o Wincentym Kołodziejskim, bo całkiem niedawno przygotowałam wystawę zdjęć tego człowieka. Była to taka wystawa, która była takim sentymentalnym spacerem po regionie, ponieważ Wincenty tutaj przez wiele, wiele lat to był fotoreporterem, który przemierzał cały region. Był w Legnicy, Polkowicach, Lubinie, Głogowie. W sumie chyba nie było miejscowości, bo on też często odwiedzał moje miasteczka, w których by go nie było i których by nie uwiecznił.
5: Trzeba powiedzieć, zaznaczyć to, że nie ma go już z nami, że zmarł, i to też była sposób na upamiętnienie samej postaci.
6: Tak, to był sposób na upamiętnienie samej postaci. Swoich kolegów, zresztą swoją, byłam też dziennikarką tego tygodnika i mam ogromny sentyment i do dziennikarstwa, i do tygodnika. I jest to druga osoba, o której napisałam do Almanachu. Pierwszą z nich był pan Włodzimierz Kalski, dziennikarz, który odkrył powojenną Legnicę i który napisał szereg tekstów o Tarninowi i przypomniał historię dawnych mieszkańców Tarnieniowa i tej Legnicy.
5: O Jezu, no to widzisz, to mamy okazję porozmawiać o dwóch tekstach właściwie. To może powiedzmy, to dwie osoby dokumentujące historię Legnicy.
6: Tak, tylko tekst o Kalskim okazał się kilka lat wcześniej, więc chyba to, nie wiem, czy to jest temat.
5: No jest, to ciekawe, wszystko co w Almanachu, bo ja próbuję w naszej audycji też ludziom uzmysłowić, czym jest Almanach i czy można go poczytać, i że znajdą tam teksty, które niekoniecznie muszą być skierowane do osób, które naukowo zajmują się historią.
6: No moje teksty są, na pewno nie mam żadnych aspiracji naukowych.
5: Popularno-naukowe, tak chyba można powiedzieć.
6: Powiedziała, że ten tekst o Kalskim był reportażem no, przypisy były tam naprawdę nieznaczne. I podobnie w przypadku Wincentego. No, ten tekst już jest bardziej taki almanachowy, bardziej spójny i taki z zasadami tekstów naukowych pisany.
5: Czyli taki jak almanach sobie wymaga, to powiedzmy w takim razie, o czym ten tekst opowiada. Czy to jest opowieść o Legnicy widzianej oczyma fotoreportera, o tamtej Legnicy, o tych latach? Jakie to są lata?
6: To Wincenty od lat 80. do... No, przez 30 lat pracował w konkretach, więc to, no, to jest opowieść o tamtych, właściwie to jest opowieść o tym, o twórczości, o fotoreporterstwie Wincentego Kołodziejskiego. Czy to jest opowieść o Legnicy? Niekoniecznie, bo to jest trochę opowieść o regionie, ponieważ nie ograniczyłabym Wincentego tylko do Legnicy. To jest, no, przemierzał, no, jeździł po całym regionie, tak, fotografował wiecznie zmiany ustrojowe, które zachodziły, to akurat był czas tych przemian ustrojowych ważnych. To był czas wyjścia Rosjan z Legnicy, upadku województwa, to był czas powstania specjalnej strefy ekonomicznej, no, takich ważnych dla miasta wydarzeń.
5: I ja... Czy w tym tekście, i w tym tekście widzimy zdjęcie i to jest opowieść właśnie o tych przemianach, tak? Czy o samej, o wystawie, z tego co mówiłeś?
6: To jest opowieść o wystawie, która była prezentowana w Muzeum Miedzi. Chodzi o to, żeby gdzieś pozostał ślad po tym, że też taka wystawa była organizowana, ale była ona między innymi dlatego też organizowana, że muzeum w swoich zbiorach ma bogatą dość kolekcję zdjęć pana Wincentego Kołodziejskiego, ponieważ przekazała nam ją żona po zmarłego fotoreportera. No i myślę, że kiedyś będą piękną opowieścią o Legnicy. Zresztą sama ta wystawa była, wydaje mi się, że bardzo sentymentalna dla legniczan, co widać było po reakcjach zwiedzających. Przychodzili, widzieli siebie, widzieli miejsca, które dawniej, no, dzisiaj się zmieniły. Czasami się nie zmieniły, nie wszystko się zmienia, prawda? Ale myślę, że dla tych, którzy zwiedzili, właśnie przede wszystkim miała wartość sentymentalną i myślę, że takie wystawy będzie Muzeum Miedzi organizowało, a takie podarunki, jakie zrobiła nam pani Kołodziejska, są zawsze mile widziane.
5: A o tym pierwszym dokumentaliście możemy powiedzieć parę słów i o tamtym tekście. Mówisz, że był to reportaż, to mnie szczególnie interesuje.
6: To był reportaż, który opowiadał o Włodzimierzu Kalski. Kalski był przez też długi czas dziennikarzem tygodnika Konkrety, nawet przez jakiś czas był legnickim radnym. No niestety też go już nie ma z nami, zabrała go choroba. I to był człowiek, który odkrył powojenną Legnicę. Wiadomo, że pierwszy, który zaczął się interesować tym, no wiadomo, że no Dolny Śląsk i tak zwane ziemie odzyskane są tak, były takimi trochę ziemiami bez pamięci. Ich dawni mieszkańcy po prostu stąd odjechali i ci, którzy przyjechali, nie wiedzieli, co tu się działo, kto zajmował, co się mieściło w pewnych obiektach i też prawda była taka, że niekoniecznie chcieli wiedzieć, bo był to jakiś trudny temat, prawda? Więc Kalski był pierwszym, no tak dla tych ludzi, którzy chcieli się dowiedzieć czegoś o przedwojennej Legnicy, właśnie był taką osobą, która to pomogła im odkryć. I tutaj napisał taką książkę Lignic, znaczy Legnica była pierwsza, potem były takie trzy tomy o legnickim Tarninowie, gdzie piętro po piętrze, mieszkanie po mieszkaniu opisuje, kto w nim mieszkał, tak?
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
5: O swoim tekście, a właściwie tekstach w legnickim almanachu, a my teraz będziemy o energetyce w Kolegium Mitrona na dwa sposoby. Po pierwsze o modernizacji, jaka zaszła, farma fotowoltaiczna się pojawiła, ale też o wydziale energetycznym, co związane, bo przecież uczelnia kształci energetyków i po tej rozmowie przyznacie, że to naprawdę może być ciekawy zawód, ciekawa nauka, ciekawy wydział. Zapraszam serdecznie o bardzo współczesnej kwestii, to też trzeba oczywiście przyznać.
7: Krzysztof Kolbusz, prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Kolegium Mitrona, Uczelnia Państwowa.
8: Jerzy Kuś, kierownik Zakładu Inżynierii Energetycznej na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Kolegium Mitrona, Uczelnia Państwowa w Legnicy.
5: No i właśnie, będziemy dzisiaj mówili o tym, jak uczelnia dba o swój bilans energetyczny, czyli o projektach uczelni, ale będziemy też mówili o kształceniu studentów, jeśli chodzi o energetykę. To może najpierw o tym projekcie. Który z panów o projekcie?
7: Uczelnia pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te środki zostały pozyskane na taki projekt pod nazwą Podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych w budynkach Kolegium Witolna Uczelnia Państwowa.
5: I to bardzo nudno brzmi, ale za tym stoją na pewno ciekawe zmiany.
7: No, oczywiście. W projekcie, który opiewa łącznie na kwotę prawie 18 milionów złotych.
5: No i to już jest znacznie ciekawsze.
7: Wkład uczelni to jest ponad 5 milionów złotych w tym projekcie. Natomiast na ten projekt składa się kilka działań, m.in. modernizacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynkach AC i E, rozbudowa systemu zarządzania energią, wymiana okien dwuszybowych na trzyszybowe w budynkach AC i E, budowa magazynów energii oraz budowa mikroinstalacji OZE zasilającej potrzeby własnych budynków. Znaczy, jakby ten etap już jest wykonany, tak? Czyli te widać, jak jedziemy na uczelnię, to wszystkie budynki mają już panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach.
5: No właśnie, bo to się przede wszystkim te panele kryją pod tymi wszystkimi hasłami. To jest ta największa zmiana?
7: No nie do końca, bo ma być wdrożony również system zarządzania energią i klimatyzujemy wszystkie budynki.
5: A jak ten system będzie wyglądał? Jak to działa?
9: Zarządzania energią, ich zadaniem jest optymalizacja wykorzystania energii w obiekcie. Czyli no, na przykład, jeżeli studentów nie ma, jest przerwa letnia czy przerwa zimowa, to następuje osłabienie ogrzewania. Czyli o kilka stopni obniża się ogrzewanie. Włącza się ogrzewanie obiektu, sali, wtedy, kiedy spodziewamy się, że zaraz będą zajęcia, czyli dwie godziny wcześniej, godzinę wcześniej, kilka godzin wcześniej. I to są takie bardzo proste sposoby na oszczędzanie energii.
5: I one są zmechanizowane.
9: Tak, cała istota, bo to można robić ręcznie, ale wtedy trzeba by zatrudniać kogoś, kto by chodził i kręcił tymi zaworami. Można to zautomatyzować, czyli pomiędzy sterownikiem a urządzeniem wykonawczym, które jest na zaworze albo w instalacji wentylacyjnej, jest połączenie i realizuje się to automatycznie według jakiegoś algorytmu. To znaczy, ktoś zadaje algorytm wykorzystania obiektu, sali, a automatyka, sterownik realizuje te zadania automatycznie, czyli nie trzeba tutaj już człowieka, który by ręcznie musiał tym sterować.
5: No tak, bo życie uczelni idzie po prostu jakimś schematem. A proszę powiedzieć o tę fotowoltaikę, chciałem zapytać. Jaką część potrzeb energetycznych zaspokoi ta fotowoltaika uczelni, kiedy ona się zwróci? Jak to wygląda z taką energią?
9: My mamy mniej więcej tak około 7 instalacji fotowoltaicznych, w tym jedna z... One tutaj są widoczne na tych obiektach, na dachach widać wyraźnie te nasze panele fotowoltaiczne, ale jedna jest dominująca, to znaczy mamy taką przemysłową instalację pod wysypiskiem, można powiedzieć, śmieci, czyli na terenie właściwie, który jest takim terenem dość nieużytkowym i ona tam produkuje energię i produkujemy tej energii dużo więcej niż potrzebuje szkoła. To jest prawie dwukrotnie więcej. Dwukrotnie więcej tej energii produkujemy. W sumie moc zainstalowana to jest około 1300 kW. 1300 kW. I oczywiście to jest, no, można powiedzieć, jak na energetykę zawodową, no, nie jest to wielka moc, ale w efekcie działania tejże, tych wszystkich naszych instalacji, zmniejszenie jak gdyby emisji gazów cieplarnianych, konkretnie CO2 do atmosfery, no dało dość okrągłą liczbę, mianowicie 900 tysięcy kilogramów.
5: A to jest na przestrzeni jakiego czasu?
9: Jednego roku. To są dane, one są rok do roku zbliżone.
5: A ile tak w ogóle emituje uczelnia, żeby to porównać? Jaka to jest oszczędność, jaka to część? Mniej więcej.
9: Jeżeli chodzi o emisję CO2, to znaczy kwestia jest taka, że ta emisja CO2, ona się pojawia oczywiście u producenta energii elektrycznej. Czyli jeśli my zużywamy jakąś część energii elektrycznej, to w istocie rzeczy my odpowiadamy za część tej emisji. Tylko rzecz polega na tym, że szkoła produkuje dwa razy więcej energii niż potrzebuje. Czyli tak naprawdę szkoła oddaje, znaczy dzięki tej produkcji unikamy emisji tej, która przypisana jest kupowanej przez nas energii i dodatkowo jeszcze unikamy, dlatego że drugą połowę tej energii wysyłamy do sieci.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Krzysztof Kolbusz i Jerzy Kuś z Wydziału Energetycznego w Kolegium Witelona Uczelni Państwowej są z nami. Mówimy o wydziale, o energetyce, o tym, że powstała farma fotowoltaiczna w Kolegium Witelona po to, żeby też dawać przykład studentom, którzy uczą się o energetyce, że kolegium jest w czasie, jeśli chodzi o tę dziedzinę, ale też i o samej energetyce, o samym wydziale, o samej nauce, o samym kształceniu mówimy, będziemy jeszcze mówili teraz jednak o zapotrzebowaniu energetycznym, bo ta farma to nie tylko zaspokoi część tego zapotrzebowania, ale będzie produkowała energię z nadwyżką. Czyli w moim pytaniu jest zasadniczy błąd, bo to nie chodzi o wyeliminowanie nawet części emisji, tylko w ogóle zredukowanie jej do zera, a jeszcze do tego wspomożenie dostarczyciela do tego, żeby ją ograniczył.
9: Tak, dokładnie tak to jest. Czyli można powiedzieć, że my jako uczelnia przyczyniamy się do zmniejszenia emisji krajowej, powiedziałbym. Czyli to jest taka sytuacja, że my produkujemy więcej energii z tak zwanego, no tej tak zwanej zielonej, czyli z odnawialnych źródeł, niż potrzebujemy. I w związku z tym tą resztą, nadmiarem przyczyniamy się do zmniejszenia emisji, bo ta energia idzie do odbiorców, no ale niezwiązana z nią jest żadna emisja gazów cieplarnianych, dokładnie CO2. I oczywiście moglibyśmy jej na potrzeby, tą energię wykorzystać więcej na potrzeby szkoły, ale potrzebne są do tego magazyny. Stąd w projekcie znajduje się ta koncepcja rozbudowy sieci magazynowej, bo jak wiemy, albo nie wiemy, ja może powiem, że w przypadku fotowoltaiki jest tak, że nadmiar energii produkujemy, czy dużo energii produkujemy wtedy, kiedy niekoniecznie jest zapotrzebowanie. W związku z tym tą ilość energii trzeba...
5: Kiedy jest dużo słońca. Bo...
9: Tak jest. I wtedy tą energię trzeba zmagazynować po to, żeby ją wykorzystać w okresie, kiedy ona będzie szkole potrzebna. Tak?
5: Te magazyny to są po prostu jakieś potężne baterie.
9: Tak, to są po prostu systemy magazynujące, wykorzystujące no, praktycznie akumulatory, zestawy ładowalnych baterii i one są w stanie zmagazynować ten nadmiar energii. Jest jeszcze jeden powód, dla którego te magazyny są istotne, bo nawet jeżeli nie będziemy, czy zaspokoimy w dużym stopniu potrzeby własne, to jeszcze poprawiamy bilans ekonomiczny działania tych systemów fotowoltaicznych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli system produkuje energię i ona jest produkowana w okresie dużego zapotrzebowania, to wtedy ceny tej energii, czyli zakupu tej energii są niskie albo wręcz ujemne. Czyli inaczej mówiąc, system nie chce tej energii. W związku z tym można zmagazynować i wykorzystać wtedy, kiedy ją chce, a chce z reguły. Wcześnie rano, późnym wieczorem, bo wtedy się pojawiają szczyty energetyczne i wtedy można tą energię sprzedać po dobrych cenach. Czyli to poprawia jakby efektywność ekonomiczną wykorzystania instalacji fotowoltaicznych.
5: Bo rozumiem, że ta energia w takim razie będzie też sprzedawana.
9: Ona jest sprzedawana. Z tych instalacji, które funkcjonują, częściowo jest sprzedawana, czyli część idzie na pokrycie potrzeb własnych, a część jest oddawana do sieci i sprzedawana po cenach, jakie powiedzmy obowiązują w danym momencie.
5: Kolegium Witelona Uczelni Państwowej jest kierunek energetyka. Czy ja dobrze rozumiem, że taka instalacja i te rozwiązania będą też przydawały się studentom, że będzie można ten system, który jest na uczelni, pokazać i żeby oni się mogli po pierwsze na tym nauczyć, a po drugie, żeby wynieśli takie doświadczenie, że to się naprawdę dzieje, to czego się uczą.
10: Zawsze można.
7: Okej, okay. Czyli tak, prowadzimy kierunek energetyka. Mamy tutaj takie dwie ciekawe specjalności na tym kierunku, gdyż jest to eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych oraz energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią. Oczywiście te wszystkie systemy, które będą tutaj są wdrażane i nasze elektrownie fotowoltaiczne, z tych danych mogą studenci korzystać i one są jakby w celach zajęć udostępniane do naszych studentów.
5: A możemy coś więcej jeszcze o tych kierunkach powiedzieć? Czego tam się studenci uczą? Jak to wygląda? Co w dzisiejszych czasach jest właśnie potrzebne studentom?
9: To warto podkreślić, że są to kierunki praktyczne, czyli one właściwie przygotowują inżynierów do eksploatacji, budowy, nadzoru tychże instalacji, czyli po ukończeniu studiów student jest przygotowany do tego, żeby projektować, uczestniczyć w budowie, czyli nadzorować budowę i eksploatować instalacje fotowoltaiczne, instalacje budowane na odnawialnych źródłach energii. Oczywiście też przekazujemy też wiedzę dotyczącą tej tak zwanej małej energetyki, ponieważ ona zawsze będzie towarzyszyć energetyce na źródłach odnawialnych, czyli powiedzmy sobie tym instalacjom, które występują w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i w całym przemyśle. Czyli inaczej mówiąc, tak naprawdę absolwent obu kierunków może spokojnie pracować w dziale utrzymania ruchu dowolnej firmy, bo w istocie rzeczy w dowolnej firmie tak naprawdę dział utrzymania ruchu to jest głównie zasilanie w energię elektryczną, zasilanie w ciepło, czyli no, a tą wiedzę tutaj zdobywa. Poza tym jeszcze zarządzanie energią, audyty energetyczne, czyli jak gdyby to zarządzanie, które dotyczy efektywnego wykorzystania energii przez użytkowników końcowych, tak zwanych, to tutaj ten projekt właśnie jest takim przykładem, w którym odbiorca końcowy próbuje zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. No tym odbiorcą końcowym jest teraz szkoła, kolegium Vitelona, ale tak naprawdę ta optymalizacja powinna dotyczyć każdego odbiorcy końcowego. Przeciętny obywatel jest w trochę lepszej sytuacji, bo kupuje, ma prawo, może wybrać sobie urządzenie z wysokim certyfikatem energetycznym, czyli jak ma do wyboru na przykład chłodziarki czy nie wiem, pralki, to może sobie wybrać taką, która wykorzystuje mniej energii, realizując te funkcje, jakie go interesują. No w przypadku obiektów użyteczności publicznej troszeczkę to jest bardziej skomplikowana sprawa, dlatego, że tam dochodzi jeszcze instalacja wentylacyjna, instalacja ogrzewania, optymalizacja wykorzystania, czyli organizacja wykorzystania obiektu, i w związku z tym te systemy zarządzania tutaj muszą być trochę bardziej rozbudowane i skomplikowane.
5: Ten audyt to też jest bardzo popularna sprawa, jeszcze żeby powiedziawszy, spotykam się z tym pojęciem i z tą potrzebą w dorosłym życiu dosyć często.
9: Tak. To jest głównie związane z modernizacją istniejących obiektów wykorzystujących energię. Czyli można powiedzieć, mamy takie dwie gałęzie tego audytu. Pierwsze to jest, dotyczy budownictwa i to jest budownictwo mieszkalne, budownictwo użyteczności publicznej, czyli szkoły, szpitale. I tam chodzi o to, żeby w tych obiektach zmniejszyć zapotrzebowanie na energię różnymi sposobami. Jednym z takich bardziej popularnych, widocznych to jest termomodernizacja, czyli takie izolowanie przegród zewnętrznych. Ale druga gałąź audytu to jest audyt przemysłowy. Bardzo wiele urządzeń, istniejących maszyn, urządzeń, to są urządzenia, które niekoniecznie muszą być najnowocześniejsze. Nie są, bo to jest kwestia inwestycji. W związku z tym próba ich modernizacji może prowadzić do, czy właściwie ich modernizacja może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez te urządzenia i oczywiście jasne, odbić się korzystnie na przykład kosztach produkcji. Czyli takie dwie gałęzie audytu. No i jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie taka, że dzisiaj jest obowiązek posiadania świadectwa energetycznego, czyli na przykład jeśli ruchomość ma być sprzedana, powiedzmy, to musi być świadectwo energetyczne. Jeżeli, powiedzmy, buduje się nowy obiekt, to też on musi spełniać wymagania wszystkich norm i rozporządzeń aktualny, czyli też musi jakby mieć świadectwo energetyczne. I oczywiście w ramach tego audytu jest jeszcze taka gałąź związana z oceną obiektu, czyli z wystawianiem świadectw energetycznych.
5: Na razie tyle o energetyce, ale teraz wracamy do rozmowy z Honoratą Rajcą, która pisze teksty o Legnickiego Almanachu. Teraz mówimy o tekście o Włodzimierzu Kalskim, legnickim dziennikarzu, który dokumentował Legnicę w ten sposób, że opisywał historię rodzin mieszkających w poszczególnych mieszkaniach legnickich. Wyobraźcie sobie, taka mrówcza robota. O tej mrówczej robocie, teraz o tej zachwycającej pracy.
10: Niesamowita robota.
6: Bardzo mrówcza i pamiętam, jak w redakcji tego nie umieliśmy docenić, jak wręcz nas nawet to irytowało. Co to jest? Po co to robić?
5: Rzeczywiście, bo pierwsze, co przychodzi do głowy, ale z drugiej strony ja też mam tak, że jak chodzę i jak gdzieś uda mi się zerknąć w czyjeś okno, to mnie ogromna ciekawość ciągnie od tego zobaczyć, kto, co. Może to, może stąd. Chociaż nie, to pewnie bardziej dokumentalnie.
6: Właśnie książka adresowa. No śmialiśmy się, że ciekawe, jak że to jest po prostu interesujące, jak lektura książki telefonicznej, ale to był nasz punkt widzenia. Potem się okazało, że dla legniczan była to jakaś ważna książka. Rozeszła się jak ciepłe bułeczki. Do dzisiaj przychodzą ludzie i chcą, no chcieliby tą publikację kupić. To jest dzisiaj już niemożliwe, bo chcą wiedzieć, kto przed nimi mieszkał w ich mieszkaniach, tak? No ale też dzięki temu poznaliśmy historię ważnych dla miasta obiektów, cały Tarninów, tak? Tamte wille niemieckich fabrykantów.
5: Czy udało ci się w trakcie reportażu dowiedzieć, dlaczego on tak, skąd wziął się ten pomysł i ta potrzeba, żeby to, czy to właśnie wynikało tylko i wyłącznie z tego czystego, suchego, z czystej potrzeby dokumentacji, kto tam był?
6: Właśnie to jest ciekawe, tak o tym myślałam, dlaczego on się tym zainteresował, ale myślę, że olbrzymie znaczenie miało to, że Włodek mieszkał na styku jakby dwóch Legnic, albo może nawet trzech. On mieszkał przy ulicy Kościuszki i za jego oknami już rozciągał się kwadrat, który wtedy zajmowali Rosjanie. No ale przecież wiadomo, że wille nie zostały zbudowane przez żołnierzy radzieckich, tylko były pozostałością po niemieckich mieszkańcach. I teren ten był otoczony murem, nie wolno było tam wejść. I myślę, że dla małego chłopca to była olbrzymia pokusa, żeby się dowiedzieć, co jest za tym murem. No i przez wiele, wiele lat nie mógł tego przecież zrobić, bo byli żołnierze, którzy pilnowali terenu z karabinami. No i po prostu, kiedy już dorósł, kiedy to stało się możliwe, to dom po domu zaczął odkrywać historię tego miejsca. Tak sobie to tłumaczę.
5: A czy mu ta... Ale to mnie, to bardzo rozsądne wytłumaczenie, bo przecież te imperatywy z dzieciństwa kierują nami bardzo długo. A czy zdarzało się tak, że w czasie tej dokumentacyjnej pracy on napotykał ciekawych ludzi i pisał o nich teksty? Czy to była tylko i wyłącznie ta ewidencja?
6: Nie. Takie teksty chociażby o tych niemieckich przedsiębiorcach, one też się ukazywały w konkretach. Ta ewidencja jest przepleciona biografiami tych właśnie przedsiębiorców albo jakimiś ciekawostkami o nich. Tylko bardziej jest to zrobione tak historycznie, nie po dziennikarsku. Ale jeżeli znalazł kogoś, kto go wyjątkowo zainspirował i znalazł oczywiście, bo czasami ktoś nas inspiruje, tylko nie mamy niestety żadnych materiałów, którymi, no nic o nim nie wiemy, ale kiedy się udało mu to zdobyć, to pisał teksty do tygodnika Konkrety.
5: Fantastyczne, niesamowite.
6: Jest też to, ja jeszcze wtedy powiem, to były no przełom lat, tam przełom wieków, że jeszcze wtedy to budziło takie nastroje. Na przykład do redakcji przychodziły anonimy, w których pytano o to, że oskarżano Kalskiego o to, że bierze pieniądze za to, że jakby jest to jakimiś obcymi, wrogimi siłami motywowana jego działalność.
5: To nic dziwnego w tamtych czasach. To jeszcze spuścizna poprzedniego systemu na pewno.
6: No w każdym razie był on takim człowiekiem, który bardzo doceniał to, że chciał, żeby każdy był doceniony. Uważał, że każdy powinien być za swoją pracę doceniony. I skoro i Niemcy, i Polacy ułożyli swój talent, pracę, energię w to, żeby budować miasto, to powinno to zostać jakoś upamiętnione. I wiem, że kiedy chodził na cmentarz, na którym dzisiaj sam spoczywa, zresztą w niedalekiej odległości od pomnika poświęconego Legniczanom, wszystkim Legniczanom, wszystkim, którzy budowali to miasto. I zawsze zaczynał swoją wizytę na cmentarzu cmentarzu od tego, że zapalał świeczkę przy tym pomniku.
5: Czyli rozumiem, że tekst jest o takim właśnie człowieku, który upamiętniał tę Legnicę z umiłowaniem, z sympatią i z wrażliwością na tych wszystkich poszczególnych mieszkańców.
6: Tak, to jest tekst o dobrym obywatelu, dobrym człowieku i dobrym dziennikarzu.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Honorata Rajca to była, teraz Krzysztof Kolbusz i Jerzy Kuś. Mówimy o energetyce w Kolegium Witolna Uczelni Państwowej, o modernizacji, o farmie fotowoltaicznej. A teraz mówimy o samej nauce na Wydziale Energetycznym, że studenci muszą zapoznawać się ze starymi urządzeniami, ale też i z nowoczesną technologią po to, żeby kiedy już trafiają w praktyce zawodowej na te stare rozwiązania, zamieniać je na nowe. No to jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie mam wrażenie, że studenci w takim razie muszą się tutaj zajmować takim połączeniem starego z nowym, bo z jednej strony ta modernizacja i te nowe źródła energii, a z jednej strony te starocie, te klamoty, że tak powiem popularnie, które gdzieś tam w jakichś starych zakładach przemysłowych jeszcze funkcjonują.
9: Tak, to jest jeden z elementów tego kroku w kierunku poprawy efektywności energetycznej, czyli modernizacja istniejących, w domyśle no, starych lub starszych technologii, tak, żeby one wykorzystywały w mniejszym stopniu, czyli wykorzystywały mniej energii, realizując dokładnie te same funkcje. To nie jest łatwe zadanie, ale no, jest konsekwentnie realizowane.
5: Ja też chciałem zapytać, bo domyślam się, że cały ten proces kształcenia ma też wymiar praktyczny. Z kim tu współpracujecie, ucząc tych studentów? Bo to zazwyczaj w Kolegium Witolona jest tak, że pojawiają się jakieś firmy, w których można albo odbyć praktyki, albo specjaliści z tamtych firm tu przychodzą.
9: No takim naszym, powiedziałbym, chyba największym partnerem jest Tauron. Tauron dlatego, że no, to jest, no, on działa w obszarze elektroenergetyki, czyli zajmuje się no, zabezpieczeniem odbiorców w prąd elektryczny, czyli w energię elektryczną, ale poza tym jest jeszcze KGHM, jest no, współpracujemy, czyli jest, są dobre kontakty między innymi na przykład z Mercedesem w Jaworze, z firmami instalacyjnymi, które działają w obszarze Legnicy. Także no, te kontakty są na tyle dobre, że nie mamy problemu z ulokowaniem studentów na praktykach.
5: A jak jest z zainteresowaniem studentów? Sporo jest osób, które chcą uczyć się na tych kierunkach?
7: Jeśli chodzi o kierunek energetyka, to mamy rok do roku stałe nabory. To jest około 50-60 osób, które rok do roku przychodzą i jak studiują na tym kierunku. Studenci, jak kończą kierunek, są bardzo zadowoleni ze studiowania, z uwagi na to, że właśnie to są studia o profilu praktycznym, gdzie nie tylko dostają czystą wiedzę, ale również mogą się zetknąć z praktyką. A mogą się z nią zetknąć też dlatego, bo my zatrudniamy też praktyków. No, ludzie zatrudnieni w Tauronie również są u nas zatrudnieni jako wykładowcy i mogą taką tą wiedzę, która jest im potrzebna na rynku pracy, przekazać i pokazać im, gdzie tak naprawdę są zapotrzebowania na pracowników.
5: No właśnie, a są? To są zawody, które cieszą się dużą... No bo czy jest sporo miejsc po prostu, chociażby ten Audi?
7: Myślę, że zapotrzebowanie... Ostatnio jak patrzyłem na kompas zawodów, bo jest coś takiego, to jak mamy cały czas deficyt tych zawodów energetycznych, w sensie, że jest bardzo duża potrzeba pracowników kierunków energetycznych na rynku pracy.
5: Czyli warto, bo my tu zazwyczaj zapładniamy wyobraźnię przyszłych studentów takimi romantycznymi zawodami, a tu zawód bardzo praktyczny, ale bardzo potrzebny, jak się okazuje bardzo.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
5: Energetyka, szeroko pojęta energetyka w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej. A my teraz z tego tematu wędrujemy w rejony policyjne, kryminalne. Otóż będziemy mówili o wszelkiego rodzaju oszustwach na pracownika banku, przy inwestycjach, ale też tych internetowych, na Blika, nie Blika. Joanna Strucyńska i jej gość będzie właśnie teraz nam tłumaczył, jak się nie dać złapać, jakie są te mechanizmy, jak one działają, jak funkcjonują. No i jak być ostrożnym przede wszystkim właśnie w tym kontekście, w tej rozmowie o tą ostrożność, naszą ostrożność chodzi. Więc wszystkich ostrożnych, ale też nieostrożnych, którzy chcą stać się ostrożni, zapraszam na te rozmowę. No a potem przed nami jeszcze jeden czwarty kwadrans programu Co jest grane w Legnicy, którego aktualnie słuchacie i zachęcam, byście z nami zostali do samego końca, ale teraz oszustwa internetowe.
10: Starszy aspirant Łukasz Poremski, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
11: Porozmawiamy o takich oszustwach jak oszustwa na pracownika banku, dlatego że przestępcy ciągle działają na Dolnym Śląsku w ten sposób.
10: Tak, oczywiście potwierdzamy, jest to bardzo popularne przestępstwo popełniane przez oszustów, przestępców internetowych i tutaj jako przykład możemy posiłkować się sytuacją całkiem niedawno. Powiat jeleniogórski. Tam do mieszkanki powiatu zadzwonił mężczyzna, który podał się za pracownika banku, który powiedział, że ktoś w imieniu tej pani złożył wniosek kredytowy. Oczywiście zakłopotana pani zaprzeczyła temu, że chce złożyć taki wniosek kredytowy. W związku z powyższym ten mężczyzna zasugerował jej, aby zabezpieczyć jej środki finansowe, które również są zabezpieczone, żeby ta pani podała wszystkie niezbędne dane, za pośrednictwem którego pracownik banku, oczywiście w tym momencie wiemy, że to już był oszust, mógł się zalogować na jej konto i dokonać niezbędnych zabezpieczeń tego konta.
11: Podała przez telefon.
10: Oczywiście. No i tutaj oczywiście sytuacja zadziałała jak przysłowiowym po sznurku do kłębka. Mężczyzna, który okazał się oszustem, mając loginy i hasła, wyłamał się na konto kobiety, dokonał kilku przelewów na dosyć znaczną kwotę, w wyniku czego no, kobieta, że tak powiem, została tutaj osobą poszkodowaną. Bardzo często jest tak, że nie tylko do osób starszych, seniorów dzwonią takie osoby, bardzo często podają się za doradców finansowych, bardzo często jest tak, że sugerują, że rozmowa jest podsłuchiwana, bądź w rozmowie uczestniczy rzekomy policjant, rzekomy prokurator. Zasłaniają się tutaj takimi zawodami poszanowania publicznego, żeby wzbudzić swoją wiarygodność. Bardzo często jest też tak, że potencjalne osoby, które chcą zainwestować pieniądze, poniekąd same podają swoje dane osobowe. I mieliśmy do czynienia jeszcze jakiś czas temu z sytuacją, w której na jednej z portali internetowych pewien oszust zamieścił ofertę inwestycji wiodącą spółkę Skarbu Państwa, o tak to powiem. I ta strona łudząco przypominała tą legalnie działającą, prawdziwą stronę spółki Skarbu Państwa. I niestety tutaj Dolny Ślązak dał się nabrać na to. Wszedł na stronę social mediów, która przekierowała go na stronę internetową i tam ta osoba w niewiedzy, że jest po prostu na fikcyjnej stronie internetowej, zostawiła pełne swoje dane osobowe do tak zwanego kontaktu, imię i nazwisko, tam bodajże data urodzenia albo PESEL też był wymagany do nawiązania kontaktu i to już powinno być elementem, który powinien zbudzić w nas jakąkolwiek wątpliwość. Oczywiście telefon kontaktowy, mail. Niedaleko później, bo to było jakąś godzinę, konsultantka tej rzekomej firmy finansowej nawiązała kontakt z mężczyzną, powiedziała, że jest on wybrańcem spośród wielu osób, które zgłosiły się do programu inwestowania pieniędzy, że będzie w grupie osób, która jako pierwsza będzie informowana odnośnie profitów i zysków, specjalnie na potrzeby tych ewentualnych transakcji jeszcze nie zawartych. Ona będzie jego konsultantem i ona będzie jego indywidualnym doradcą finansowym. I na każdym etapie, kiedy jego pieniądze będą zyskiwać się na wartości, on będzie o tym poinformowany telefonicznie, jak i również mailowo, a wszystkie informacje będą również zawierały wykresy z potencjalnym zyskiem. I początkowo ta osoba zainwestowała niewielką kwotę, kilku tysięcy złotych. Później za namową rzekomego konsultanta ta osoba inwestowała coraz to więcej pieniędzy i zdaje się, że ostatecznie padła ofiarą oszusta, a oszust wyczyścił po prostu konto niczego nieświadomej ofiary na kwotę blisko 100 tysięcy złotych.
11: To jest tak, że ktoś zainteresował się ogłoszeniem, a jeśli dzwonią do nas osoby podające się za pracowników banku, czy Oni jakoś wybierają swoje ofiary, czy to jest na chybił trafi?
10: Szczerze powiedziawszy, mechanizm działania jest różny. Są osoby średnio oszuści, średnio zorientowane w temacie oszustw, które można powiedzieć dopiero stawiają pierwsze kroki na tej niwie. I zdarzają się sytuacje, w których jeszcze z tych starych książek telefonicznych takie osoby pozyskują najczęściej numery stacjonarne, gdyż te numery stacjonarne niestety coraz częściej przypisane są do tak zwanych seniorów, którzy w ich odczuciu są w posiadaniu większej kwoty pieniędzy, a co dla nich najważniejsze, te pieniądze najczęściej nie zdeponowane są w banku, ale w domu są, w przysłowiowej skarpecie. I tutaj otwiera się, że tak powiem, no dosyć szerokie okno do rozmowy. Mianowicie, nie zawsze jest to doradca finansowy, nie zawsze jest to konsultant wiodącej spółki Skarbu Państwa. Czasami jest to po prostu policjant, który mówi, że doszło do wypadku z udziałem pana bądź pani bliskiej. Ta osoba lada moment pójdzie do więzienia na kilkanaście lat, bo spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Ile ma pan, pani pieniędzy w domu, bądź jakichś innych kosztowności, które może pan już w tej chwili przekazać na potrzeby przyszłej kary. I to, co jest bardzo ważne w tych rozmowach, to szantaż emocjonalny i swojego rodzaju gra psychologiczna, w którą nasz rozmówca jest wciągany. Dlatego apeluję o to, żeby te osoby nie kontynuowały rozmowy z takimi oszustami. Jeżeli jest sytuacja, w której mają chociaż cień podejrzeń, czy nasza znajoma osoba bądź członek naszej rodziny spowodował jakąś kolizję, wypadek, rozłączmy się z taką osobą, zadzwońmy na telefon alarmowy 112, poprośmy osobę, która, dyspozytora, która odbierze telefon, o połączenie z najbliższą jednostką policji i zweryfikowania, czy rzeczywiście do takiego wypadku, czy do takiego zdarzenia doszło. Ale koniecznie musi być ten moment, w którym rozłączamy się.
11: No właśnie, w dobie AI też lepiej długo nie rozmawiać.
10: Tak, oczywiście, gdyż system AI jest, ma taką możliwość modulacji głosu, która do złudzenia będzie przypominać głos naszego znajomego i my po prostu być może uwierzymy, że rzeczywiście ten znajomy uczestniczy w rozmowie, bądź zmodulowania rozmowy tak, że rzeczywiście rozmawiając z jedną osobą będziemy mieli wrażenie, złudne oczywiście, że rozmawialiśmy z prokuratorem, sędzią, policjantem i nie wiadomo kim jeszcze, ponieważ techniki rozmowy opierają się na technikach manipulacyjnych i żadna rozmowa nie jest podobna do siebie, w zależności od tego, z kim mamy do czynienia i jaki rodzaj osoby odbierze telefon, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy w wieku 30, 40, 50, 70 lat, ta rozmowa będzie przekazywana w inny sposób. Dlatego bardzo często jest tak, jest bardzo powielający się schemat, że oszuści działają w tak zwanych parach. Jest kobieta i mężczyzna. I tutaj też taka pewna zależność, że do panów z reguły dzwonią panie, a do pań dzwonią panowie. Taka zależność. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że już chcemy zainwestować jakieś swoje pieniądze, przestrzegamy przed tym, żeby to robić z głową. Przede wszystkim wybrać instytucje bądź banki, które mają swoje siedziby i przede wszystkim zalecam, aby w pierwszej kolejności udać się do siedziby takiego banku bądź instytucji, poznać warunki przyszłych transakcji, tam na miejscu wziąć na miarę kontakty, numer telefonu, imię, nazwisko, stanowisko do takiego przedstawiciela danej instytucji i później z takimi osobami nawiązywać kontakt, gdyż minimalizujemy możliwość stania się ofiarą oszustwa.
11: To skoro tak rozszerzamy trochę zakres naszej rozmowy, to zapytam o coś, co mi się wydaje teraz szczególnie popularne, to znaczy wiadomości z prośbą o blika. W komunikatorach społecznościowych często od osób, których ja nawet na przykład nie mam numeru telefonu, bo mi się też zdarzyło ostatnio taką wiadomość dostać. Wiem, że ludzie, nawet kiedy nie są to ich znajomi, dają się jakoś nabrać. To jaki to jest mechanizm?
10: W dobie internetowego życia i przenoszenia się tak naprawdę częściowo do sieci internet, ja widzę sam po sobie taką pewną zależność. Już nie rozmawiamy z sobą bezpośrednio. Bardzo mało też widzę, wykonujemy jako społeczeństwo.

0: pośrednictwem znanych nam wszystkich komunikatorów, które są podpięte pod dużą sieć społecznościową. Takie osoby w dosyć, może dla prostego człowieka, zawiły sposób, ale jednak z ich punktu widzenia bardzo prosty, pokonują nasze zabezpieczenia, gdyż czasami te loginy i hasła są tak banalnie proste dla nich, że nawet prostym rachunkiem podobieństwa są w stanie wygenerować kilkanaście kodów, które wpisują po sobie różnego rodzaju haseł, które zawierają na przykład kombinację naszego imienia i daty urodzenia bądź miesiąca urodzenia. Jest to bardzo, bardzo prosty sposób do tego, żeby pokonać to zabezpieczenie. Mając pokonane zabezpieczenie na naszej domenie, wchodzą szybko w taki komunikator i szybko robią takie jakby analizę przeprowadzonych rozmów i okazuje się, że z całej puli 300-400 kontaktów, w każdym razie jest ich niemało, ponieważ chyba każdy z nas tych kontaktów ma bardzo dużo, filtrują 15, 20, 30 nawet osób, do którymi rozmawiamy najczęściej. Dlaczego tak robią? No dlatego, żeby że tak powiem, no, zyskać na czasie. Jeżeli ktoś do kogoś dzwoni częściej, nawiązuje kontakt bardzo często, no jakby nie mamy też potrzeby w pędzie życia, będąc w pracy, czy jadąc po dzieci do przedszkola, czy do szkoły, już nie mamy czasu, szczególnie za kierownicą naszego auta, odzwaniać i potwierdzać, czy rzeczywiście jest to ta osoba. Na różnego rodzaju zakupach wydaje się to dla nas logiczne, że od czasu do czasu potrzebujemy pieniądze, dlatego generujemy kod BLIK, który bardzo szybko jest wykorzystany do tego, żeby z naszego konta wyciągnąć pieniądze, ale bardzo często pojawia się drugi komunikat: słuchaj, za mała kwota, przelej mi jeszcze coś więcej, albo taką samą kwotę, bo jeszcze muszę odebrać auto z serwisu, które jest mi potrzebne do tego, żeby pojechać na Sylwestra, albo do rodziny na długi weekend, albo znajdujemy się w ośrodku wypoczynkowym, słuchaj, zabrakło mi pieniędzy, a chcę jeszcze dokupić jakiś zabieg, przelej mi tam jakąś kwotę pieniędzy, ewentualnie wygeneruj kod BLIK do tego, żebym z tego zabiegu skorzystał, jak tylko wrócę, oddam ci pieniądze.
1: No ale jeśli mamy numer tej znajomej nam osoby i dostaniemy taką wiadomość, no to przecież przelewamy na jej konto.
0: Zgadza się. Natomiast tak, w momencie, kiedy dana osoba nam bliska chce przelać pieniądze, ja za każdym razem, bez względu na to, czy jest to nam bardzo bliska osoba, czy też nie, sugeruję, aby tego nie robić, żeby wykonać telefon, klasyczne połączenie telefoniczne z taką osobą. Natomiast jeżeli nie mamy do niej bezpośrednio numeru, skontaktować się z kimś z otoczenia tej osoby bliskiej i spytać, czy rzeczywiście taka osoba potrzebuje tych pieniędzy, czy rzeczywiście jest w jakimś ośrodku wypoczynkowym, czy rzeczywiście ma auto w serwisie. Uprości nam to możliwości do popełnienia oszustwa. Tak?
1: Bo jeśli zapytamy w komunikatorze, w tej rozmowie, w której dostaliśmy wiadomość, poprosimy o ten numer telefonu, to dostaniemy nieprawdziwy?
0: Cały czas rozmawiamy z oszustem. Oszust, który włamał się na nasze konto, niejako blokuje dostęp do tego konta, również właścicielowi tego konta. I my jakby generując informację zwrotną, czy to naprawdę ty, w jaki sposób mi potwierdzisz, że to ty, no nie wygłupiaj się, to ja. Natomiast nawet jeżeli ta osoba, na którą została popełniona szkoda, czyli właściciel tak zwanego konta, wie o tym, ponieważ już ktoś do niego zadzwonił, że takie konto jest pokonane, ta osoba nie ma dostępu do takiego konta, gdyż nie ma takiej możliwości. Oczywiście może napisać różnego rodzaju odwołania do zarządcy tego konta, natomiast czasami trwa to kilkanaście godzin, a jeżeli taka rzecz ma miejsce na weekend, no to po długim weekendzie niejednokrotnie. Dlatego bardzo ważny jest kontakt bezpośredni, kontakt telefoniczny. Słuchaj, czy rzeczywiście czy wygenerowałeś mi konto, znaczy czy wygenerowałeś mi informację z prośbą o wygenerowanie numeru BLIK do jakiejś tam transakcji, tak? Tutaj też bardzo ważna rzecz istotna, że kod BLIK jest bardzo bezpieczny, to cały czas podkreślamy, jednak zostawia nam małe pole do popisu. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy my zatwierdzimy wypłatę z konta, te pieniążki już są wypłacane albo na innym koncie, albo z wpłatomatu i mamy małą możliwość rozpoznania sposobu działania sprawcy. Bardzo często też jest tak, że po wielu tygodniach, czasami miesiącach, w momencie, kiedy już sprawca trafia w ręce policji, okazuje się, że tych czynów ma kilka albo nawet kilkadziesiąt na

0: swoim koncie, tak? Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy się od czasu do czasu zatrzymali, pomyśleli, czy rzeczywiście robimy dobrze i czy rzeczywiście pomagamy w ten sposób osobie bliskiej.
1: Mhm. A wracając do początku naszej rozmowy i tej kwestii zatrzymania się i przemyślenia, czy to na pewno jest w porządku, jeśli chodzi o sytuację, kiedy zgłasza się do nas ktoś, kto podaje się za pracownika banku, na co zwracać uwagę?
0: Przede wszystkim to, co powiedziałem na samym początku. Jeżeli mamy jakikolwiek cień podejrzeń, że może nie być to osoba będąca pracownikiem banku, rozłączmy się. Rozłączmy się, poszukajmy na internecie, ewentualnie zadzwońmy na infolinię danej instytucji bądź banku, czy rzeczywiście taka osoba pracuje, czy rzeczywiście w danym mieście jest oddział banku, ponieważ czasami zdarzało się, że dana instytucja finansowa nie miała oddziału w mieście, w którym rzekomy ich pracownik dzwonił. I to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli chcemy zainwestować pieniądze, róbmy to legalnie działających firmach bądź bankach, czyli udajmy się fizycznie do banku, porozmawiajmy z osobą, która siedzi po drugiej stronie biurka, która ma wizytówkę, która ma pieczątkę i wiemy, że jest to bank, który posiada swoje logo, który jest fizycznie przed nami. Nie dajmy się nabrać na to, że ktoś dzwoni do nas na telefon, podaje się za pracownika banku i obiecuje zyski, ponieważ pamiętajmy o jednym. Banki i różnego rodzaju instytucje finansowe poniekąd dysponują naszymi pieniędzmi, to jest prawda, natomiast one inwestują, a każda inwestycja przynosi zyski, jak i również straty i z tymi stratami powinniśmy się liczyć.
1: A jeśli chodzi o aplikacje, to też czasami się, rozumiem, zdarza, że ktoś nas prosi o zainstalowanie czegoś.
0: Tak, tak, tak. Zdarza się czasem, że po prostu tak zwany konsultant banku, doradca klienta albo przedstawiciel danego banku prosi nas o to, żeby zainstalować na swoim telefonie komórkowym albo komputerze, bardzo ważna rzecz, wyposażonym z dostępem do internetu, aplikację. Radzę, żeby tego nie robić w takich rozmowach telefonicznych. Dlaczego? Gdyż bardzo często są to różnego rodzaju programy i systemy służące do zhakowania naszego komputera bądź telefonu. I wtedy, jeżeli zainstalujemy takie oprogramowanie, dana osoba, nawet bez naszej wiedzy, w trakcie rozmowy ma możliwość zdalnie wejścia do naszego komputera lub telefonu komórkowego, zhakowania loginów i haseł, nie tylko do naszego konta, ale również pozyskania wszelkich innych danych służących do popełniania kolejnych przestępstw, oszustw, między innymi również zaciągania kredytów w naszym imieniu, gdyż są tak zwane banki działające, moim zdaniem, nie do końca w legalny sposób, które oferują szybkie pożyczki i tam potrzebujemy numer dowodu osobistego, numer PESEL, datę urodzenia, imię i nazwisko. I to tak naprawdę te dane mogą posłużyć do popełnienia kolejnych przestępstw. I teraz tak, żeby też przestrzec potencjalne osoby, które mogą stać się ofiarą, w chwili złożenia zawiadomienia na policję, to jest, że tak powiem, pierwszy krok. Kolejnym krokiem jest udanie się do tych instytucji, ale już fizycznie działających, to jest to, co mówiliśmy wcześniej, i jakby spytania się na miejscu, w jaki sposób istnieje możliwość zblokowania możliwości czy potrzeby płacenia rat kredytu, ponieważ bardzo często jest też tak, że osoby poszkodowane w tym całym procederze mają mylne wrażenie, że w momencie, kiedy złożą zawiadomienie na policję, to policja w ich imieniu nawiąże kontakt ze wszystkimi instytucjami i poniekąd zblokują wypłatę pieniędzy albo zblokują możliwość dawania rat comiesięcznych za ten sposób zaciągnięty kredyt. Oczywiście nic bardziej mylnego. No, oczywiście jako instytucja jesteśmy zobligowani do tego, żeby pozyskiwać informacje niezbędne do tego, żeby zatrzymać sprawcę i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej. Natomiast każda osoba, na szkodę której zostało popełnione przestępstwo, poniekąd jest zobligowana do tego, żeby również we własnym imieniu zadzwonić do tych banków, do przedstawicieli tych banków i spowodować to, żeby jakby proces przyznawania kredytu albo proces ratalny został wstrzymany.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Łukasz Poremski z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji o najróżniejszych oszustwach, m.in. tych internetowych, a na sam koniec naszego programu Anna Gontowska poleca dobrą książkę, dobry kryminał naszego dolnośląskiego pisarza.
3: Z wielką radością chcę Państwu zarekomendować książkę Marka Krajewskiego, najnowszą książkę Głos z piekła. Państwo znacie oczywiście twórcę słynnej postaci komisarza Moka, tego przedwojennego, specyficznego bardzo policjanta niemieckiego, ale tym razem Mok zawita do Legnicy i do okolic Legnicy. Rzecz dzieje się oczywiście w moim kochanym mieście, ale i w Pałacu Czerniewice, to mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz stoi Huta Miedzi Legnica. Hrabia von Babitz traci żonę, ona w tajemniczy sposób znika, jego córka popada w szaleństwo, zostaje zamordowany pałacowy lekarz, no i oczywiście okazuje się, że nieodzowną postacią, która rozprawi się z tymi różnego rodzaju problemami, będzie znany Państwu znakomicie komisarz Mok. Przyjeżdża do Legnicy, no i wielkie dzięki pisarzowi za to, że troszeczkę odsłania nam też walorów legnickich. No, oczywiście z tamtej epoki. Ale wiadomo, że część przynajmniej zabytków przetrwała. Legnica niestety jest tym miastem, które dotknęła ta nieznośna maniera wyburzania starych kamienic i budowania potworków w centrum miasta. Ale Marek Krajewski dostrzega też piękno Legnicy, za co jestem mu bardzo wdzięczna. No i oczywiście ta cała sensacyjno-kryminalna powieść. I muszę Państwu się pochwalić, że jestem już po słowie z autorem, bo w czasie w sobotę, kiedy było święto województwa dolnośląskiego, pan Marek Krajewski zawitał do Legnicy, rozmawiałam z nim. Teraz troszkę chcę odpocząć i jesteśmy umówieni na jakiś termin grudniowy na spotkanie autorskie. Także proszę Państwa, proszę się szykować. Będzie można otrzymać autograf autora przed świętami i mieć piękny prezent pod choinkę dla przyjaciół czy dla rodziny. Kolejna książka związana z naszym regionem i też beletrystyka, oparta z kolei o bardzo realną postać, to książka Doroty Ponińskiej, Daisy i cesarz. Wszystkie namiętności księżnej. To jest beletrystyka i czasami z beletrystyką bywa tak, że ona bardzo mocno odchodzi od rzeczywistości. A tu okazuje się, że autorka trzyma się jednak tych realiów, tych przynajmniej podstawowych faktów związanych z historią i Europy i księżnej Daisy. Co prawda posądza ją o romans z samym cesarzem Wilhelmem, tym, który rozpętał I wojnę światową, ale właściwie teoretycznie jest to możliwe, bo była to przepiękna kobieta, która też innymi walorami się odznaczała, bo była i mądra, i mogła, w jakiś sposób była też, wydaje się, taką arystokratyczną feministką i zainteresowała się nie tylko polityką, ale i życiem społecznym różnych narodów, bo też była pochodzenia angielskiego, funkcjonowała w pruskim drylu cesarstwa Wilhelma. Książka jest bardzo dobrze napisana. Trochę dzieje się w Niemczech, trochę dzieje się w Anglii. Bardzo dobrze są odtworzone historyczne postaci. I te różnego rodzaju miłości księżnej Daisy, czasami bardzo platoniczne, bo kochało się w niej bardzo wielu mężczyzn. Także dobra opowieść beletystyczno-romantyczna na tle całkiem wiarygodnie przedstawionej historii Europy.
2: Dziś w programie Legnicki Almanach się znalazł, o energetyce, o Wydziale Energetyki, ale o samej energetyce legnickiej też pomówiliśmy. I tu na sam koniec książki do wypożyczenia w Legnickiej Bibliotece Publicznej. Tak właśnie minął nam program Co jest grane w Legnicy, a skoro minął, to czas się pożegnać. Dziękuję serdecznie, że byliście z nami. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych audycjach, a te od poniedziałku do piątku u nas w radiu.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.